0: Miętek, adwokat WKB Lawyers.
1: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się dzień otwarty. Centrum.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy przewoźnik kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
3: Z Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, jedynie początkowo gdzieniędzie. Zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Jedynki. To wspólny polsko-ukraiński sukces. Tak zakończono w Gdańsku konferencję odbudowy Ukrainy, ocenia część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce. W spotkaniu udział wzięli politycy, przedsiębiorcy i eksperci.
5: W konferencji wzięło udział 61 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Do Gdańska przyjechali prezydenci, premierzy i ministrowie z państw wspierających Ukrainę. To wspólny sukces organizacyjny Polaków i Ukraińców, powiedziała Polskiemu Radiu Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa.
6: Ja widzę absolutny sukces. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie i w Polsce byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społecznej. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
5: Także polscy przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji odbudowy Ukrainy podkreślali, że dzięki organizatorom udało im się nawiązać kontakty z ukraińskimi firmami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Co najmniej kilka tygodni. Tyle będzie trzeba poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach. Minister zdrowia zleciła skontrolowanie SOR-ów w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim. Potrwają one dłużej niż zakładano z powodu rozszerzenia ich zakresu, tłumaczyła Jolanta Sobierańska-Grenda w TVP Info.
7: Pierwotnie zakładana była ona na 1,5 miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
4: Kontrola prowadzona przez NFZ została poszerzona o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Amerykańskie lotnictwo zaatakowało irańskie składy rakiet i dronów. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych informuje, że operacja była odpowiedzią na atak irańskiego drona na statek handlowy MV Ever Lovely w cieśninie Ormus. Na antenie Polskiego Radia 24 Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie, wskazał, że tekst porozumienia USA z Iranem daje wiele możliwości jego interpretacji.
8: Ono mówi o przywróceniu swobody żeglugi, prawda, odblokowaniu tego wszystkiego, normalizacji sytuacji, ale nie mówi o sprawie zasadniczej, kto będzie i jak będzie kontrolował tą cieśninę Ormus. I dla Iranu kontrolowanie cieśniny Ormus jest znacznie ważniejsze niż posiadanie broni atomowej. Bo tak naprawdę widzieliśmy, że gdyby użyli nawet broni atomowej, odpukać w nie malowane, no to zasięg byłby skutków ograniczony.
4: Dowództwo centralne USA w komunikacie zaznaczyło, że amerykańskie siły nadal chronią statki przepływające przez cieśninę Ormus.
9: To są aktualności jedynki.
4: Przed nami weekend wzmożonych policyjnych kontroli podczas wakacyjnych wyjazdów. Mundurowi sprawdzają m.in. sprawność pojazdów podróżujących.
10: Rozpoczęły się wakacje, a to zapowiada większy ruch na autostradach i drogach szybkiego ruchu. To zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, dlatego przed wyjazdem warto go dobrze zaplanować i zadbać o stan swojego pojazdu, mówił Radiu Łódź starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Przede wszystkim oświetlenie, wyposażenie, ogumienie. Planujmy ten przejazd pod kątem przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się tutaj też ogromny apel w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami.
10: Poza wzmożonym ruchem niebezpieczeństwo może nieść ze sobą pogoda. Wysokie temperatury i świecące słońce może obniżyć naszą koncentrację. Dlatego w tym czasie podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy powinny być woda i okulary przeciwsłoneczne.
4: Tematem zajął się Seweryn Potentas z Polskiego Radia Łódź. A na koniec sprawdzamy, co czeka nas tej nocy na mundialowych arenach. O drugiej Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a w meczu zapowiadającym się na prawdziwy hit Urugwaj podejmie Hiszpanię. O piątej Egipt zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Belgią. Po wieczornych wysokich zwycięstwach Francji nad Norwegią 4-1 i Senegalu aż 5-0 nad Irakiem wiemy, że w fazie pucharowej na pewno pojawią się właśnie Francja i Norwegia. Warto zostać z jedynką. Wyniki nocnych spotkań będziemy oczywiście Państwu prezentować. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: W ciągu dnia cała Polska będzie objęta ostrzeżeniami przed upałami. Słabe opady deszczu możliwe tylko w Tatrach, poza tym w całym kraju pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum i aż do 38 lokalnie na zachodzie. Nieco chłodniej tylko do 28 stopni nad morzem i na Podhalu. A teraz jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1020 hektopaskali z centrum nad Zatoką Gdańską wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni i widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków południowych 2 do 3 wzrastający na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni do południowego 2 do 3 okresami, 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 2 do 3 okresami, 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4, słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. To była nocna morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Odrodzona Nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami.
13: Odrodzona Nieznana w podróży śladami Arkadego Fidlera, Kazimierza Nowaka i nie tylko.

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się w regularną formę opresji. Granica jednak bywa bardzo subtelna, podkreśla doktor nauk medycznych Dorota Mercz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Gdzie zaczyna się mobbing? No, wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia godności drugiego człowieka. Jeśli to naruszenie jest odczuwane jako powtarzalne, to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest tylko moja interpretacja sytuacji. Natomiast ta granica jest tak naprawdę bardzo subtelna. W pewnych środowiskach można na przykład odezwać się bardziej grubiańsko i to jest trochę taka kultura męskiej szatni. W innym środowisku to samo zachowanie przeniesione do innego standardu staje się zachowaniem opresyjnym.
0: Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, należy reagować, nie czekać, aż problem się pogłębi, powiedziała Agata Miętek, adwokat WKB Lawyers.
3: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się dzień otwarty centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy przewoźnik kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Z Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, dnie początkowo gdzieniędzie, zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
5: Do Polski dotarła fala ekstremalnych upałów. Ich kulminacja ma nadejść w niedzielę. Temperatura na zachodzie Polski może wtedy wzrosnąć aż do 42 stopni. To niebezpieczna pogoda dla dzieci, seniorów, ale też zwierząt. Trzeba unikać długiego przebywania na słońcu i regularnie nawadniać organizmy, przypomina Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesno-popołudniowych, pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
5: Upały w Polsce utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Według irańskich władz to odwet za najnowszy amerykański atak na cele w Iranie. Teheran nie ujawnił lokalizacji ostrzelanych obiektów. Informacji o irańskich atakach nie potwierdza strona amerykańska. Wcześniej Stany Zjednoczone przeprowadziły odwetowy atak na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie lotnictwo uderzyło w składy rakiet i dronów oraz nabrzeżne stanowiska radarowe. Według dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych CENTCOM była to odpowiedź na atak irańskiego drona na statek handlowy. Konflikt na linii Waszyngton-Teheran może jeszcze długo się tlić, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego profesor Daniel Boćkowski.
7: Będziemy do czynienia z taką właśnie wymianą ciosów, która pokazuje, że jedna i druga strona jest silna, takie zachowanie twarzy. A na pytanie, ile tam, że trwać, no, te wymiany ciosów między Izraelem a Iranem trwają dziesiątki lat i się nie kończą. Więc czy akurat Amerykanie będą mieli takie szczęście, że w jakiś sensowny sposób zakończą rozmowy z Irańczykami? Przyznam, że szczerze wątpię.
5: CENTCOM zapewnia, że amerykańskie siły nadal chronią statki przepływające przez cieśninę Ormus. Komisja Europejska odpowiada tymczasem na groźby Donalda Trumpa dotyczące podatku cyfrowego. Rzecznik komisji zapowiedział w oświadczeniu, że Unia odpowie w sposób zdecydowany, jeśli amerykański prezydent nałoży 100% cła na towary państw, które wprowadzą u siebie taki podatek.
8: Unia i jej państwa członkowskie mają prawo regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium, napisał rzecznik Komisji Europejskiej. Podkreślił, że podatki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i dotyczą wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od ich pochodzenia. Jednostronne decyzje wymierzone w takie działania są nieuzasadnione, a jeśli zostaną podjęte, Unia zareaguje szybko i zdecydowanie, by bronić swoich praw i autonomii regulacyjnej, brzmi oświadczenie rzecznika Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: To są aktualności jedynki.
5: Sparaliżował ruch warszawskiego metra. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Francuz, który 3 dni temu wszedł na tory, trafił w ręce mundurowych. Jego sprawą zajmie się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
10: Systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany, a jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała mężczyznę. 22-letni Francuz nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu. Nie chciał także współpracować ze służbami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: To już dziś w Radomiu drugi przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. To będzie wyjątkowe spotkanie, zapewnia dziennikarz Radiowej Jedynki Roman Czejarek.
11: To będzie niezwykły koncert, niezwykłe spotkanie. Najpierw spotkanie oczywiście z programem Pierwszym Polskiego Radia od 9 do 12 Lato z Radiem, potem nasz piknik. Od 20 wielki koncert na dużej scenie. Będzie inny niż wszystkie pozostałe. To jest rocznica czerwca 1976 roku, kiedy w Radomiu ludzie mieli odwagę powiedzieć nie. Stąd na naszej koncertowej scenie kilku zaskakujących wykonawców. Po raz pierwszy na tej scenie pojawi się zespół KS-u. Bunt lat 80.
5: Na retransmisję tego koncertu zapraszamy do Jedynki dziś po 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
5: Ekstremalne upały w Polsce utrzymają się przez cały weekend. Dziś temperatura maksymalna od 28 stopni nad samym morzem, ale już 31 na północnym wschodzie, około 35 stopni w centrum i aż do 38 lokalnie na zachodzie.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy,
9: a wśród nich
12: Natalia Kukulska, Ania Karwan.

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia Wspólnie Przeciwko Mobbingowi od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się w regularną formę opresji. Granica jednak bywa bardzo subtelna, podkreśla doktor nauk medycznych Dorota Mercz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Gdzie zaczyna się mobbing? No, wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia godności drugiego człowieka. Jeśli to naruszenie jest odczuwane jako powtarzalne, to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest tylko moja interpretacja sytuacji. Natomiast ta granica jest tak naprawdę bardzo subtelna. W pewnych środowiskach można na przykład odezwać się bardziej grubiańsko i to jest trochę taka kultura męskiej szatni. W innym środowisku to samo zachowanie przeniesione do innego standardu staje się zachowaniem opresyjnym.
0: Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, należy reagować, nie czekać, aż problem się pogłębi, powiedziała Agata Miętek, adwokat WKB Lawyers.
3: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia Wspólnie Przeciwko Mobbingowi od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się dzień otwarty centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy przewoźnik kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Z Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, jedynie początkowo gdzieniędzie zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
5: Unikanie wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach i picie dużej ilości wody to rady ekspertów na walkę z falą upałów. W ten weekend termometry mogą pokazać nawet 40 stopni na zachodzie kraju. O zachowanie ostrożności apeluje więc profesor Bogdan Chojnicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: W takich warunkach, tak wysokiej temperatury, musimy uważać szczególnie na zdrowie. Z jednej strony udary słoneczne, które naprawdę nam obecnie już zagrażają, a z drugiej strony to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłego picia wody. Kulturowo po prostu zwykle nie mieliśmy sytuacji, w której tę wodę trzeba było ciągle pić.
5: Polska mierzy się z jedną z najsilniejszych fal upałów w ostatnich latach. Eksperci przewidują możliwość pobicia rekordu najwyższej odnotowanej w Polsce temperatury w historii. Obecny został ustanowiony w Pruszkowie na Opolszczyźnie. W lipcu 1921 roku termometr pokazał tam aż 40,2 stopnia Celsjusza. Polskie i ukraińskie władze mówią o sukcesie obu państw po zakończeniu konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Podpisano prawie 200 umów listów intencyjnych o wartości 10 miliardów euro. W wydarzeniu wzięło udział 19 delegacji międzynarodowych na najwyższym szczeblu i 5 tysięcy przedstawicieli biznesu.
7: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił konferencję pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
8: Gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, kontrakty.
7: Wtórował mu ukraiński wiceminister Taras Kaczka.
9: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy, dla Ukrainy, dla Polski. To jest największa inwestycja dla tego, żeby patrzeć w przyszłość i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
7: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych na odbudowę Ukrainy skorzystają też polskie firmy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Prowadzący podcast Polskiego Radia Strefa Wpływów mówili o wątpliwościach w sprawie zarzutów formułowanych przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Był ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, trafił do prokuratury po swoich wypowiedziach w Kanale Zero, gdzie mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów spowodowanych zaniedbaniami i błędami medycznymi na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Renata Grochal z Radiowej Trójki zwróciła uwagę na drugą część afery ze Szpitalem Południowym.
10: Mamy drugą informację, że był salonik dla VIP-ów z Platformy i do tej pory nie wiemy, kto był w tym saloniku. No to jest afera, czy nie ma afery? Bo ja słyszę o jakimś saloniku, ale nie wiadomo, kto z niego skorzystał. Teraz osoby, które są autorami tych publikacji, bronią się, że one nie mogą podać nazwisk. Ja nie chcę poznać chorób, z jakimi przychodzili.
5: Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki również zastanawiał się nad wiarygodnością byłego ordynatora chirurgii ze Szpitala Południowego.
11: Ten lekarz po pierwsze ma nieczyste sumienie, po drugie szpital dobrze zrobił, że go rok temu wyrzucił, znaczy w zeszłym roku go wyrzucił. Po trzecie, jak ja słucham tego, co mówi lekarz w Kanale Zero, że tam ginęli ludzie, że ktoś umarł i go na tomograf położyli, żeby sfałszować dokumentację medyczną, a później w prokuraturze nie ma nic do powiedzenia, milknie, kilka godzin później, to ja też się zastanawiam nad wiarygodnością tego lekarza.
5: Doktor Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznania bez udziału pełnomocnika. Złożył tylko krótkie oświadczenie i wniósł o odroczenie przesłuchania. Kolejny termin wyznaczono na poniedziałek. Lekarz jest przesłuchiwany w charakterze świadka i nie usłyszał żadnych zarzutów. Po opublikowaniu informacji przekazanych przez byłego ordynatora chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski złożył wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie tych doniesień.
12: To są aktualności jedynki.
5: Po niemal trzyletniej przerwie w Strefie Gazy znów działa klinika okulistyczna, która specjalizuje się w protetyce oka. To szansa dla tysięcy mieszkańców enklawy, którzy stracili wzrok w ciągu trwającej ponad 2,5 roku wojny.
13: Do kolejki na leczenie zapisało się już kilkaset osób. Jest wśród nich 13-letni Józef, który stracił oko w ubiegłym roku, gdy w ataku na namiot, w którym mieszkał z rodziną, zginął jego ojciec i brat. Jego matka opowiedziała Al Jazeerze, jak od tego czasu każdego dnia przemywała chłopcu oczodół, a plastikowy element, który lekarze umieścili zamiast oka, pogłębiał jego cierpienie. Proteza oka zrobiła od tamtej pory ogromną różnicę. Jest o wiele lepsza pod każdym względem. Wygląda bardziej naturalnie, jest piękniejsza i przywróciła Józefowi pewność siebie. Zachwyca się kobieta. Od początku wojny do Gazy wpuszczono tylko 140 protez oka i teraz zapasy się kończą. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Na koniec sprawdzamy wyniki trwających meczów Mundialu. 1-0 prowadzi Hiszpania z Urugwajem. Gola do szatni w 42 minucie spotkania zdobył Alex Baena strzałem z pola karnego, ale trzeba przyznać, że pomógł mu urugwajski bramkarz Fernando Muslera, który nie popisał się najlepszą interwencją w swojej bogatej karierze. Bezbramkowy remis mamy z kolei w meczu Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. Jeśli te wyniki się utrzymają, pewne awansu będą Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka. Trzecie miejsce w wirtualnej tabeli grupy H zajmuje obecnie Urugwaj, a czwarte Arabia Saudyjska. Ostateczne rezultaty trwających spotkań podamy Państwu za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: Przez cały weekend w Polsce będzie niezwykle gorąco. W najcieplejszym momencie soboty na termometrach od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum i aż do 38 lokalnie na zachodzie kraju. Chłodniej do około 28 stopni tylko nad samym morzem.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się w regularną formę opresji. Granica jednak bywa bardzo subtelna, podkreśla doktor nauk medycznych Dorota Mercz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Gdzie zaczyna się mobbing? Wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia godności drugiego człowieka. Jeśli to naruszenie jest odczuwane jako powtarzalne, to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest tylko moja interpretacja sytuacji. Natomiast ta granica jest tak naprawdę bardzo subtelna. W pewnych środowiskach można na przykład odezwać się bardziej grubiańsko i to jest trochę taka kultura męskiej szatni. W innym środowisku to samo zachowanie przeniesione do innego standardu staje się zachowaniem opresyjnym.
0: Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, należy reagować, nie czekać, aż problem się pogłębi, powiedziała Agata Miętek, adwokat WKB Lawyers.
3: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się dzień otwarty centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy przewoźnik kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Z Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, jedynie początkowo gdzieniędzie zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
5: Rozpoczęły się wakacyjne wyjazdy latem. Liczba wypadków na drogach jest większa niż w innych okresach roku. Dlatego służby apelują o ostrożność za kółkiem i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na niechronionych uczestników ruchu, apeluje Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
6: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich. Dlatego apelujemy o przestrzeganie uniwersalnych zasad. Patrz, przewiduj i reaguj z wyprzedzeniem.
5: Na drogach należy spodziewać się zwiększonej liczby policyjnych patroli. Mundurowi zwracają uwagę na prędkość oraz stan techniczny pojazdów. Najczęstszymi przyczynami wypadku są wymuszenia pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. Rozpoczynający się sezon urlopowy wiąże się też z ekstremalnymi upałami. Eksperci przewidują, że w ten weekend może paść rekord najwyższej temperatury w historii naszego kraju. Jakie plany na spędzenie słonecznych dni mają Polacy?
7: Jest bardzo drogo tutaj, jest porównywalna Norwegia cenowo. My wypływamy stąd do Norwegii i będziemy mieli wszystko ze sobą.
8: Akurat w naszym przypadku krótkie wyjazdy, takie, żeby troszkę pozwiedzać Polskę. Wakacje raczej w Polsce.
9: Wakacje w Polsce, bo odkładamy pieniądze, także w tym roku raczej bez wjazdu za granicę.
10: W Polsce. No jeszcze pojedziemy trochę do Świeradowa. I tam troszeczkę góry zwiedzimy.
11: No zobaczymy, może coś jeszcze. Bardziej Polska, preferujemy Polskę.
12: Polska jeszcze raz, do Rowów w tym roku jeszcze raz pojedziemy, bo teraz tylko tydzień, potem dwa tygodnie tam i...
13: No mówię, za granicę to nie wiem, czy jest jeszcze aż taka opcja, no ale w Polsce jak najbardziej, jakieś góry, nie? Coś z tym tego.
5: Choć część osób wybiera zagraniczne kierunki, tak jak słyszeliśmy, wielu urlopowiczów stawia w tym roku na wypoczynek w kraju. Synoptycy zapowiadają, że początek wakacji upłynie pod znakiem upałów, a w wielu regionach Polski temperatura przekroczy 30 stopni. Ochłodzenie w politycznych relacjach polsko-ukraińskich nie wpływa na bliską współpracę i powiązanie gospodarcze Warszawy i Kijowa, uważa Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Wczoraj w Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie poświęconych wsparciu i planowaniu przyszłości Ukrainy. Relacje polsko-ukraińskie zawsze będą związane z pewnymi emocjami, mówił w Gdańsku Paweł Kowal.
14: Mamy wspólną granicę, 850 tysięcy legalnie pracujących Ukraińców, jak łącznie policzyć będzie znacznie więcej na terytorium Polski. Mamy mniejszość polską po stronie ukraińskiej, mamy 14 miliardów euro eksportu na Ukrainę. Jak popatrzymy na tę całą paletę, to wtedy widzimy to wszystko w odpowiednim kontekście. Powiedzieć dzisiaj o jakimś ochłodzeniu, no to jest po prostu emocjonalnie zareagować na wrażenia ostatnich dni, które faktycznie dotyczyły ważnej dla nas sprawy, sprawy ludobójstwa na Wołyniu, ale... To nie oddaje rzeczywistości, no bo wszystkie te pozostałe sprawy, o których powiedziałem, są, trwają i będą nas związały.
5: W konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy wzięło udział ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym liderzy polityczni, przedstawiciele świata biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych.
15: To są aktualności jedynki.
5: A w nich teraz o pierwszej wielkiej sensacji mundialu. Po zwycięstwie Hiszpanii 1-0 z Urugwajem i bezbramkowym remisie Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską Urugwaj wypada z turnieju i nie awansuje do fazy pucharowej. W 1/16 finału obok Hiszpanii zameldowała się właśnie niespodziewanie Republika Zielonego Przylądka. Wystarczyły do tego 3 remisy. Kolejne emocje o 5:00. Egipt zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Belgią. Na koniec zaproszenie na drugi przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś czas na Radom.
16: I choć będzie gorąco, to przygotowaliśmy systemy chłodzące dla naszych gości. Od godziny 9 do 12 plenerową audycję poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. W południe rozpocznie się piknik z konkursami i zabawami dla wszystkich. Po godzinie 14 Marcin Wojciechowski zaprasza na audycję muzyczną, w której rozmawiać będzie z artystami śpiewającymi wieczorem na dużej scenie. Po godzinie 17 potańcówka międzypokoleniowa, grać będzie niezawodny Lazy Swing Band. A wielki koncert rozpocznie się punktualnie o 20:00, transmitowany w TVP2, a na antenie jedynki po godzinie 21:00. Wstęp wolny, dobra zabawa dla całej rodziny przez cały dzień gwarantowana.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Pogoda dziś zdecydowanie będzie dopisywać i mamy wrażenie, że będziemy się nie ucieszyć w Polsce bardziej niż na przykład kibice w Urugwaju. Sobota słoneczna, pogodna i upalna. Na termometrach dziś maksymalnie od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum i aż do 38 lokalnie na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
3: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
2: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
3: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
2: Film, książka, muzeum.
3: Architektura, serial, design, muzyka.
4: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format.

0: Minęła 22. W Katowicach odbyła się konferencja Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Mobbing zaczyna się od małych kroków, słów, gestów, braku szacunku, drobnych konfliktów czy mikroagresji, także psychicznej. Z czasem te zachowania narastają i przeradzają się w regularną formę opresji. Granica jednak bywa bardzo subtelna, podkreśla doktor nauk medycznych Dorota Mercz, psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Gdzie zaczyna się mobbing? No, wtedy, kiedy dochodzi do naruszenia godności drugiego człowieka. Jeśli to naruszenie jest odczuwane jako powtarzalne, to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest tylko moja interpretacja sytuacji. Natomiast ta granica jest tak naprawdę bardzo subtelna. W pewnych środowiskach można na przykład odezwać się bardziej grubiańsko i to jest trochę taka kultura męskiej szatni. W innym środowisku to samo zachowanie przeniesione do innego standardu staje się zachowaniem opresyjnym.
0: Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, należy reagować, nie czekać, aż problem się pogłębi, powiedziała Agata Miętek, adwokat WKB Lawyers.
3: Zorientować się, czy w organizacji, w której jesteśmy zatrudnieni, mamy jakieś możliwości do tego, żeby udać się do jakiegoś organu, jakiegoś ciała, jakiejś komisji, żeby zweryfikować, czy faktycznie to, co czujemy, to są nieprawidłowe działania, czy może jest to pewien element zarządzania, który jest dopuszczalny, a my odbieramy go z jakiegoś powodu jako coś negatywnego.
0: O zapobieganiu takim sytuacjom dyskutowano dziś podczas konferencji Bezpieczna Uczelnia wspólnie przeciwko mobbingowi, od procedur do kultury szacunku. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po trwającej ponad rok rozbudowie dziś nastąpiło otwarcie nowych przestrzeni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka w Katowicach. Centrum zyskało więcej pomieszczeń, które posłużą m.in. do spotkań artystycznych, warsztatów, konferencji i wielu innych wydarzeń. Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności kosztowała ponad 21 milionów złotych, z czego blisko 16 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Jutro odbędzie się dzień otwarty centrum.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z województwa śląskiego można od dziś dojechać pociągiem nad Adriatyk. Narodowy przewoźnik kolejowy, podobnie jak w ubiegłoroczne wakacje, uruchamia specjalne połączenie. W tym roku Adriatyk Express kursować będzie aż 6 razy w tygodniu, powiedziała Radio Katowice Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity.
4: Z Katowic jedzie do Rijeki nieco ponad 17 godzin, a na Śląsku zatrzymuje się w Tychach, Rybniku, Wodzisławie Śląskim i Chałupkach. W drodze do Rijeki skład przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Otóż na stacji w Lublanie od pociągu Adriatyk Express zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
0: Adriatyk Express kursować będzie do końca sierpnia. W Sosnowcu ruszył dziś miejski sezon kąpielowy. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dwie odkryte pływalnie. Chodzi o obiekty zlokalizowane przy ulicach 3 Maja i Wojska Polskiego. Nowością w tym roku będzie możliwość wypożyczenia na tych pływalniach leżaków. Wszystkie informacje, także te związane z godzinami otwarcia, dostępne są na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda krótko, w nocy bezchmurnie, jedynie początkowo gdzieniędzie zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
5: Aktualności jedynki. Rozpoczyna się czas wakacyjnych wyjazdów Polaków. Droga w ponad 30-stopniowym upale to prawdziwe wyzwanie zarówno dla kierowcy i pasażerów. Warto sprawdzić stan klimatyzacji i ułatwić sobie podróż w wysokiej temperaturze, radzi sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
6: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
5: Na polskich drogach kierowcy powinni spodziewać się licznych policyjnych kontroli. Mundurowi zwracają uwagę na prędkość, stan techniczny pojazdu oraz m.in. sposób przewożenia dzieci podczas wakacyjnych podróży. Ekstremalnie wysoka temperatura oznacza też zagrożenie pożarowe. Trzeci, najwyższy stopień obowiązuje w lasach całej Lubelszczyzny. Leśnicy apelują o ostrożność, bo w takich warunkach do tragedii może doprowadzić nawet chwila nieuwagi. Jeśli widzimy w lesie dym, reagujmy natychmiast, radzi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
7: Jest duże zagrożenie, jest bardzo sucho. Myślę, że wszyscy możemy to zauważyć, nie tylko w lesie. Więc jeżeli nawet zobaczymy jakieś źródło ognia czy dym, powiadommy służby, dzwoniąc pod numer 112 lub do nadleśnictwa. W nadleśnictwach są od marca do października prowadzone dyżury w punktach alarmowo-dyspozycyjnych. Tam będzie natychmiastowa reakcja.
5: W lesie podczas upałów nie można rozpalać ognisk i grillów, a także wjeżdżać do nich samochodami. Drużyna Republiki Zielonego Przylądka zremisowała bezbramkowo z Arabią Saudyjską i sensacyjnie awansowała do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata kosztem Urugwaju. Kaboverdańczycy w Rotterdamie od początku kibicują swojej drużynie. Temperaturę podczas każdego meczu podnosi także to, że sześciu jej zawodników pochodzi z tego portowego, holenderskiego miasta. Z kibicami rozmawiała Katarzyna van Rooyen.
8: Zawodnicy znają się od zawsze, opowiadała mi Ariana, którą spotkałam w jednej z kaboverdeńskich kawiarni. Mój kuzyn Dylon gra z numerem 19. Od małego biegał z piłką, a w ostatnich 5 latach ten mały chłopiec wydoroślał. Pozostali zawodnicy to jego koledzy z sąsiedztwa i klubu. Cabo Verde przez lata marzyło o mundialu. Aby je spełnić, Narodowa Federacja Piłkarska wykorzystała fundusze FIFA na rozwijanie obiektów sportowych i poszukiwanie talentów w diasporze. W ten sposób 6 Rotterdamczyków trafiło do błękitnych rekinów. Oni, podobnie jak 60 tysięcy kapowerdeńczyków w Holandii, są przywiązani do swoich korzeni. Jesteśmy Holendrami, ale z dumą mówimy o sobie Cabo. Nasi rodzice przyjechali tutaj do pracy w porcie czy na statkach po lepsze życie, a teraz maleńkie Cabo Verde gra na mundialu. Jesteśmy dumni. To jest nasza tradycyjna muzyka Funa Na. Jeśli ją usłyszysz, to znaczy, że jesteśmy w pobliżu. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
5: To nie koniec dzisiejszych emocji na mundialu. Przed kilkoma minutami rozpoczęły się mecze Egiptu z Iranem i Nowej Zelandii z Belgią. O 23:00 Chorwacja zagra z Ganą, a Panama zmierzy się z Anglią.
9: To są aktualności jedynki.
5: W nich powracamy do kraju. Radom, drugim przystankiem na trasie lata z radiem i telewizją polską. Dziś nad Zalewem Borki rozpocznie się kolejne święto lata. Dlaczego spotkanie w Radomiu będzie wyjątkowe? Opowie dziennikarz radiowej jedynki Roman Czajarek.
10: Najpierw spotkanie oczywiście z programem pierwszym Polskiego Radia od 9 do 12 Lato z Radiem. Potem nasz piknik, masa atrakcji, zabaw, nasze maskotki do wygrania. I tak do godziny mniej więcej 17-18. Od 20 wielki koncert na dużej scenie. Ten koncert w Radomiu będzie inny niż wszystkie pozostałe, bo to jest bardzo ważna rocznica, czerwca 1976 roku. Stąd na naszej koncertowej scenie kilku zaskakujących wykonawców. Po raz pierwszy na tej scenie pojawi się zespół KS-u.
5: Po audycji i pikniku odbędzie się potańcówka międzypokoleniowa. Transmisja finałowego koncertu w TVP2, a retransmisja na antenie jedynki po 21:00. Zapraszamy. A na koniec przenosimy się do Augustowa. Na Podlasiu rusza sezon kąpielowy. Dziś otwiera się 6 kąpielisk. Nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy. Codziennie przez 8 godzin aż do końca wakacji.
11: W całym województwie podlaskim będzie działać 20 kąpielisk, aż 5 z nich w Augustowie.
12: Mamy na ten sezon zaplanowane kąpielisko na plaży miejskiej przy Molo Radiowej Trójki.
11: Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
12: Pustiwie, na plaży Bielnik, na plaży Budowlani. To są wszystko kąpieliska na Jeziorze Neckko, no i to piąte na Jeziorze Białym, plaża Dąbek.
11: Na 3 z 5 plaży wiosną prowadzone były prace. Na Dąbku powstały nowe pomosty, ale jak dodaje zastępca burmistrza Augustowa, nowy blask odzyskała również plaża Budowlani.
12: Pozyskaliśmy finansowanie na to, aby zrealizować taki projekt, który pozwala nam tam uzbroić plażę w dostęp do kanalizacji, do prądu, do wody. Na Bielniku miasto przekonało służby odpowiedzialne za ochronę przyrody do tego, żeby móc wyciąć trzcinowisko.
11: Zabezpieczenie 5 kąpielisk wymaga pracy aż 21 ratowników w ciągu jednego dnia. Woda na wszystkich kąpieliskach została przebadana i jest zdatna do kąpieli.
5: Tematem zajęła się Marta Sołtys z Polskiego Radia Białystok. A to były oczywiście aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
5: Weekend słoneczny i ekstremalnie upalny. Synoptycy przewidują rekordową temperaturę nawet powyżej 40 stopni. To jednak jeszcze nie dziś, ale i tak będzie bardzo gorąco. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 28 stopni nad samym morzem, 31 na północnym wschodzie, około 35 w centrum i aż 38 stopni na zachodzie Polski.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy.
9: A wśród nich
13: Natalia Kukulska, Ania Karwan.

0: just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Minęła 23. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie doszło do ataku na żołnierza, powołała zespół kryzysowy. Wyjątkowych gości na zakończenie roku szkolnego mieli podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie. Radni Dąbrowy Górniczej dokładają się do zakupu motoambulansu dla pogotowia ratunkowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wczorajszy atak na żołnierza na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest analizowany przez Szpitalny Zespół Kryzysowy. Na razie dyrekcja wydała polecenie, aby oddziały, na których będzie taka możliwość, były zamykane. Jak informuje dyrektor medyczny placówki Wojciech Krajs, pomimo tego typu incydentów trzeba pamiętać, że szpital to z założenia przestrzeń ogólnodostępna.
2: Z wielu powodów nie chcemy utrudniać też dostępu pacjentów do rodzin i vice versa. To jest rzecz, która być może musi być przepracowana na poziomie Rzecznika Praw Pacjenta, na poziomie Ministerstwa Zdrowia.
0: Do ataku na żołnierza w Jastrzębskim Szpitalu doszło wczoraj wieczorem. Odurzony narkotykami 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju ranił 4 osoby. Po udzieleniu natychmiastowej pomocy medycznej wszystkie osoby są stabilne i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wyjątkowych gości na zakończenie roku szkolnego mieli dziś podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele wystawili kopciuszka. Na widowni zasiedli m.in. Emilia Krakowska, Artur Żbijewski i Katarzyna Żak.
3: Szacunek, podziw, wzruszenie. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że tu jest aż tyle dzieci, że to jest aż tak duży ośrodek. Udział nauczycieli, rodziców, dzieci w różnym wieku. Każdy miał jakieś chociażby małe zadanie, ale dla tych dzieci, dla ich rodziców to nie ma znaczenia, jakie to jest zadanie. Wyjście na scenę jest wyjściem na scenę. Wspaniałe, po prostu wspaniałe.
0: Patronem placówki jest Piotr Machalica, stąd między innymi wizyta aktorów w szkole. Przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, zarówno do przedstawienia, jak i do spotkania, zapewniła Jolanta Domalewska-Krocz, dyrektor ośrodka.
4: Rozmawialiśmy, oglądaliśmy spektakle, filmy, zdjęcia. Natomiast niesamowitym przeżyciem na pewno jest to również dla rodziców naszych dzieci. Rodziców, którzy mogą się pochwalić wśród rodziny, wśród znajomych, że ich dzieci występowały przed tak wspaniałym gronem, jakim są dzisiejsi goście, aktorzy, artyści sceniczni.
0: Dzisiejsi goście ośrodka przez najbliższe 3 dni będą uczestniczyć w Częstochowie w festiwalu imienia Piotra Machalicy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Radni z Dąbrowy Górniczej zdecydowali o przekazaniu 150 tysięcy złotych dla rejonowego pogotowia ratunkowego w Sosnowcu na zakup motoambulansu. Pojazd będzie stacjonował w dąbrowskiej dzielnicy Ząbkowice. Jak podkreślił rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz, pogotowie z Dąbrowy Górniczej obsługuje nie tylko teren miasta, ale także miasta ościenne. Całkowity koszt zakupu motoambulansu to 400 tysięcy złotych. W 2025 roku pogotowie stacjonujące w Dąbrowie Górniczej interweniowało ponad 13 tysięcy razy. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nim sezon kąpielowy w Sosnowcu. Do działającego już kąpieliska na Stawikach w samo południe dołączyły dziś 2 odkryte pływalnie miejskie, powiedział Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu.
5: Czyli ta przy ulicy 3 Maja w centrum miasta obok Parku Sieleckiego, ale i ta na osiedlu Kalinowe przy ulicy Wojska Polskiego. Można będzie wypożyczyć w tym roku na tych obiektach leżaki. Oczywiście bawimy się, spędzamy wolny czas pod okiem ratowników.
0: Godziny otwarcia poszczególnych kąpielisk dostępne są m.in. na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Jeszcze pogoda w nocy w regionie bezchmurnie i tym samym bez opadów. W tej chwili na termometrach od 18 stopni Celsjusza w Gliwicach do 25 w Częstochowie.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenia na cele w Iranie w odwecie za atak 4 irańskimi dronami na statki handlowe w cieśninie Ormuz. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ostrzegł Iran, że na przemoc Stany Zjednoczone odpowiedzą przemocą.
1: W amerykańskiej operacji w Iranie wzięło udział 6 samolotów, które uderzyły w 4 obiekty wzdłuż irańskiego wybrzeża graniczącego z cieśniną oraz na wyspie Keszm. Celem ataków były składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Amerykańskie dowództwo CENTCOM podkreśliło, że była to odpowiedź na agresję irańskich sił wobec żeglugi handlowej. Według prezydenta Donalda Trumpa Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe. Jeden z nich trafił w statek pływający pod singapurską banderą. Wiceprezydent J.D. Vance przypomniał, że Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. Jeśli mają zastrzeżenia co do sposobu stosowania protokołu uzgodnień, mogą po prostu do nas zadzwonić. Jednak na przemoc odpowiemy przemocą, ostrzegł J.D. Vance. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: To jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie poświęconych wspólnemu bezpieczeństwu i wsparciu dla Kijowa. W Gdańsku zakończyła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To były bardzo owocne rozmowy i pierwsze podpisane porozumienia, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
2: Im bardziej zbudujemy most dla polskich firm do tego, żeby mogły uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, im lepsze warunki polskim przedsiębiorcom stworzymy, tym lepiej dla polskiej gospodarki.
0: Na merytoryczny aspekt gdańskiej konferencji zwracała także uwagę rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Zabrakło oczywiście Wołodymyra Zełenskiego, natomiast jesteśmy zadowoleni. Myślę, że udało się nam uciec od tych emocji, które targały naszymi relacjami w ostatnich tygodniach, że udało się podczas tej konferencji jednak skoncentrować na przyszłości i że te kontrakty, które są tam zawierane, będą z korzyścią dla polskich przedsiębiorców.
0: Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji, podpisano niemal 200 umów na sumę 10 miliardów euro. Akcja ratunkowa na jeziorze Pamiątkowskim w Wielkopolsce. 17-latek zniknął pod powierzchnią wody. Do akcji skierowano 11 zastępów strażaków oraz specjalistyczną grupę nurkową z Poznania. Poszkodowanego udało się odnaleźć, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
4: Dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe. 17-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
0: Życie nastolatka nie jest zagrożone.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na 3 miesiące do aresztu trafił Francuz, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w środę rano.
6: Systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany, a jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała mężczyznę. 22-letni Francuz nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu. Nie chciał także współpracować ze służbami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Rozpoczęły się wakacje i wyjazdy na letni odpoczynek. Po raz ósmy mundurowi udostępnili mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Do końca sierpnia na policyjnych stronach internetowych będzie dostępna specjalna grafika prezentująca informacje o śmiertelnych wypadkach drogowych, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
7: Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach oraz przede wszystkim skłonić do refleksji użytkowników dróg. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji każdego kierującego.
0: Podczas ubiegłorocznych wakacji na polskich drogach doszło do prawie 4700 wypadków, w których zginęło 347 osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. W ostatnich meczach grupy I piłkarskich Mistrzostw Świata Francja pokonała w Bostonie grającą w rezerwowym składzie Norwegię 4-1, a Senegal w Toronto wygrał z Irakiem 5-0. Francja, Norwegia i Senegal awansowały dalej. W grupie H Hiszpania wygrała z Urugwajem 1-0, a Republika Zielonego Przylądka zremisowała z Arabią Saudyjską 0-0. Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka awansowały do 1/16 finału. Urugwaj z 2 punktami na 3 miejscu żegna się z turniejem. Wreszcie w grupie G trwają spotkania Belgii z Nową Zelandią. Belgowie prowadzą do przerwy 1-0, a Egipt remisuje z Iranem 1-1. Iga Świątek obronę tytułu w Wimbledonie rozpocznie od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Na mistrzynię French Open Mirę Andrejewą w pierwszej rundzie trafiła Magdalinet. Maja Chwalińska zagra z Manachają Sagwak z Tajlandii, a Magdalena French z Rosjanką Anną Kalińską. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie trafił z kolei na norweskiego tenisistę Kaspra Ruda. Kamil Majchrzak zagra z Alejandro Tabillo. Wynikiem 81 metrów i 89 centymetrów w konkursie rzutu młotem Paweł Fajdek wygrał meeting w Zagrzebiu, rozgrywany w ramach lekkoatletycznego cyklu Continental Tour Gold. Wracający po kontuzji rekordzista Polski zaliczył tym samym najlepszy rezultat od blisko 4 lat i 4 na liście światowej w tym roku. Fajdek nie mógł uwierzyć własnemu szczęściu.
9: Niesamowite, wiedziałem, że się da. Dużo energii we mnie w środku, ciężko z techniką było, ale w końcu siadło, także w spokoju teraz się przygotowuję. Niesamowite, spodziewałem się, że mogę powalczyć o 80 metrów, ale prawie 82 to przerasta wszystko i naprawdę ogrom szczęścia. To mi daje takiego powera teraz, że zaraz się popłaci. 4 miesiące po operacji.
8: Dobrze wypadła też w Zagrzebiu nasza czołowa sprinterka Ewa Swoboda, zajęła 3 miejsce na 100 metrów i uzyskała czas 10 sekund 98 setnych, co oznacza 3 najlepszy rezultat w karierze.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
0: Od rana słonecznie i ciepło, temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 22 na ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1009 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie, w pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 19% energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed upałem, temperatura może dochodzić do 38 stopni. Alerty obowiązują w całym kraju, na przeważającym obszarze to ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczne.

0: Jest siódma. Nożownik z Jastrzębia-Zdroju odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. W Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach dziś dzień otwarty. Firma Stal Eksport Autostrada Małopolska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał mężczyzna, który w czwartek wieczorem ranił nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni mieszkaniec tego miasta podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
0: Mężczyźnie grozi teraz od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych, do którego doszło w latach 2018-19. Działania te spowodowały straty w wysokości ponad 4 milionów złotych. Sprawa dotyczy dwóch osób. Członków zarządu spółki przekazała Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze śląskiej policji.
3: Zawierali m.in. niekorzystne umowy oraz porozumienia. Reprezentując spółkę, zawarli m.in. umowę poddzierżawy jednej z hal wraz z wyposażeniem i terenem, pobierając za to zbyt niski czynsz. Doprowadzili także do sprzedaży bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia maszyn i urządzeń poniżej ich faktycznej wartości.
0: Wobec podejrzanych prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Mural, na którym widnieją twarze poległych górników kopalni Wujek, taras widokowy, ogród, pomieszczenia do spotkań artystycznych czy warsztatów. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawiło efekty ponad rocznej rozbudowy. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla całych rodzin, które pozwoli się zatrzymać i zastanowić nad historią, powiedziała kierowniczka projektu Śląska Tożsamość Anna Szewczyk.
4: Mamy wystawę stałą, która opowiada trudny temat historii pacyfikacji kopalni Wujek. I brakowało takiego miejsca, żeby zwiedzający mogli usiąść na chwilę, napić się kawy, popatrzeć na ten industrialny krajobraz, który się znajduje za tymi budynkami i złapać ten moment właśnie refleksji, oddechu. Mogę skorzystać z warsztatów plastycznych, mogę przyjść na koncert, mogę wejść na taras widokowy, z którego mogę sobie zajrzeć na tą kopalnię, jak to wygląda.
0: Nowe przestrzenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności od dziś będą otwarte dla wszystkich. Od 10 do 18 bezpłatnie można wziąć udział w warsztatach rodzinnych, spotkaniach ze świadkami historii, autorami fotografii, zwiedzić wystawy i taras widokowe. Firma Stal Eksport Autostrada Małopolska zarządzająca autostradą A4 między Katowicami a Krakowem ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści żądają opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Przestępcy działają pod presją czasu, wysyłając niebezpieczne linki mające na celu wyłudzenie danych oraz uzyskanie dostępu do kont bankowych ofiar. Rzecznik spółki Daniel Gryt podkreśla, że firma nigdy nie wysyła takich komunikatów i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w przesłane odnośniki. Dziś raczej bezchmurnie, gdzieniegdzie tylko możliwe zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 35 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich od 28 do 31.
5: Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła siódma. Michał Jędrkowiak, dzień dobry, kłaniam się nisko. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
6: O sukcesie konferencji w Gdańsku mówią jej uczestnicy. Dotyczyła odbudowy Ukrainy. Są zarzuty dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, grozi mu nawet dożywocia. O odpowiednie przygotowanie się do wakacyjnych wyjazdów apeluje policja. Prawie 200 podpisanych umów. Ich wartość to około 10 miliardów euro. W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie poświęconych wsparciu i planowaniu przyszłości Ukrainy. O wymiernych efektach spotkania mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Seidler.
7: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, prawie 200 zawartych umów, porozumień, listów intencyjnych. To tylko liczby, ale też aż liczby, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość Ukrainy.
6: Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie, Wołodymyr Łytwyn, apeluje do polskich przedsiębiorców, żeby nie bali się inwestować w Ukrainie.
8: Polacy muszą zaczynać, dlatego że kiedy wszystko to się skończy, te ryzyka, o których wszyscy mówią, to już znikną i będzie taka duża fala tych chętnych do inwestycji w Ukrainie. I ci, że są więksi, to oni będą rządzić, czyli Amerykanie, Niemcy, Japończycy.
6: W konferencji w Gdańsku nie wziął udziału prezydent Ukrainy. Delegacji z Kijowa przewodniczyła szefowa ukraińskiego rządu. Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał mężczyzna, który w czwartek ranił nożem personeli pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni mieszkaniec tego miasta podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju.
9: Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
6: Mężczyzna najprawdopodobniej był pod wpływem substancji odurzających. Może mu grozić od 8 lat więzienia do dożywocia. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w regionie. To odwet za najnowszy amerykański atak na cele w Iranie. Teheran nie ujawnił lokalizacji ostrzelanych obiektów. Informacji o irańskich atakach nie potwierdza strona amerykańska. Wieczorem czasu polskiego amerykańskie lotnictwo uderzyło w cele w Iranie w odpowiedzi na atak 4 irańskimi dronami na statki handlowe w cieśninie Ormus.
10: W amerykańskiej operacji w Iranie wzięło udział 6 samolotów, które uderzyły w 4 obiekty wzdłuż irańskiego wybrzeża graniczącego z cieśniną oraz na wyspie Keszm. Celem ataków były składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Amerykańskie dowództwo CENTCOM podkreśliło, że była to odpowiedź na agresję irańskich sił wobec żeglugi handlowej. Według prezydenta Donalda Trumpa Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe. Jeden z nich trafił w statek pływający pod singapurską banderą. Wiceprezydent J.D. Vance przypomniał, że Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. Jeśli mają zastrzeżenia co do sposobu stosowania protokołu uzgodnień, mogą po prostu do nas zadzwonić. Jednak na przemoc odpowiemy przemocą, ostrzegł J.D. Vance. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
6: O dobre przygotowanie się do wakacyjnych wyjazdów apeluje policja. Droga w ponad 30-stopniowym upale może być prawdziwym wyzwaniem i dla kierowcy, i dla pasażerów, mówi Nikola Padzińska z policji w Szczecinie.
11: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
6: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że od tego weekendu wszystkie bramki przy płatnych odcinkach autostrady A1 będą podnoszone. Stanie się tak, gdy oczekiwania na opłatę zacznie przekraczać 25 minut. By upłynnić ruch, bramki będą podniesione przez pół godziny. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnia, że decyzję podjęto ze względu na falę upałów.
12: Będą podnoszone automatycznie szlabany, tak aby ruch mógł się rozładować. Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi i tego typu decyzja będzie obowiązywała już od tego weekendu do samego końca wakacji.
6: W sytuacjach szczególnych, gdy pół godziny nie wystarczy na rozładowanie zatoru i bramki będą musiały być powtórnie otwarte w krótkim czasie, możliwe będzie wydłużenie czasu ich otwarcia do 45 minut. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
13: Dzień dobry. W Bostonie Francja pokonała Norwegię 4-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. 3 bramki dla trójkolorowych zdobył Osman Dembele. W drugim spotkaniu tej grupy Senegal pokonał 5-0 Irak. Poza mundialem są Urugwajczycy, którzy przegrali z Hiszpanią 0-1. Za to powody do dumy mają debiutanci, czyli piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy awans wywalczyli dzięki bezbramkowemu remisowi z Arabią Saudyjską i zwycięstwu Hiszpanii nad Urugwajem. Więcej w studiu mundialowym. Krótka piłka o 7.40. Rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski Jan Firlej doznał kontuzji. To oznacza, że nie zagra na razie w Gliwicach w drugim turnieju Ligi Narodów. W jego miejsce pojawi się Marcel Bakaj. Polacy w dwóch pierwszych spotkaniach turnieju w Gliwicach pokonali Belgię i Turcję. Dziś mecz z Niemcami. Paweł Fajdek wygrał meeting w Zagrzebiu podczas lekkoatletycznego cyklu Continental Tour Gold. Polak w konkursie rzutu młotem uzyskał 81 metrów i 89 centymetrów. To jego najlepszy rezultat od blisko 4 lat i 4 na listach światowych w tym roku.
14: Niesamowite, wiedziałem, że się da. Dużo energii we mnie w środku, ciężko z techniką było, ale w końcu siadło, także w spokoju teraz się przygotowuję. Niesamowite, spodziewałem się, że mogę powalczyć o 80 metrów, ale prawie 82 to przerasta wszystko i naprawdę ogrom szczęścia. To mi daje takiego powera teraz, że zaraz się popłaci. 4 miesiące po operacji.
13: Dobrze poradziła sobie też nasza czołowa sprinterka Ewa Swoboda, która zajęła 3. miejsce na dystansie 100 metrów. W Toruniu wszystko zgodnie z planem. W meczu 10. kolejki żużlowej Ekstraligi miejscowy Press wygrał z Włókniarzem Częstochowa 67-23. Wszystkie swoje biegi wygrał Robert Lambert. W drugim spotkaniu żużlowcy Sparty Wrocław pokonali GKM Grudziądz 51-39.
5: Mapa pogodowa Instytutu Meteorologii czerwona od ostrzeżeń o upale, przeważnie 34-35 stopni Celsjusza, nieco tylko chłodniej, właściwie powinienem powiedzieć, że mniej gorąco. Na północy, nad morzem 31-32 stopnie, najgoręcej będzie na południowym zachodzie, 38 stopni.
15: Autopromocja.
16: Wspólnie z Damianem Dąbrowskim sprawdzam dla Państwa te najświeższe prognozy. No, one wymagają komentarza, bo to nieczęsto się zdarza, żeby taki upał nam towarzyszył, ale po kolei. Dziś od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie, proszę Państwa, do 35 stopni dziś na termometrach. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie od kilku dni jest w takiej samej, na takiej samej wysokości. Około 1020 hektopaskali. No i tak będzie dziś. Noc z soboty na niedzielę 22 stopnie, proszę Państwa, a zatem miejscami można mówić, że to będzie noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych. No i niedziela. Przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną wszystkie 4 warunki, aby wystąpił rekordowy upał. Bezchmurne niebo, najsilniejsza w roku operacja słoneczna, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego i brak silniejszego wiatru. To wszystko, jak się tak skumuluje, jak się tak dołoży, no to wypadkową tego będzie, proszę uważać, od 35-38 stopni, to już jutro. Wiatr słaby z południa, ciśnienie troszkę spadnie do wartości 1017 hektopaskali. No i tutaj, proszę Państwa, lekarze podpowiadają, że skoro tak będzie gorąco jutro, to rzeczywiście należy unikać tego słońca w tych godzinach szczególnych, czyli między 10, 11 a 16 należy unikać tak zwanej ekspozycji na słońce, czyli staramy się jednak nie wychodzić tak często, staramy się, aby ta aktywność fizyczna była uboższa niż zwykle o tej porze, czyli nie tam żadne biegi, nie tam żaden jogging, tylko po prostu siedzimy w domu albo wychodzimy na taki krótki jedynie spacer, zabezpieczając się w odpowiedni sposób, czyli coś na głowę, coś do picia, a wszystko z nami powinno być w porządku. Jeśli chodzi o zmianę pogody, no to ona szykuje nam się na przyszły tydzień, tak gdzieś od wtorku. Wtedy pojawią się burze i na termometrach zrobi się troszkę chłodniej.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Przypominamy o utrudnieniach w Tychach, gdzie obchodzone są Dni Miasta. Zorganizowano z tej okazji szereg imprez i koncertów, a organizatorzy doradzają korzystanie z komunikacji miejskiej. Z kolei w gliwickiej dzielnicy Żerniki odbędą się zawody Żerniki w biegu. W związku z organizacją wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. I tak od godziny 8 do godziny 14 zamknięta dla ruchu będzie ulica Warmińska. W tym czasie nie będzie również możliwości przejazdu ani przecięcia trasy biegu na skrzyżowaniach ulicy Warmińskiej z ulicą Mazowiecką i ulicą Legnicką. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak mamy drogowców. Na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest siódma. Nożownik z Jastrzębia-Zdroju odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. W Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach dziś dzień otwarty. Firma Stal Eksport Autostrada Małopolska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał mężczyzna, który w czwartek wieczorem ranił nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni mieszkaniec tego miasta podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane, na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.
2: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
0: Mężczyźnie grozi teraz od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych, do którego doszło w latach 2018-19. Działania te spowodowały straty w wysokości ponad 4 milionów złotych. Sprawa dotyczy dwóch osób. Członków zarządu spółki przekazała Katarzyna Cypel-Dąbrowska ze śląskiej policji.
3: Zawierali m.in. niekorzystne umowy oraz porozumienia. Reprezentując spółkę, zawarli m.in. umowę poddzierżawy jednej z hal wraz z wyposażeniem i terenem, pobierając za to zbyt niski czynsz. Doprowadzili także do sprzedaży bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia maszyn i urządzeń poniżej ich faktycznej wartości.
0: Wobec podejrzanych prokuratura okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Mural, na którym widnieją twarze poległych górników kopalni Wujek, taras widokowy, ogród, pomieszczenie do spotkań artystycznych czy warsztatów. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawiło efekty ponad rocznej rozbudowy. Chcieliśmy stworzyć miejsce dla całych rodzin, które pozwoli się zatrzymać i zastanowić nad historią, powiedziała kierowniczka projektu Śląska Tożsamość Anna Szewczyk.
4: Mamy wystawę stałą, która opowiada trudny temat historii pacyfikacji kopalni Wujek. Brakowało takiego miejsca, żeby zwiedzający mogli usiąść na chwilę, napić się kawy, popatrzeć na ten industrialny krajobraz, który się znajduje za tymi budynkami i złapać ten moment właśnie refleksji, oddechu. Mogę skorzystać z warsztatów plastycznych, mogę przyjść na koncert, mogę wejść na taras widokowy, z którego mogę sobie zajrzeć na tą kopalnię, jak to wygląda.
0: Nowe przestrzenie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności od dziś będą otwarte dla wszystkich. Od 10 do 18 bezpłatnie można wziąć udział w warsztatach rodzinnych, spotkaniach ze świadkami historii, autorami fotografii, zwiedzić wystawy i taras widokowy. Firma Stal Eksport Autostrada Małopolska zarządzająca autostradą A4 między Katowicami a Krakowem ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS, w których oszuści żądają opłacenia rzekomego mandatu za przekroczenie prędkości. Przestępcy działają pod presją czasu, wysyłając niebezpieczne linki mające na celu wyłudzenie danych oraz uzyskanie dostępu do kont bankowych ofiar. Rzecznik spółki Daniel Gryt podkreśla, że firma nigdy nie wysyła takich komunikatów i apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w przesłanki na odnośniki. Dziś raczej bezchmurnie, gdzieniegdzie tylko możliwe zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 35 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich od 28 do 31.
5: Wspólnie z Damianem Dąbrowskim sprawdzam dla Państwa te najświeższe prognozy. No, one wymagają komentarza, bo to nieczęsto się zdarza, żeby taki upał nam towarzyszył, ale po kolei. Dziś od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie, proszę Państwa, do 35 stopni dziś na termometrach. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie od kilku dni jest w takiej samej, na takiej samej wysokości. wysokości około 1020 hektopaskali. No i tak będzie dziś. Noc z soboty na niedzielę 22 stopnie, proszę Państwa, a zatem miejscami można mówić, że to będzie noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych. No i niedziela przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił rekordowy upał. Bezchmurne niebo, najsilniejsza w roku operacja słoneczna, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego i brak silniejszego wiatru. To wszystko jak się tak skumuluje, jak się tak dołoży, no to wypadkową tego będzie, proszę uważać, od 35 do 38 stopni, to już jutro. Wiatr słaby z południa, ciśnienie troszkę spadnie do wartości 1017 hektopaskali. No i tutaj, proszę Państwa, lekarze podpowiadają, że skoro tak będzie gorąco jutro, to rzeczywiście należy unikać tego słońca w tych godzinach szczególnych, czyli między 10, 11 a 16 należy unikać tak zwanej ekspozycji na słońce, czyli staramy się jednak nie wychodzić tak często, staramy się, aby ta aktywność fizyczna była uboższa niż zwykle o tej porze, czyli nie tam żadne biegi, nie tam żaden jogging, tylko po prostu siedzimy w domu albo wychodzimy na taki krótki jedynie spacer, zabezpieczając się w odpowiedni sposób, czyli coś na głowę, coś do picia, a wszystko z nami powinno być w porządku. Jeśli chodzi o zmianę pogody, no to ona szykuje nam się na przyszły tydzień, tak gdzieś od wtorku. Wtedy pojawią się burze i na termometrach zrobi się troszkę chłodniej.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Przypominamy o utrudnieniach w Tychach, gdzie obchodzone są Dni Miasta. Zorganizowano z tej okazji szereg imprez i koncertów, a organizatorzy doradzają korzystanie z komunikacji miejskiej. Z kolei w gliwickiej dzielnicy Żerniki odbędą się zawody Żerniki w biegu. W związku z organizacją wydarzenia kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. I tak od godziny 8 do godziny 14 zamknięta dla ruchu będzie ulica Warmińska. W tym czasie nie będzie również możliwości przejazdu ani przecięcia trasy biegu na skrzyżowaniach ulicy Warmińskiej z ulicą Mazowiecką i ulicą Legnicką. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak mamy drogowców. Na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła ósma. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
8: Inwestycje w Ukrainie w pełni bezpieczne usłyszeli przedsiębiorcy na konferencji w Gdańsku. Kontrole w stołecznych szpitalach południowym i brudnockim potrwają dłużej, wyniki za kilka tygodni. Otrzymany wyrok skazujący dla amerykańskiego producenta filmowego Harveya Weinsteina. Polskie firmy nie muszą się obawiać współpracy z Ukrainą. Taki komunikat popłynął z Gdańska, gdzie zakończyła się konferencja na temat odbudowy Ukrainy.
9: Polscy przedsiębiorcy zastanawiali się, czy udział w odbudowie Ukrainy jest dla ich firm bezpieczny. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota odpowiadał tak.
10: Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny.
9: Natomiast prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podkreślał, że są już odpowiednie mechanizmy chroniące inwestorów.
11: Gwarancje na rzecz ukraińskich banków, wspieranie polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy z wykorzystaniem środków. Trzecie to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
9: W trakcie gdańskiej konferencji podpisano z podmiotami ukraińskimi 160 umów, porozumień i listów intencyjnych. Jak podkreślali ukraińscy politycy i eksperci, część umów będzie realizowana na bieżąco bez czekania na koniec wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
8: Co najmniej kilka tygodni trzeba będzie poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach, południowym i brudnowskim. Przedwczoraj ministra zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają dłużej niż zakładano.
12: Pierwotnie zakładana była ona na 1,5 miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej, natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
8: Kontrola, którą prowadzi NFZ, została rozszerzona o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Sąd apelacyjny w Kalifornii podtrzymał wyrok skazujący producenta filmowego Harveya Weinsteina na 16 lat więzienia za gwałt i napaści seksualne. Uznał, że sędzia prowadząca proces nie naruszyła konstytucyjnych praw oskarżonego. Cytowany przez agencję AP rzecznik Weinsteina oświadczył, że obrona jest rozczarowana wyrokiem. Zamierza zwrócić się do Sądu Najwyższego Kalifornii, bo wciąż uważa, że istotne błędy prawne miały wpływ na przebieg postępowania. Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopowych wyjazdów. Wielu Polaków ma już sprecyzowane plany na letni wypoczynek.
13: Jest bardzo drogo tutaj, jest porównywalna Norwegia cenowo. My wypływamy stąd do Norwegii i będziemy mieli wszystko ze sobą.
14: Akurat w naszym przypadku krótkie wyjazdy, takie, żeby troszkę pozwiedzać Polskę. Wakacje raczej w Polsce.
15: Wakacje w Polsce, bo odkładamy pieniądze, także w tym roku raczej bez wjazdu za granicę.
16: W Polsce. No jeszcze pojedziemy trochę do Świeradowa. I tam troszeczkę góry zwiedzimy.
17: No zobaczymy, może coś jeszcze. Bardziej Polska, preferujemy Polskę.
8: Ostatni weekend czerwca z ekstremalnymi upałami. Dziś wszędzie powyżej 30 stopni, jutro na zachodzie nawet 40. A w Augustowie na Podlasiu od dziś czynnych będzie 5 kąpielisk. Na wszystkich nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownice codziennie przez 8 godzin aż do końca wakacji.
18: W całym województwie podlaskim będzie działać 20 kąpielisk, aż 5 z nich w Augustowie.
19: Mamy na ten sezon zaplanowane kąpielisko na plaży miejskiej przy Muloradiowej Trójki.
18: Zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.
19: Postiwie, na plaży Bielnik, na plaży Budowlani. To są wszystko kąpieliska na Jeziorze Necko, no i to piąte na Jeziorze Białym, plaża Dąbek.
18: Na 3 z 5 plaży wiosną prowadzone były prace. Na Dąbku powstały nowe pomosty, ale jak dodaje zastępca burmistrza Augustowa, nowy blask odzyskała również plaża Budowlani.
19: Pozyskaliśmy finansowanie na to, aby zrealizować taki projekt, który pozwala nam tam uzbroić plażę w dostęp do kanalizacji, do prądu, do wody. Na Bielniku miasto przekonało służby odpowiedzialne za ochronę przyrody do tego, żeby móc wyciąć trzcinowisko.
18: Zabezpieczenie 5 kąpielisk wymaga pracy aż 21 ratowników w ciągu jednego dnia. Woda na wszystkich kąpieliskach została przebadana i jest zdatna do kąpieli. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
20: Francja pokonała Norwegię 4-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. W drugim spotkaniu tej grupy Senegal wygrał 5-0 z Irakiem. Poza mundialem są Urugwajczycy, którzy przegrali z Hiszpanią 0-1. Za to powody do dumy mają debiutanci, czyli piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy awans wywalczyli dzięki bezbramkowemu remisowi z Arabią Saudyjską i zwycięstwu Hiszpanii nad Urugwajem. Belgowie, którzy byli pod ścianą, wygrali z Nową Zelandią 5-1. Irańczycy przez chwilę cieszyli się z awansu do fazy pucharowej. W doliczonym czasie Kalizadeh trafił do bramki Egiptu i strzelił gola na wagę zwycięstwa, ale po analizie VAR Szymon Marciniak anulował jednak bramkę. Mecz zakończył się remisem 1-1. Niemiecki SC Magdeburg, norweski Kolstadt Handball oraz szwajcarski Kriens Luzern będą rywalami piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Mowa o nowym sezonie Ligi Mistrzów w grupie F. Z kolei wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock znalazł się w grupie B, a rywalami będą francuskie Nantes, niemiecki Malzungen oraz macedoński Vardar Skopje. Faworytem naszej grupy na pewno jest Magdeburg, ocenił trener Industrii Krzysztof Lijewski.
21: Drużyna, która rokrocznie gra w Final Four, jest też jednym z pretendentów do końcowego triumfu, jest na pewno faworyt tej grupy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast Kolsztat to jest drużyna, z której w ostatnich latach często spotykaliśmy, więc to drużyna zapewne nieprzewidywalna i bardzo mocna, szczególnie na swoim terenie. No i absolutny kopciuszek, mistrz Szwajcarii z Lucerny, drużyna, która do tej pory nie miała możliwości i okazji pokazać się szerszej publiczności, jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów.
20: Pierwsza kolejka dopiero we wrześniu, a szczegółowy terminarz poznamy niebawem. Oleksandr Usyk rezygnuje ze wszystkich swoich pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej. Ukraiński pięściarz jednak nie zamierza przechodzić na emeryturę. Taka decyzja nie oznacza końca kariery. To nie koniec historii. Ciąg dalszy nastąpi, zapowiedział pięściarz, który po raz ostatni walczył w maju. Z pewnym trudem pokonał w Egipcie Rico Verhovena.
7: Nad Polską dzisiaj pełne słońce, chmury, jeśli w ogóle, to w ilościach śladowych. Prawie wszędzie jest już teraz ponad 20 stopni Celsjusza. Temperatura wzrośnie w najbliższych godzinach o kilkanaście stopni na pewno. Wszędzie będzie powyżej 30, nad morzem 31-32, w centrum 34-35 stopni, a na południowym zachodzie do 38.
2: Autopromocja.
3: List.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie.

0: Jest 9:00. Dziś w regionie termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Służby ostrzegają. Policja z kolei apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. W informacjach Radia Katowice także przegląd najciekawszych wydarzeń w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Uwaga na upał. Dziś w regionie termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Przed wyjściem na zewnątrz należy się odpowiednio przygotować. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Lekarze apelują o ostrożność, bo tak wysokie temperatury to duże obciążenie dla organizmu. Szczególnie narażeni na udar i odwodnienie są seniorzy, osoby przewlekle chore oraz małe dzieci. Należy pamiętać o nakryciu głowy, kremie z filtrem i wypijaniu w ciągu dnia nawet do 3 litrów wody. Skwar mocno usypia naszą koncentrację, o czym nie mogą zapominać kierowcy. W te dni musimy pomyśleć także za nasze czworonogi. Zwierzęta mają słabą termoregulację. Zostawienie pupila w aucie to dla niego pewna śmierć, ale niebezpieczne są także miejskie spacery w pełnym słońcu. Ciemny asfalt potrafi nagrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza, co grozi dotkliwym poparzeniem psich łap. W upał zarówno zwierzęta, jak i ludzie powinni unikać forsownego wysiłku. Jeśli odczuwasz zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Jeśli to możliwe, przenieś się w chłodne miejsce.
0: A ze względu na upały wiele miast rozstawiło kurtyny wodne. Warto sprawdzić także imprezy plenerowe. Część z nich została odwołana lub przesunięta ze względu na wysoką temperaturę. Jutro w regionie termometry pokażą nawet do 38 stopni Celsjusza. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Jak informowaliśmy wczoraj, 8-letni chłopiec utonął w zalewie w Zwoleniu w województwie mazowieckim. Dziecko przebywało pod opieką ojca, który miał ponad promil alkohol w organizmie. Trwa wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Także wczoraj do szpitala w ciężkim stanie trafiła 6-letnia dziewczynka, która topiła się w jeziorze. Do zdarzenia doszło w podwarszawskim Karczewie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Urzędnicy z Bytomia czekają na mieszkańców. Tamtejszy ratusz po raz kolejny organizuje dziś roboczą sobotę. Wychodzimy naprzeciw tym, którzy w ciągu tygodnia nie mają możliwości załatwienia urzędowych spraw, mówi Małgorzata Węgiel, wnuk z Bytomskiego Urzędu Miasta.
3: Robocza sobota to okazja do dokonania rejestracji pojazdów, odebrania stałego dowodu rejestracyjnego, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia zbycia pojazdu czy zawnioskowania o wydanie wtórnika dokumentu. Będzie można również odebrać prawo jazdy, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego bądź odebrać dowód osobisty.
0: Robocza sobota w Urzędzie Miejskim w Bytomiu właśnie się rozpoczyna i potrwa do 13:00. Przejazdy pod hasłem Ogórkiem na Śluzę zaplanował na dziś pyskowicki samorząd, w ten sposób wzbogacając program festiwalu Kierunek GZM. Podczas przejazdu zabytkowym autobusem uczestnicy poznają historię miasta, lokalne ciekawostki i przemysłowe dziedzictwo regionu. Wyjątkową okazją będzie wizyta w śluzie Dzierżno na Kanale Gliwickim, gdzie przewodnik opowie o tajnikach transportu rzecznego i funkcjonowaniu jednego z najciekawszych obiektów hydrotechnicznych regionu. Do dyspozycji są 3 tury wycieczki o 10, 11 i 12.15. Każda z nich potrwa 2 godziny. Warsztaty dla dzieci i dorosłych organizuje dziś Beskidzki Dom Zielin Przytulnia w Brennej. Ich uczestnicy nauczą się zdobić odpustowe piernikowe serce. To właśnie z odpustami kojarzone są pierniki na Śląsku Cieszyńskim, a że w Brennej odpust przypada właśnie końcem czerwca z okazji wspomnienia świętego Jana Chrzciciela, to właśnie dlatego należy teraz przygotowywać i ozdabiać tradycyjne wypieki. Warsztaty odbędą się w 2 turach o 10 i 12. Przypominamy też, że w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się właśnie Festiwal Słowiański Duch Bukowej Góry. Wydarzenie poświęcone jest dawnym Słowianom, ich kulturze, obrzędom, wierzeniom i codziennym życiu. Lokalizacja związana jest z okolicznym wzgórzem o tej samej nazwie, gdzie Muzeum Sztygarka bada wielokulturowe stanowisko archeologiczne. W trakcie festiwalu oprócz grup rekonstrukcyjnych przygotowano 2 panele prelekcji historycznych i słowiańskich. O 16:30 rozpoczną się koncerty. Wystąpią zespoły Po Wsi Głosy, Furda, Swita i Kapela Brodów. Festiwal potrwa do 21:00 w Ujejscu, czyli dzielnicy Dąbrowa Górniczej. Chmur na niebie dziś niemal nie będzie w regionie, na termometrach do 35 stopni. Wysoko w Beskidach od 25 do 28. Wiatr będzie tylko słaby.
4: Wspólnie z Damianem Dąbrowskim sprawdzam dla Państwa te najświeższe prognozy. No, one wymagają komentarza, bo to nieczęsto się zdarza, żeby taki upał nam towarzyszył, ale po kolei. Dziś od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie, proszę Państwa, do 35 stopni dziś na termometrach. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie od kilku dni jest w takiej samej, na takiej samej wysokości, około 1020 hektopaskali. No i tak będzie dziś. Noc z soboty na niedzielę. 22 stopnie, proszę Państwa, a zatem miejscami można mówić, że to będzie noc tropikalna. Wiatr słaby z kierunków południowych. No i niedziela. Przejdzie do historii, gdyż spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił rekordowy upał. Bezchmurne niebo, najsilniejsza w roku operacja słoneczna, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego i brak silniejszego wiatru. To wszystko, jak się tak skumuluje, jak się tak dołoży, no to wypadkową tego będzie, proszę uważać, od 35 do 38 stopni, to już jutro. Wiatr słaby z południa, ciśnienie troszkę spadnie do wartości 1017 hektopaskali. No i tutaj, proszę Państwa, lekarze podpowiadają, że skoro tak będzie gorąco jutro, to rzeczywiście należy unikać tego słońca w tych godzinach szczególnych, czyli między 10, 11 a 16 należy unikać tak zwanej ekspozycji na słońce, czyli staramy się jednak nie wychodzić tak często, staramy się, aby ta aktywność fizyczna była uboższa niż zwykle o tej porze, czyli nie tam żadne biegi, nie tam żaden jogging, tylko po prostu siedzimy w domu albo wychodzimy na taki krótki jedynie spacer, zabezpieczając się w odpowiedni sposób, czyli coś na głowę, coś do picia, a wszystko z nami powinno być w porządku. Jeśli chodzi o zmianę pogody, no to ona szykuje nam się na przyszły tydzień, tak gdzieś od wtorku. Wtedy pojawią się burze i na termometrach zrobi się troszkę chłodniej.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 czerwca. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Przed nami ekstremalnie gorący weekend. Jutro na zachodzie Polski nawet 42 stopnie. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu w poważnym stanie trafiła do szpitala. Niemiecki Volkswagen może zwolnić dwa razy więcej pracowników niż pierwotnie zapowiadał. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Na zachodzie dziś do 38 stopni, jutro nawet 42. A w większości kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
2: W sobotę w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 31 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do nawet 37-38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej, choć wciąż bardzo ciepło będzie nad morzem oraz na Podhalu, tam 27-28 stopni.
1: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed upałem będą obowiązywać od dziś, od godziny 10 do poniedziałku, do 20. W Sosnowcu psy dotkliwie pogryzły ośmiolatkę. Jest w szpitalu. Poszkodowany został też jej ojciec. Wieczorem mężczyzna z dwiema córkami przyszedł do firmy, w której pracuje, aby tak jak zwykle nakarmić przebywające tam zwierzęta. Mimo że psy znały rodzinę i nigdy wcześniej nie były agresywne, zaatakowały młodszą dziewczynkę. Ojciec próbował osłonić ją własnym ciałem. Starszej, 10-letniej, nic się nie stało. Psy odgonili świadkowie. Weterynarz zdecydował o umieszczeniu zwierząt na obserwacji w schronisku. Volkswagen może zwolnić w najbliższych latach 100 tysięcy pracowników. To dwa razy więcej niż dotychczas zapowiadało szefostwo niemieckiego koncernu. Motoryzacyjny gigant szuka pomysłów na poprawienie efektywności.
3: O pomysłach na przywrócenie rentowności Rada Nadzorcza będzie dyskutować 9 lipca. Manager Magazyn i Telewizja NDR informują, że na stole pojawi się propozycja zwiększenia redukcji etatów oraz zamknięcia czterech fabryk w Niemczech. W Hanowerze, Emden i Zwickau, w których produkowane są samochody pod główną marką grupy, oraz w Neckars Ulm, gdzie powstają Audi. Te cięcia to część planu, którym prezes Oliver Blume chce przywrócić w ciągu 5 lat atrakcyjność Volkswagena dla klientów i pracowników. W ostatnim czasie koncern był przykładem braku szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Koncern nie komentuje medialnych doniesień, ale rzecznik firmy przekazał, że świat się zmienia i zmienić musi się Volkswagen. Model, którym auta są konstruowane w Niemczech, produkowane w Europie i eksportowane na cały świat, nie pasuje już do wszystkich samochodowych marek. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Warszawie, umiarkowana w Cieszynie, Czerniawie i Lublińcu. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 44% energii. Do 17 potrwają tzw. zielone godziny. Warto wtedy zwiększyć zużycie prądu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy i Norbert Michalak.
5: Belgia rozgromiła Nową Zelandię 5-1 podczas piłkarskich mistrzostw świata i wychodzi z grupy z pierwszego miejsca. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Genialny Leandro Trossard poprowadził Belgię do zwycięstwa. To m.in. nagłówek w gazecie L'Essoir. Trossard, który rozpoczął kanonadę i strzelił dwie bramki, uwolnił czerwone diabły od demonów strzeleckich, skomentował dziennikarz telewizji RTL. Głębokie westchnienie ulgi, zażegnana groźba narodowej katastrofy. Zwycięstwo było konieczne, by uniknąć pośmiewiska. Tak komentowali dziennikarze telewizji Sportza. Czerwone diabły uciszyły krytykę, podsumowała mecz gazeta La Libre Belgique. Do tej krytyki i odniósł się też w rozmowie z telewizją RTBF trener Belgów Rudy Garcia. Byli ostro krytykowani, uważam za okropne, nazywani ich nieudacznikami, powiedział trener, podkreślając, że jest dumny ze swojej drużyny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W innych meczach Republika Zielonego Przylądka po bezbramkowym remisie z Arabią Saudyjską awansowała do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu tej samej grupy Hiszpania pokonała Urugwaj 1-0, Egipt zremisował z Iranem 1-1. W żużlowej ekstralidze Sparta Wrocław wygrała z GKM-em Grudziądz 51-39 w meczu 10. kolejki. W innym spotkaniu Press Toruń rozgromił na swoim stadionie Włókniarza Częstochowa 67-23. Dziś polscy siatkarze zagrają z Niemcami podczas drugiego turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Kibice nie zobaczą w składzie Jana Firleja, który podczas rozgrzewki przed drugim meczem z Turcją doznał urazu łydki.
1: Niemal wszędzie bezchmurnie, jedynie po południu w Tatrach popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 28. Trójka.

Bruklińska Rada Żydów.

0: Jest 9. Dziś w regionie termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Służby ostrzegają. Policja z kolei apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. W informacjach Radia Katowice także przegląd najciekawszych wydarzeń w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Uwaga na upał. Dziś w regionie termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Przed wyjściem na zewnątrz należy się odpowiednio przygotować. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Lekarze apelują o ostrożność, bo tak wysokie temperatury to duże obciążenie dla organizmu. Szczególnie narażeni na udar i odwodnienie są seniorzy, osoby przewlekle chore oraz małe dzieci. Należy pamiętać o nakryciu głowy, kremie z filtrem i wypijaniu w ciągu dnia nawet do 3 litrów wody. Skwar mocno usypia naszą koncentrację, o czym nie mogą zapominać kierowcy. W te dni musimy pomyśleć także za nasze czworonogi. Zwierzęta mają słabą termoregulację. Zostawienie pupila w aucie to dla niego pewna śmierć, ale niebezpieczne są także miejskie spacery w pełnym słońcu. Ciemny asfalt potrafi nagrzać się nawet do 60 stopni Celsjusza, co grozi dotkliwym poparzeniem psich łap. W upał zarówno zwierzęta, jak i ludzie powinni unikać forsownego wysiłku. Jeśli odczuwasz zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Jeśli to możliwe, przenieś się w chłodne miejsce.
0: A ze względu na upały wiele miast rozstawiło kurtyny wodne. Warto sprawdzić także imprezy plenerowe. Część z nich została odwołana lub przesunięta ze względu na wysoką temperaturę. Jutro w regionie termometry pokażą nawet do 38 stopni Celsjusza. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Jak informowaliśmy wczoraj, 8-letni chłopiec utonął w zalewie w Zwoleniu w województwie mazowieckim. Dziecko przebywało pod opieką ojca, który miał ponad promil alkohol w organizmie. Trwa wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Także wczoraj do szpitala w ciężkim stanie trafiła 6-letnia dziewczynka, która topiła się w jeziorze. Do zdarzenia doszło w podwarszawskim Karczewie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Urzędnicy z Bytomia czekają na mieszkańców. Tamtejszy ratusz po raz kolejny organizuje dziś roboczą sobotę. Wychodzimy naprzeciw tym, którzy w ciągu tygodnia nie mają możliwości załatwienia urzędowych spraw, mówi Małgorzata Węgiel, wnuk z Bytomskiego Urzędu Miasta.
3: Robocza sobota to okazja do dokonania rejestracji pojazdów, odebrania stałego dowodu rejestracyjnego, wymiany dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia zbycia pojazdu czy zawnioskowania o wydanie wtórnika dokumentu. Będzie można również odebrać prawo jazdy, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego bądź odebrać dowód osobisty.
0: Robocza sobota w Urzędzie Miejskim w Bytomiu właśnie się rozpoczyna i potrwa do 13. Przejazdy pod hasłem Ogórkiem na Śluzę zaplanował na dziś pyskowicki samorząd, w ten sposób wzbogacając program festiwalu Kierunek GZM. Podczas przejazdu zabytkowym autobusem uczestnicy poznają historię miasta, lokalne ciekawostki i przemysłowe dziedzictwo regionu. Wyjątkową okazją będzie wizyta w śluzie Dzierżno na Kanale Gliwickim, gdzie przewodnik opowie o tajnikach transportu rzecznego i funkcjonowaniu jednego z najciekawszych obiektów hydrotechnicznych regionu. Do dyspozycji są 3 tury wycieczki o 10, 11 i 12.15. Każda z nich potrwa 2 godziny. Warsztaty dla dzieci i dorosłych organizuje dziś Beskidzki Dom Zielin Przytulnia w Brennej. Ich uczestnicy nauczą się zdobić odpustowe piernikowe serce. To właśnie z odpustami kojarzone są pierniki na Śląsku Cieszyńskim, a że w Brennej odpust przypada właśnie końcem czerwca z okazji wspomnienia świętego Jana Chrzciciela, to właśnie dlatego należy teraz przygotowywać i ozdabiać tradycyjne wypieki. Warsztaty odbędą się w 2 turach o 10 i 12. Przypominamy też, że w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna się właśnie Festiwal Słowiański Duch Bukowej Góry. Wydarzenie poświęcone jest dawnym Słowianom, ich kulturze, obrzędom, wierzeniom i codziennym życiu. Lokalizacja związana jest z okolicznym wzgórzem o tej samej nazwie, gdzie Muzeum Sztygarka bada wielokulturowe stanowisko archeologiczne. W trakcie festiwalu oprócz grup rekonstrukcyjnych przygotowano 2 panele prelekcji historycznych i słowiańskich. O 16.30 rozpoczną się koncerty. Wystąpią zespoły Po Wsi Głosy, Furda, Swita i Kapela Brodów. Festiwal potrwa do 21 w Ujejscu, czyli dzielnicy Dąbrowa Górniczej. Chmur na niebie dziś niemal nie będzie w regionie, na termometrach do 35 stopni. Wysoko w Beskidach od 25 do 28. Wiatr będzie tylko słaby.
4: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
5: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperatury do 23 stopni.
4: Zima.
5: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna, nawet upalna, do 22 stopni.
4: Tropikalna.
5: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
4: W cieniu.
5: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
4: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
5: No właśnie.
4: 23 stopni.
5: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
4: wilgotne
5: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
4: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
5: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
4: Ale powyżej 20 stopni będzie.
5: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
4: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
5: dokładnie prosto. Dokładnie tak.
4: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
5: Kłaniam się Państwu.
4: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
5: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
4: przetrwać
5: ten czas, tak.
4: Damy radę.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 czerwca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Upały dotarły do Polski. W Zielonej Górze apel o racjonalne korzystanie z wody. Szajka sutenerów stanie przed sądem. Prokuratura z Białegostoku śle akt oskarżenia. Wołyński rajd motocyklowy w cieniu napiętych relacji polsko-ukraińskich. 38 stopni dziś, nawet 42 jutro. Taka temperatura na zachodzie kraju, w innych regionach też powyżej 30. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alertę. Apeluje, by unikać przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Toprowcy ostrzegają przed skutkami upałów w górach. Intensywny wysiłek na szlakach może doprowadzić do znacznego odwodnienia i prowadzić do udarów cieplnych czy zasłabnięć, wskazuje ratownik Tomasz Wojciechowski.
2: Takim niepokojącym sygnałem są zawroty głowy, nudności, wymioty. Tego typu rzeczy powodują, że już nie jest dobrze.
1: Ratownik przypomina o wodzie i płynach izotonicznych. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim, w Słubicach ponad 27 stopni, w Zielonej Górze ponad 26. Zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. W połączeniu z falą upałów może to spowodować obciążenie systemu wodociągowego i znaczące spadki ciśnienia w kranach, podkreśla prezes Zielonogórskich Wodociągów Dariusz Gusta.
3: Obserwujemy wzrastającą tendencję zużycia wody. Z dnia na dzień coraz więcej tej wody produkujemy i wytwarzamy. I oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, to mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie. Natomiast na pewno nie będzie sytuacji takiej, że będzie przerwa w dostawie wody non-stop.
1: Ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywać do poniedziałku, do godziny 20. 8 osób stanie przed białostockim sądem pod zarzutem ułatwiania innym uprawiania prostytucji. Odpowiedzą też za czerpanie z tego korzyści. Główna oskarżona miała zorganizować sieć mieszkań wykorzystywanych wyłącznie do takich celów i umawiać klientów. Działalność prowadzono w latach 2020-2023 w województwach podlaskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
4: Oskarżona, która organizowała lokale, dodatkowo tworzyła specjalne ogłoszenia i umawiała klientów osobie świadczącej płatne usługi seksualne. Dwie osoby jej w tym pomagały. Kolejnych 5 osób oskarżonych jest o to, że wynajmowały swoje mieszkania na taką działalność, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Zbigniew Szpiczko.
5: Oskarżeni wiedzieli o charakterze prowadzonych mieszkania działalności i ją akceptowali. Rzecz oczywiście w zamian za odpowiednio wyższą wysokość czynszu z tytułu umowy najmu.
4: W sprawie przeprowadzono szereg dowodów.
5: Ustalono to w oparciu o dowody takie jak zapisy utrwalonych rozmów, wiadomości tekstowe, SMS-owe, dane telekomunikacyjne, przeprowadzone przeszukania, zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych, a także opinie biegu z zakresu informatyki śledczej i informacje dotyczące przepływów finansowych na kontach i rachunkach prowadzonych na rzecz oskarżonych.
4: Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia, ale w przypadku uczynienia z popełnienia tych przestępstw stałego źródła dochodu sąd może wymierzyć karę surowszą. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
1: 32 motocyklistów przejedzie ponad 3,5 tysiąca kilometrów, by na Ukrainie upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej. Rusza 14. Wołyński rajd motocyklowy. Dla uczestników największym wyzwaniem mogą być napięte relacje na linii Warszawa-Kijów po nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Po raz pierwszy mam pewne obawy, mówi komandor rajdu Henryk Kozak.
6: O ile do tej pory wjeżdżaliśmy na Ukrainę bez żadnych obaw, pomimo wojny, bo to wiadomo, baliśmy się po prostu jakiegoś uderzenia niespodziewanego, że jakaś rakieta, szachet może gdzieś wybuchnąć, to teraz wiemy, jaka jest napięta sytuacja pomiędzy Polską i Ukrainą i też obserwujemy hejt na mediach społecznościowych, jaki jest hejt ze strony ukraińskiej i tutaj powiem szczerze, że po raz pierwszy jest taka lekka obawa, jak to będzie.
1: Rajd motocyklowy wyrusza właśnie z Birczy w województwie podkarpackim. Pociąg połączył Bydgoszcz z Helem. Pierwszego dnia wakacji z dworca głównego w Bydgoszczy ruszył latarnik. Specjalny skład będzie kursował do 31 sierpnia.
7: Zawsze rozpoczynamy wakacje właśnie jazdą arrivą na Hel. To jest nasza jakaś tradycja. Pierwszy weekend wakacji jedziemy na Hel.
8: No jest najlepszy i bezpośredni. Przede wszystkim łatwiej dojechać i szybko.
9: Jest klimatyzacja, miejsc jest dosyć sporo.
1: Pociąg zatrzyma się w Trójmieście, Władysławowie, Chałupach, Jastarnie i Juracie. W ubiegłym roku z latarnika skorzystało 60 tysięcy osób. To był serwis Trójki.
0: Wiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słonecznie, tylko w Tatrach może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. Gorąco, od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 28.
10: Autopromocja.

0: Jest 11. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą. W Szpitalu Miejskim w Gliwicach odbywa się dziś kardiologiczna Biała Sobota. Z kolei w Parku Śląskim rusza cykl bajkowy spektakle na trawie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Dwie osoby utonęły wczoraj w Polsce. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk poinformował, że w sumie od 1 kwietnia były 74 utonięcia.
2: Wczoraj utonęły kolejne dwie osoby. To mężczyzna w miejscowości Padniewo w województwie kujawsko-pomorskim oraz mężczyzna w miejscowości Torzeniec w województwie wielkopolskim. Od 1 kwietnia utonęły 74 osoby.
0: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina, że nad wodą należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
2: Podczas tego weekendu wielu z nas będzie szukało wytchnienia i ochłody nad wodą. I planując taki wypoczynek, na pewno musimy pamiętać o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. O tym, żeby pływać tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Żeby nie wchodzić do wody zaraz po posiłku. Żeby stosować się do poleceń ratownika i bezwzględnie zakładać kamizelkę ratunkową podczas korzystania z łódki, kajaka czy rowerka wodnego.
0: Również policja apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Szpital miejski w Gliwicach zmienił się dziś w otwartą przestrzeń profilaktyki i zdrowia. To za sprawą kardiologicznej Białej Soboty. Warto zadbać o swoje serce, zanim ono upomni się o naszą uwagę, mówi Radio Katowice rzeczniczka gliwickiej lecznicy Mariola Michalska.
3: W programie badania kardiologiczne UKG, EKG, glukoza, kwas moczowy. Mamy także konsultacje z naszymi specjalistami kardiologami. Porady pielęgniarskie, ale także wykłady i strefę pierwszej pomocy. Także zapraszamy, zachęcamy. Naprawdę wiele się u nas dzieje.
0: Kardiologiczna Biała Sobota w Szpitalu Miejskim w Gliwicach przy ulicy Kościuszki potrwa do 15. Wyprawa śladami bunkrów, schronów i umocnień obszaru Warownego Śląska odbywa się dziś w Piekarach Śląskich. To jedna z wielu propozycji w ramach czwartej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kierunek GZM. Podczas wycieczki uczestnicy odkryją militarne tajemnice Piekar Śląskich, nauczą się rozpoznawać ślady dawnych fortyfikacji ukryte dziś w krajobrazie i poznają historię regionu z perspektywy przygotowań do wojny w 1939 roku. Dziś jeszcze jedna możliwość zwiedzenia. Odbędzie się o 13. Najmłodsi mieszkańcy regionu będą mogli dziś podziwiać przedstawienia teatralne pod gołym niebem. To w ramach cyklu bajkowe spektakle na trawie w Parku Śląskim. Inicjatywa organizowana jest wspólnie z Teatrem Trip. Pierwszym spektaklem będzie Królewna Fasolka. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla każdego, mówi rzeczniczka parku Aneta Miller.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci, zapraszamy do zabrania ze sobą kocyków, mat. Spotykamy się przy Alei Harcerskiej. To jest taki skwer pomiędzy miasteczkiem ruchu drogowego a integracyjnym placem zabaw dla dzieci.
0: Start w samo południe, a kolejne przedstawienia w ramach cyklu odbędą się 18 lipca oraz 1 i 22 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Parku Śląskiego. Alerty trzeciego stopnia przed upałem obowiązują niemal w całym województwie śląskim. Dziś na termometrach w regionie do 35 stopni przy niemal bezchmurnym niebie.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Psy dotkliwie pogryzły ośmiolatkę w Sosnowcu, jej stan jest poważny. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład produkujący wyrzutnie dla oreszników. Piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka awansowali do fazy pucharowej mundialu i zmierzą się z Argentyną. Ośmioletnia dziewczynka z Sosnowca walczy o życie po tym, jak została pogryziona przez psy na terenie firmy, w której pracuje jej ojciec. Mężczyzna przyszedł z córką nakarmić zwierzęta i wtedy doszło do ataku. Sam został ranny, gdy próbował własnym ciałem ochronić dziecko, mówi podkomisarz Tomasz Szmogielski z policji w Sosnowcu.
6: Mężczyzna i jego dzieci od dawna znały te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji. W trakcie tej wizyty psy jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc obrażenia. Na zaistniałą sytuację zareagował również będący w pobliżu świadek, który odgonił zwierzęta.
5: Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Psy umieszczono decyzją weterynarza na obserwacji. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład produkujący wyrzutnie dla rakiet Oresznik w Wołgogradzie. Nad zakładem widać było dym. Później lokalna administracja potwierdziła, że 10 osób zostało rannych.
7: Serwis Exilenova Plus zamieścił filmiki dokumentujące przelot ukraińskich rakiet Flamingo oraz co najmniej dwie eksplozje w rejonie zakładu Titan Barikady. Użycie przez Kijów rakiet dalekiego zasięgu o kryptonimie Flamingo pośrednio potwierdził jeden z ukraińskich konstruktorów pracujących w firmie produkującej tego typu uzbrojenie, Denis Stillerman. Wołgograd wita sezonową migrację Flamingów z Ukrainy, napisał na platformie X. Rosyjskie rakiety Oresznik to hipersoniczne pociski balistyczne, którymi w ostatnich latach chwalił się Władimir Putin, strasząc Ukraińców i Zachód. Moskwa trzykrotnie wykorzystała je do uderzeń w ukraińskie miasta Dniepr, Lwów i Kijów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Informacja dla podróżujących po Lubelszczyźnie. Na drodze krajowej numer 12 w Biskupicach mieszkańcy gminy Trawniki protestują przeciwko budowie farm wiatrowych. Czasowo blokowane jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Mieszkańcy planami gminy są zaskoczeni.
8: Nie byliśmy świadomi, że ten problem dotknie nas tutaj w tej gminie, tylko w gminie Ościennej. W gminie Ościennej ludzie sobie poradzili, zebrali podpisy pod petycją, złożyli to do urzędu, radni się wycofali. W kolejnej gminie tak samo w ogóle radni nie podchodzili do tematu wiatraków, a u nas właśnie jakoś tak było, że radni przegłosowali to, zaczął się zmiana planu miejscowego, odbudowy elektrowni wiatrowych, no i próbujemy to zatrzymać.
5: Protest polega na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Ruch pojazdów będzie przepuszczany co kwadrans. Policja wyznaczyła objazdy. Protest ma potrwać do 17. Co czwarta osoba z niepełnosprawnością w Polsce co najmniej raz w roku wyjeżdża na urlop. To efekt zmian w infrastrukturze. Obecnie 1/3 obiektów turystycznych w Polsce spełnia wymogi dostępności. Mówi Ewa Lefik-Babiarz z Fundacji Avalon.
9: Widzimy mocny wzrost z powodu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która na organy publiczne nałożyła obowiązki związane z zapewnieniem dostępności. I myślę, że my wszyscy to widzimy, odczuwamy.
5: Anna Rudz, która porusza się na wózku inwalidzkim najbardziej podczas wyjazdu na wakacje, chwali sobie podróż koleją.
10: To, co jeszcze jest do zrobienia nadal, no to oczywiście te mniejsze dworce, no bo czasami spotykamy się z tym, że gdzieś peron jest nadal za niski i nawet jeśli konduktorzy wystawią rampę, to może się okazać, że ona nie dosięgnie albo kąt nachylenia będzie zbyt wysoki. Więc mamy troszeczkę jeszcze taki dysonans pomiędzy dużymi miastami turystycznymi, a między mniejszymi miejscowościami.
5: Prawie 4 miliony osób w Polsce posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka pękają z dumy. Ich drużyna na mundialu po remisie z Arabią Saudyjską awansowała do kolejnej fazy mistrzostw. Kaboverdeńczycy w Rotterdamie od początku kibicują swojej drużynie. Nie dziwi to, bo aż 6 piłkarzy pochodzi właśnie z tego miasta. Z kibicami rozmawiała Katarzyna Van Rooyen.
11: Zawodnicy znają się od zawsze, opowiadała mi Ariana, którą spotkałam w jednej z kaboverdeńskich kawiarni. Mój kuzyn Dylon gra z numerem 19. Od małego biegał z piłką, a w ostatnich 5 latach ten mały chłopiec wydoroślał. Pozostali zawodnicy to jego koledzy z sąsiedztwa i klubu. Cabo Verde przez lata marzyło o mundialu. Aby je spełnić, Narodowa Federacja Piłkarska wykorzystała fundusze FIFA na rozwijanie obiektów sportowych i poszukiwanie talentów w diasporze. W ten sposób 6 Rotterdamczyków trafiło do błękitnych rekinów. Oni, podobnie jak 60 tysięcy kapowerdeńczyków w Holandii, są przywiązani do swoich korzeni. Jesteśmy Holendrami, ale z dumą mówimy o sobie Cabo. Nasi rodzice przyjechali tutaj do pracy w porcie czy na statkach po lepsze życie, a teraz maleńkie Cabo Verde gra na mundialu. Jesteśmy dumni. To jest nasza tradycyjna muzyka Funana. Jeśli ją usłyszysz, to znaczy, że jesteśmy w pobliżu. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: A dodajmy, że populacja Wysp Zielonego Przylądka jest mniejsza niż liczba mieszkańców Poznania. Tym bardziej gratulujemy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dzisiaj wszędzie pełnia słońca, nigdzie nie powinno padać. Gorąco od 31 na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
12: Autopromocja. No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
13: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperaturę do 23 stopni.
12: Zima.
13: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
12: Tropikalna.
13: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu, spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo, najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru, to wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
12: W cieniu.
13: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
12: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
13: No właśnie.
12: Jest 23 stopni.
13: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
12: wilgotne
13: do tego okna zawieźć. Żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
12: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
13: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
12: Jak ale powyżej 20 stopni będzie.
13: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
12: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
13: dokładnie
12: wprost.
13: Dokładnie tak.
12: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
13: Kłaniam się Państwu.
12: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
13: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
12: przetrwać
13: ten czas, tak.
12: Damy radę.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Wybiło południe. Już 3 osobom z podejrzeniem udaru cieplnego pomagali beskidzcy goprowcy. Nad zalewem na Kłochechło rozpoczyna się sezon kąpielowy. Młodzieżowe drużyny koszykarskie z całej Polski przyjechały do Katowic. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. W górach warunki są zdradliwe, ostrzegają ratownicy GOPR. Temperatura jest wysoka, słońce mocno praży, choć możemy tego nie odczuwać. Przestrzega Szymon Wawrzuta, ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku.
2: Przede wszystkim przez to, że odczuwalny jest delikatny wiatr, ta temperatura wydaje się być niższa i to odczuwalne ciepło nie jest tak mocne, a to słońce tak naprawdę im jesteśmy wyżej, tym mocniej operuje te promieniowanie słoneczne, im jesteśmy wyżej jest silniejsze, tak więc te warunki są tak naprawdę zdradliwe. Do tego mamy jakby ograniczony dostęp do ewentualnych zasobów wody.
0: Ratownicy w Beskidach udzielili już pomocy 3 osobom z objawami udaru cieplnego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nad zalewem na Kłochechło rozpoczyna się sezon kąpielowy. Strzeżone kąpielisko będzie funkcjonować przy polu biwakowym. Ratownicy będą tam dyżurować codziennie od 10 do 18. Dodatkowo od poniedziałku do piątku nad bezpieczeństwem na akwenie będą czuwać patrole ratowników na łodzi motorowej. W weekendy bezpieczeństwo zapewni tarnogórski WOPR. Przed sezonem przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Na polu biwakowym zmodernizowano instalację elektryczną, wyremontowano również drogi dojazdowe i naprawiono nawierzchnię na koronie zalewu. Sezon kąpielowy potrwa tam do końca sierpnia. Przypominamy, że służby apelują o zachowanie rozsądku i ostrożności nad wodą. W poniedziałek w tym właśnie zalewie utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Wczoraj w Polsce utonęły 2 kolejne osoby. W sumie od 1 kwietnia były już 74 utonięcia. Młodzieżowe drużyny koszykarskie z całej Polski przyjechały do Katowic. Już po raz 12 ruszył projekt Wakacje na Sportowo. W dzisiejszych zmaganiach bierze udział 55 drużyn. Z zawodnikami rozmawiała dziennikarka Radia Katowice Dorota Stabik.
3: Skąd jesteście?
4: My z Raciborza i Rybnika.
3: Powiedzcie, jak wam się podoba?
4: No fajnie, wszystko fajnie zorganizowane. Ktoś się na przykład trenuje koszykówkę, to dla niego fajna zabawa w wakacje.
5: Bardzo fajne, bo można też z koleżankami z innych drużyn się spotkać. Integrować się można.
6: Jest to naprawdę bardzo fajna inicjatywa.
3: A skąd przyjechaliście?
6: Z Bielska-Białej.
3: Można się poruszać i porywalizować z kolegami.
6: No tak, oczywiście. Poznać nowe osoby. Jest to dobra okazja, żeby wyrwać się z domu, nie siedzieć ciągle w domu.
0: W ramach projektu Wakacje na Sportowo zaplanowano jeszcze 2 turnieje koszykarskie oraz bieg, którego trasę wyznaczono przez teren rezerwatu przyrody Ochojec. Na Śląsk Cieszyński zjeżdżają dziś zabytkowe traktory. Gmina Haszlach organizuje 4. zlot pod nazwą Traktor Power. Oficjalne rozpoczęcie 2-dniowej imprezy za godzinę, a pierwszych traktorzystów, którzy już przybyli, także z Czech, witał reporter Radia Katowice Szymon Brandes.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den. Přijel jsem po vlastní ose nějakých 350 kilometrů a trvalo to 2 dny.
7: Pan Rudolf mówi, že pokonal 350 kilometrów na starym Zetorze. Trvalo to 2 dni.
8: To však to je moje děcko.
7: Kamil Szturc ze skansenu Haszlach, Texas.
9: Serce się raduje, jak przyjeżdża coraz więcej kolekcjonerów ze swoimi zabytkami. Planujemy około 70 sztuk w tym roku. Głównie z Polski, z naszych okolic wiadomo najwięcej. Przyjeżdżają ludzie z Poznania, przyjeżdżają ludzie właśnie z Czech, tutaj właśnie jak Rudolf, oraz nawet ze Słowacji.
10: Dla wszystkich widzów i dla traktorzystów to oczywiście konkurencja od 14 do 18 w sobotę. Zapraszamy.
7: Magdalena Grala z Gminnego Ośrodka Kultury w Haszlachu.
10: A od godziny 18 już zaczynamy taki bardziej program artystyczny. Zabawa, energia, po prostu musicie być z nami.
0: W programie dziś także szkolenie dotyczące remontu zabytkowych pojazdów, spotkanie z panem babcią oraz koncerty zespołów Antyki i Bartnicki Band. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi oraz oczywiście Radia Katowice. Wiemy, że się powtarzamy, ale to trzeba powtarzać. Alerty 3 stopnia przed upałem obowiązują niemal w całym województwie śląskim. Dziś na termometrach w regionie do 35 stopni, jutro 38 stopni.
11: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
12: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperatury do 23 stopni.
11: Od 2 lipca.
12: No właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna, nawet upalna, do 22 stopni.
11: Tropikalna.
12: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mm-hmm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie 4 warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
11: W cieniu.
12: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
11: Weź tu się człowieku, zregeneruj.
12: No właśnie.
11: 23 stopni.
12: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
11: wilgotne
12: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
11: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
12: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
11: Ale powyżej 20 stopni będzie.
12: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
11: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
12: dokładnie
11: wprost.
12: Dokładnie tak.
11: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
12: Kłaniam się Państwu.
11: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
12: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
11: przetrwać
12: ten czas, tak.
11: Damy radę.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. 36-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Cała Polska zagrożona upałem. Wydano alertę trzeciego najwyższego stopnia. Mieszkańcy Zakopanego wypowiadają wojnę smerfom. To nie żart, ale realny konflikt, o czym będzie przekonywał nasz reporter. Jego relacja za chwilę w serwisie. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony 36-letni mężczyzna, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry. Jak informuje policja, groźby pod adresem prezydenta padły podczas rozmowy na kanale internetowym. W jej trakcie miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta. Dlatego mężczyzna został zatrzymany. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura może dochodzić do 38 stopni Celsjusza, ostrzega Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
14: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego. Zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
13: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. W żadnym wypadku, nawet na chwilę, nie wolno zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. Wymiana ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Obie strony oskarżają się nawzajem o złamanie kruchego porozumienia o zawieszeniu broni i grożą dalszą eskalacją.
15: Zaczęło się od wczorajszego ataku irańskiego drona na statek handlowy przepływający przez cieśninę Ormus. Irańczycy twierdzą, że przepływał on bez zatwierdzenia przez ich urzędników. W reakcji na to Stany Zjednoczone zaatakowały nocą irańskie instalacje wojskowe w pobliżu portu Sirik na południu kraju, a irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła dziś rano, że odpowiedziała atakami na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie, nie podając jednak konkretnych lokalizacji. Obie strony grożą także dalszą eskalacją. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że przemoc spotka się z przemocą, a irańska Gwardia Rewolucyjna wydała oświadczenie, w którym pisze: w przypadku powtarzającej się agresji nasza odpowiedź będzie bardziej rozległa. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
13: Na początku przyszłego tygodnia planowana jest kolejna runda rozmów między zespołami negocjacyjnymi obu krajów wspieranych przez mediatorów z Pakistanu. Rada Edukacji Stanu Teksas zatwierdziła listę lektur obowiązkowych dla uczniów szkół publicznych. Obejmuje ona m.in. fragmenty Biblii. To kolejna inicjatywa tamtejszych władz mająca na celu wprowadzenie konserwatywnych i religijnych wartości do amerykańskiego systemu edukacji. Podobnie postępują inne stany rządzone przez republikanów w dążeniu do włączania nauczania chrześcijańskiego do edukacji publicznej. Lista lektur obowiązkowych obejmuje głównie klasykę literatury. Są wśród nich bajki Ezopa, opowieści o rdzennych mieszkańcach Ameryki czy wersja Don Quixota dla dzieci. A na koniec wracamy do kraju, konkretnie do stolicy polskich teatr. Mieszkańcy Zakopanego protestują przeciwko wiosce Smerfów. W otoczeniu zabytkowych, drewnianych domów przy ulicy Zamojskiego, bez zgód urzędników, powstaje właśnie park rozrywki. Mieszkańcy zgłaszają sprawy do wszystkich urzędów, poprosili nawet Polskie Radio o interwencję. A na miejscu właśnie z interwencją jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, co tak bulwersuje mieszkańców?
16: No przede wszystkim to, że inwestycja powstaje na działce wpisanej do obszaru ochrony zabytków. Nie ma zgody na budowę ani zgłoszenia prac do odpowiednich urzędów. Na działkę wjechały koparki i ciężarówki. Prowadzone są też głębokie wykopy i ustawiane betonowe filary. Mieszkańcy, z którymi przed chwilą rozmawiałem, są przerażeni, że ich ulica zamieni się w lunapark ze smerfami.
17: Kiedy ja mam odpocząć? Po pracy jak przychodzę? Gdzie? Między smerfami? Dinozaury, karaluchy, zające, króliki, nie wiadomo, pająki, co jeszcze w tym mieście. I jeszcze smerfy na dodatek.
18: To miasto nie powstało, żeby być cyrkiem. To miasto nie może być przekleństwem dla nas mieszkańców.
19: Czuję takie bardzo mocne zagrożenie. Powoli w tym mieście, mimo że tutaj się urodziłam, nie jestem u siebie.
16: Sprawą zajmuje się Miejski Konserwator Zabytków, nadzór budowlany. Zawiadomiona została także prokuratora. Inwestor nie zgodził się na rozmowę. W przesłanym oświadczeniu napisał, że żaden urząd nie stwierdził, że budowa narusza prawo, a sprawę nazwał medialną nagonką.
13: A jak to było, jak ja nie cierpię smerfów, tak mawiał, jak pamiętamy, Gargamel i chyba teraz to powiedzonko głośno będzie słychać w Zakopanem. Paweł Pawlica, bardzo Ci dziękuję za tą relację.
20: Klimat.
13: W większości kraju powietrze jest dobre i umiarkowane. Najgorsza jakość powietrza, dostateczna, jest w Połczynie Zdroju, a najlepsza, czyli bardzo dobra, w Malborku i Łebie. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, oczywiście głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Ostrzegamy przed upałem od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. To będzie dzisiejszy rekord, ale jutro będzie jeszcze cieplej, a dziś chłodniej tylko nad morzem i Podhalu, około 28.
21: Autopromocja.
22: Wszystko miało być

wszystko, tylko nie ma sobie równych. Stworzył wszechświat, zobacz ile planet cudnych. Stworzył człowieka i tyle gatunków różnych. O, lecz potrzebuję twoich dwóch ty.

dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen.

wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia marihuany.

0: Jest 13. Alerty trzeciego stopnia przed upałem obowiązują niemal w całej Polsce. Służby apelują o rozsądek i ostrożność. Tychy świętują nadanie im praw miejskich. Z tej okazji trwa tam trzydniowa impreza. Powiemy też o krokodylu, który w Katowicach przeraził jedną z napotkanych mieszkanek miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura może dochodzić do 38 stopni Celsjusza. W województwie śląskim tylko nieco mniej, do 35 stopni. Przed wysoką temperaturą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rzecznik RCB Piotr Błaszczak apeluje, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.
2: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego. Zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
0: Wysoka temperatura może prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. Absolutnie nie wolno też zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. W związku z wysoką temperaturą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało na obszar całego kraju alerty. RCB zaapelowało o to, aby unikać przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Awaria prądu w Katowicach. Jak informuje Tauron, tuż przed 13 doszło do awarii między Placem Miarki a Pałacem Młodzieży. Jak informują służby, awaria może potrwać do 15.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś drugi dzień święta miasta Tychy. W tym roku wydarzenie ma wyjątkowy charakter, bo połączone jest z 75-leciem nadania pełnych praw miejskich. Na scenie w Parku Solidarności wystąpią gwiazdy polskiej estrady. Dziś mocna reprezentacja pań, zapowiada Anna Sitko z Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
3: Na początku zaczynamy występem dla dzieci tak naprawdę dedykowanym, bo wystąpi małe TGD. To później mamy bardzo mocną żeńską obstawę, czyli Roxy, Kaja i Marela Rodowicz.
0: Sporo wydarzeń na scenie przy żyrafie, ale i poza nią o 14 ruszają tematyczne strefy relaksu, organizacji pozarządowych i gastronomiczne, wylicza Marta Leks z Teskiego MCQ.
4: Mamy również zaplanowaną strefę Tychy od A do Z i to jest taka typowo miejska przestrzeń, gdzie będziemy mogli pochwalić się swoimi publikacjami, gdzie instytucje, które na co dzień prężnie działają w Tychach, również będą mogły zaprezentować swoją działalność.
0: Także Radio Katowice przyłącza się do świętowania. Zapraszamy do naszego stanowiska, aby przybić piątkę z pingwinem Ligo. Po raz czwarty w Suliszowicach w gminie Żarki odbędzie się festiwal Można Inaczej. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Cała Wioska i promuje zdrowy tryb życia i ekologię. W naszej leśnej bazie czeka moc inspiracji, natury i rodzinnej zabawy, zachęca organizatorka Maja Jezierska-Górniak.
5: Będzie można spróbować jazdy konnej, spinaczki, zmierzyć się z mostem linowym, czy spróbować trafiać do celu z łuku. Nie zabraknie też sensoryki błotnej, szaleństw w leśnym ogrodzie zabaw, będzie można stworzyć coś z darów lasu, odbędzie się gra terenowa oraz wyprawa zielarska. Będą też spotkania z psychologami, z terapeutami.
0: Start już za godzinę. Czwarty festiwal Można Inaczej zakończą koncerty i pokaz fire show. Wszystko potrwa do 21. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Katowiccy strażnicy miejscy zostali postawieni na nogi po niepokojącym zgłoszeniu z osiedlu Tysiąclecia. W rejonie stawu Maroko spacerowiczka miała zauważyć około półmetrowego ruszającego się krokodyla. Przerażona kobieta zaalarmowała służby, na potwierdzenie wykonując zdjęcie drapieżnika leżącego na pomoście. Dyżurny potraktował sprawę poważnie i wysłał na miejsce patrol, który z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zbliżył się do wskazanego miejsca. A tam okazało się, że groźną bestią jest w rzeczywistości zielona, gumowa zabawka, najprawdopodobniej zgubiona przez jakieś dziecko. A wrażenie ruchu stworzenia wywołały poranne podmuchy wiatru. Choć katowicki potwór z Loch Ness okazał się atrapą, mundurowi pochwalili czujność mieszkanki, podkreślając, że w obliczu częstych ucieczek egzotycznych zwierząt zawsze lepiej dmuchać na zimne. A czy państwo daliby się nabrać? Przekonajcie się sami. Zdjęcie gada? Do zobaczenia na radio.katowice.pl. Po południu i wieczorem bezchmurnie, a na południu województwa gdzieniegdzie ewentualnie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna dziś od 33 do 35 stopni. W nocy temperatura minimalna od 18 do 21, a jutro w ciągu dnia nawet 38 kresek.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
1: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperatury do 23 stopni.
2: Zima.
1: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna. Nawet upalna, do 22 stopni.
0: Tropikalna.
1: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna. Napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
0: W cieniu.
1: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
0: Weź tu się, człowieku, zregeneruj.
1: No właśnie.
0: 23 stopni.
1: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
0: wilgotne
1: do tego okna zawiesić, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
0: Ochłodzenie, w cudzysłowie, to długo potrwa?
1: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
0: Ale powyżej 20 stopni będzie.
1: Tak, powyżej, tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
0: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
1: dokładnie wprost. Dokładnie tak.
0: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się Państwu.
0: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
1: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
0: przetrwać
1: ten czas, tak.
0: Damy radę.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Żar leje się z nieba, wydano ostrzeżenie dla całego kraju przed groźnym upałem. Ewidencja czasu pracy lekarzy oraz wprowadzenie maksymalnej stawki to pomysły polityków na uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia. Awionetka uderzyła w najwyższy drapacz chmur w Pekinie. W całym kraju panują dziś temperatury, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia. W tej chwili największy skwar jest w Zielonej Górze, tam 38 stopni. Najniższa temperatura, ale również upalna, jest w Zakopanem, 29. Eksperci przypominają, by w taki ukrop unikać słońca i zadbać o nawodnienie. W przeciwnym wypadku grozi nam udar cieplny, a jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, przestrzega Izabela Przewłocka z podlaskiego NFZ-u.
4: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności.
3: Osoba, która ma udar, powinna zostać przeniesiona w cień, a jej ciało należy schłodzić okładami. Wcześniej oczywiście wzywając pogotowie. W górach warunki są zdradliwe, ostrzegają turystów ratownicy GoPR-u. Temperatura jest bardzo wysoka, choć wiatr sprawia, że możemy tego nie odczuwać.
5: To odczuwalne ciepło nie jest tak mocne, a to słońce tak naprawdę, im jesteśmy wyżej, tym mocniej
2: operuje, te promieniowanie słoneczne, im jesteśmy wyżej, jest silniejsze. Tak więc te warunki są tak naprawdę zdradliwe.
3: Przestrzegał ratownik dyżurny stacji w Szczyrku Szymon Wawrzuta. Ratownicy w Beskidach udzielili już pomocy trzem osobom z objawami udaru cieplnego. Po aferze w szpitalu południowym politycy zapowiadają zmiany w systemie ochrony zdrowia. Obecny system daje pole do tego typu nadużyć, mówiła w audycji Śniadanie w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka. Według niej dzieje się tak dlatego, że szpitale przeznaczają ponad 90% środków z NFZ-u na wynagrodzenia. Dlatego trzeba to zmienić.
5: To nie chodzi o to być może, żeby każdy miał dostęp do tego, ile konkretna osoba zarabia, ale jednak, żeby NFZ i Ministerstwo Zdrowia miało nad tym jakąś kontrolę, bo dziś widzimy, że lekarze są w stanie wykazywać czas pracy taki, jakiego nie są w stanie zrealizować, tak? To bycie do dyspozycji na kilku kontraktach w kilku szpitalach.
3: Na biurko prezydenta trafiła ustawa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Jednak sceptyczny wobec jej zapisów jest Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
6: To jest leczenie objawowe zamiast przyczynowe. Znaczy bierzemy tabletkę na ból głowy zamiast sprawdzić, dlaczego nas boli. Z samymi takimi działaniami nie wróżę długoterminowego przynajmniej sukcesu, bo to na chwilę może zadziałać, ale za chwilę znajdą się sposoby, które to omijają, więc nie tędy droga.
3: Politycy zapowiadają także ewidencję czasu pracy lekarzy oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej. Chińska cenzura działa w najlepsze. Władze w Pekinie dopiero dziś poinformowały o wypadku awionetki, która wczoraj uderzyła w najwyższy wieżowiec w stolicy Chin. Pilot maszyny zginął. 13 osób znajdujących się w budynku i jego okolicach zostało rannych. Restrykcyjne działania służb miały związek z lokalizacją wieżowca.
7: Władze pekińskiej dzielnicy Chaoyang potwierdziły, że w piątek wieczorem lekki samolot sportowy rozbił się, uderzając w wysokie partie najwyższego wieżowca chińskiej stolicy. Poinformowano, że pilot zginął. Nie przekazano szczegółów dotyczących jego tożsamości ani feralnego lotu. Po wypadku pekińska policja, ostrzegając przed odpowiedzialnością karną, namawiała do kasowania nagrań z miejsca zdarzenia. Cenzura usuwała informacje o wypadku z mediów społecznościowych. Władze dzielnicy Chaoyang podały jedynie, że w sprawie wypadku prowadzone jest śledztwo. Wieżowiec, który uderzyła maszyna, znajduje się w ścisłym centrum Pekinu, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz lotów. W odległości kilku kilometrów od budynku znajduje się plac Tiananmen i kompleks rządowy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Warsztaty, koncerty, a wszystko to w iście piknikowej atmosferze. W Łazienkach Królewskich w Warszawie do samego wieczora potrwa piknik urodzinowy Narodowego Centrum Kultury. O tym, że mimo upalnej aury warto odwiedzić to miejsce, przekona Paweł Turski.
8: Obecnie w strefie warsztatowej zlokalizowanej przy nowej oranżerii można zrobić własne koszulki. Przy użyciu liści można też stworzyć sensomapę. Ta atrakcja szczególnie podoba się dzieciom.
9: Cześć.
8: Co to będzie?
9: Dom.
8: Gdzieś go będziesz naklejać?
9: Obok ulicy.
8: Czyli co tworzysz? Jakąś mapę? Co to będzie?
9: Mapa.
10: Dzieci są zajęte, więc jest fajnie.
11: Możemy zrobić własną mapę, przenieść ją na papier, na różne materiały i możemy to zabrać ze sobą.
8: Mówi Edyta Zaremska z bydgoskich Młynów Rotera. Ze sobą też będzie można zabrać wspomnienia z licznych spotkań. Właśnie teraz rozpoczyna się jedno z nich z wybitną graficzką Grażką Lange.
12: Dowiemy się, co taka wybitna graficzka widzi w starej ilustracji dziecięcej i może spróbujemy porozmawiać, jak to się przekłada na rzeczywistość współczesną.
8: Zdradza Ewa Stjasny, współzałożycielka wydawnictwa Dwie Siostry. Oprócz spotkań w Łazienkach odbywają się liczne koncerty. Ostatni z nich zakończy się o 21.30.
3: Piknik Wolna Sobota to wydarzenie związane z 75. urodzinami Narodowego Centrum Kultury. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W pogodzie nuda, bo błękitne niebo, cały czas pełnia słońca. Cała Polska w alertach związanych z upałem, bo na termometrach od 29 do 38 stopni, a jutro? Jutro jeszcze goręcej.
14: Autopromocja.
15: Halo, słyszę.

0: Jest 14. Temperatura prawie w całym kraju przekracza 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. W Pogórzu na Śląsku Cieszyńskim odbywa się dziś kros świętojański. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura prawie w całym kraju przekracza 30 stopni. Maksymalnie na zachodzie może wynieść dziś nawet 38 stopni. Przed wysoką temperaturą ostrzegają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu.
3: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
2: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim i w związku z tym zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. Notowane jest tam coraz większe jej zużycie.
4: My oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie.
2: Mówi prezes zielonogórskich wodociągów Dariusz Gusta. O rozwagę i dobre przygotowanie do górskich wycieczek apeluje ratownik TOPR-u Tomasz Wojciechowski.
5: Okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów.
2: Służby proszą też, by zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. Nie należy też zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach.
0: A te informacje przypomniała Małgorzata Naukowicz. Dzisiaj przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18, przy czym w weekendy bezpieczeństwo dodatkowo zabezpiecza tarnogórski WOPR. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Bytomski sanepid przebadał już wodę i ocenił ją jako w pełni przydatną do kąpieli. Kolejne kontrole będą powtarzane co 2-3 tygodnie. Nową atrakcją dla odwiedzających jest park linowy. Władze obiektu przypominają, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych plażowiczów. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy coraz więcej nieodpowiedzialnych zachowań, przyznaje Tomasz Kowalski, prezes Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna Silesia Rescue.
6: W tym roku już zauważamy znacząco wzrastającą ilość działań niepożądanych zdarzeń, które się pojawiają. Między innymi nieświadomość osób, wypływanie bez środków asekuracyjnych, branie dzieci bez środków asekuracyjnych, branie dzieci nadmiarowo, czy pływanie po alkoholu, bądź nawet z alkoholem, co jest skrajnie nieodpowiedzialne.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu i pracy ratowników w zalewie utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Wczoraj w Polsce utonęły dwie kolejne osoby, a w sumie od 1 kwietnia były to już 74 utonięcia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Pokazy, prezentacje, seminaria i stoiska to tylko część atrakcji w ramach trwających w Mikołowie dni otwartych drzwi Częstochowskiego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przez cały weekend w dzielnicy Śmiłowice podziwiać można wystawę maszyn rolniczych i uczestniczyć w koncertach. Wydarzenie do tej pory przyciągało tysiące osób. Reporter Radia Katowice Samuel Baron sprawdzał, co zachęciło uczestników.
7: Interesuję się od zawsze ziołami tradycyjnym, jakimś tam jedzonkiem naturalnym i chciałam pooglądać, czy się spełniam, czy mi czegoś tu brakuje w jakiejś wiedzy. Przeglądam, oglądam, degustuję się i spełniam się, jestem zadowolona.
8: Co panów tutaj dzisiaj przyciągnęło?
9: Wszystko, ciekawość, żeby zobaczyć, jak wygląda wieś, która się rozwija. Między innymi teraz oglądamy urządzenia.
10: Takie stare traktorki fajne są i tutaj zresztą cała ta maszyneria nowoczesna. Można sobie porównać stare technologie do nowoczesnych. Widać, że jest postęp na pewno, wielki nawet bym powiedział.
0: A na niedzielę zaplanowane są kolejne wydarzenia, m.in. seminaria pszczelarskie i spotkania z pszczelarzami. Sport, ogniska i świętojańska tradycja. W Pogórzu na Śląsku Cieszyńskim odbywa się dziś kros świętojański imienia Jana Marka. To impreza tworzona od prawie 40 lat przez lokalnych społeczników z LKS Pogórze. Na trasie są groble stawów, polne i leśne ścieżki oraz doping mieszkańców, mówi Stanisław Urbański, prezes LKS Pogórze.
11: Na trasie palone są w czterech miejscach ogniska, przy których gromadzą się kibice i kibicują. Pieczemy placki. Na blasze tak zwane są występy, siłowanie na rękę. Tu pani Juroszek przyjeżdża. Trasa jest bardzo ciekawa, malownicza i miejscami dość trudna.
0: A start imprezy za godzinę. Temperatura maksymalna dziś w regionie do 35 stopni. W nocy minimalnie od 18 do 21. Jutro w ciągu dnia nawet 38 stopni. Jeśli pojawią się chmury, to będą to raczej niewielkie obłoczki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: No to jak z tym upałem? Będzie rekord ciepła?
1: No będzie. Dziś i jutro będzie rekord. 35 dzisiaj, jutro nawet do 38, więc proszę Państwa, to już naprawdę są bardzo wysokie temperatury, które nie są charakterystyczne dla naszego klimatu, umiarkowanego na pewno. Spoglądam teraz na prognozę długoterminową. Z niej wynika, że od wtorku, od 30 czerwca burze. 31 we wtorek, w środę 1 lipca 28, a później spadek temperatury do 23 stopni.
2: Zima.
1: Lipca, no właśnie. 22 lipca, 3, 4, 23, 22 stopnie. Proszę Państwa, ale musimy jeszcze na to zaczekać. Natomiast co dzisiaj? Od rana do wieczora w całym województwie śląskim słonecznie, wręcz bezchmurnie, bez opadów. No i upalnie do 35 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1020 hektopaskali. Noc będzie bardzo przyjemna, nawet upalna, do 22 stopni.
0: Tropikalna.
1: Dawno nie było takiej sytuacji, żeby w nocy temperatura przekraczała 20 stopni, a tu proszę 22. Mhm. Niedziela przejdzie do historii, tak jak mówił Damian Dąbrowski już jakiś czas temu. Spełnione zostaną wszystkie cztery warunki, aby wystąpił ten rekordowy upał, czyli bezchmurne niebo. Najsilniejsza w tym roku operacja słoneczna, napływ okrężną drogą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, brak silniejszego wiatru. To wszystko sprawi, że będzie 38 stopni.
0: W cieniu.
1: Tak jest, a jakże. Natomiast noc z niedzieli na poniedziałek też bardzo ciepła, nawet do 23 stopni i to będzie chyba najcieplejsza noc w tym roku.
0: Weź tu się, człowieku, zregeneruj.
1: No właśnie.
0: Jest 23 stopni.
1: Zastanawiamy się, proszę Państwa, co tu zrobić w nocy, żeby odpocząć, prawda? Żeby zasnąć. No różne są podpowiedzi znawców tematu. Przede wszystkim trzeba okno otworzyć. Może jakieś prześcieradło mokre,
0: wilgotne
1: do tego okna zawieść, żeby lepiej się oddychało. Proszę Państwa, poniedziałek. Od rana w całym regionie nadal słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane. Do 38 stopni w poniedziałek, czyli to będzie kolejny dzień z taką bardzo wysoką temperaturą. Ciśnienie troszkę nam spadnie do 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. No a później spadek tej temperatury z tymi burzami, które zapoczątkują te zmiany w naszej pogodzie. Tak to wygląda.
0: Ochłodzenie w cudzysłowie to długo potrwa?
1: No, wygląda na to, że dobrych kilka dni na pewno tak.
0: Ale powyżej 20 stopni będzie.
1: Tak, powyżej. Tak jak mówiłem, 22-23 stopnie. Jak zaczną się te burze 1 lipca, 2 lipca, no to już później ta temperatura będzie stopniowo maleć.
0: Czyli będzie czym oddychać, mówiąc
1: dokładnie wprost. Dokładnie tak.
0: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się Państwu.
0: Jakkolwiek to nie zabrzmi, chłodnego dnia.
1: Dobrze, jakoś to sobie zorganizuję. Państwu też podpowiadam, żeby na własną rękę, ale jakoś tak musimy
0: przetrwać
1: ten czas, tak.
0: Damy radę.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 27 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polacy tłumnie ruszyli na wakacje na drogach, nietrudno wypadek. Fala niebezpiecznego gorąca nad Polską, na zachodzie prawie 36 stopni. Praga testuje drzewa odporne na zmianę klimatu. Pierwszy dzień wakacji, na drogach tłoczno, są korki i kolizje. 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia. Po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazdy. Po dachowaniu samochodu jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło także koło Dobrego Miasta w okolicach Olsztyna. Dwóch żołnierzy zostało rannych po tym, gdy ciężarówka, którą jechali, uderzyła w drzewo.
4: Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani przez zespół ratownictwa medycznego oraz LPR do szpitali.
3: Mówił Łukasz Wróblewski z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy ustalają, jak doszło do wypadku. Błyskawiczna reakcja policji i strażaków uratowała 18-latka, który topił się w Zalewie Zębożyckim w Lublinie. Najprawdopodobniej nastolatek był pod wpływem alkoholu.
5: Podczas próby wejścia do wody pośliznął się i zniknął pod wodą. Szybka reakcja służb pozwoliła na odnalezienie go i wydostanie na brzeg, natomiast był on już nieprzytomny. Wtedy do akcji wkroczyła załoga karetki pogotowia.
3: Mówił podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskich policjantów. Tylko wczoraj utonęły dwie osoby, to mężczyźni z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Od początku czerwca utopiły się już 34 osoby. W serwisie Zagranica w Wenezueli trwa walka z czasem, by uratować ludzi uwięzionych pod gruzami. W tym samym czasie bilans ofiar śmiertelnych zbliża się do 1000. Ponad 3000 jest rannych. Wenezuela jest w żałobie, przekazała pełniące obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. Tragiczne skutki tego dramatu objęły 7 stanów kraju. Tragedia, która dziś pogrążyła w żałobie stan La Guaira, dotknęła całą Wenezuelę. Krajem wstrząsnęła historia Andrei, żony piłkarza Hectora Bello, która do ostatniej chwili chroniła swoją roczną córkę przed walącą się konstrukcją budynku. Kobieta zginęła pod gruzami. Dziewczynka przeżyła. Jest w szpitalu na obserwacji. Praga testuje odporność drzew na zmieniający się klimat. W przyszłości władze czeskiej stolicy chcą udostępnić wyniki swoich badań innym miastom, które chcą dostosować się do nowych warunków klimatycznych.
2: Wiązowce, orzeszniki czy dęby pochodzące z cieplejszych rejonów to niektóre z 30 wyselekcjonowanych gatunków, które mają lepiej znosić susze, fale upałów i duże wahania temperatur. Władze Pragi chcą ustalić, które drzewa najlepiej sprawdzą się w trudnych warunkach miejskich oraz jakie metody sadzenia i pielęgnacji przynoszą najlepsze efekty. Projekt potrwa 15 lat, jednak pierwsze wyniki badań mają być dostępne już za kilka lat. Głównym celem jest stworzenie nowego pokolenia drzew ulicznych, które zapewnią mieszkańcom cień, obniżą temperaturę w mieście i zwiększą odporność miejskiej zieleni na skutki zmian klimatu. W ramach przedsięwzięcia w Pradze zostanie posadzonych 900 drzew, z czego ponad 130 jeszcze w tym roku. Znajdą się one przede wszystkim w rejonie tzw. miejskich wysp ciepła, gdzie po upalnym dniu temperatura spada znacznie wolniej niż na obrzeżach miasta. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Kilkanaście warsztatów, kilka koncertów, a to wszystko w iście piknikowej atmosferze. W Łazienkach Królewskich w Warszawie trwa właśnie i potrwa do samego wieczora piknik urodzinowy Narodowego Centrum Kultury. Na miejscu jest Paweł Turski.
6: Na pikniku rzeczywiście jest wiele atrakcji, odbywają się tutaj koncerty, spotkania, czytane są także książki, fragmenty Pinokia. Dla schowanej w cieniu publiczności przeczytał Jan Peszek.
7: Biedny świerszcz ledwie zdołał wydać z siebie.
8: Nawet nam ten upał nie przeszkadza w cieniu, bo fantastycznie pan opowiada.
9: Mamy tu spokój, możemy sobie odpoczywać, posłuchać o Pinokiu.
6: Podoba ci się?
9: Tak, bardzo.
6: Podobać się też mogą inne atrakcje, mówi o nich Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
10: Jest tutaj wszystko, strefy warsztatowe dla rodzin i strefy podpatrywania natury i gry terenowe, malowanie na batiku i projektowanie insektów i cyjanotopie i fotografie daguerotypowe.
6: Będą też koncerty. Ten najważniejszy rozpocznie się o 19:00 w Amfiteatrze w Łazienkach. Wystąpi Marcin Masecki. Wstęp na koncert, jak i na inne wydarzenia jest wolny.
3: A do odwiedzenia pikniku mimo tego upału zachęcał Paweł Turski. Bardzo ci dziękuję. I ta relacja kończy ten serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Cały czas nieustająco przypominamy o alertach przed wyjątkowo groźnym upałem. W tym momencie najgoręcej jest w Słubicach, prawie 36 stopni, najniższa temperatura, ale także upalna, 28 w Zakopanem. Nigdzie nie będzie padać, mamy błękitne niebo, pełne słońce, a jutro jeszcze goręcej.
12: Autopromocja.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda jak sądzę, że oddajesz się angielski.

0: Jest 14. Temperatura prawie w całym kraju przekracza 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem Nakłohechło. W Pogórzu na Śląsku Cieszyńskim odbywa się dziś kros świętojański. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura prawie w całym kraju przekracza 30 stopni. Maksymalnie na zachodzie może wynieść dziś nawet 38 stopni. Przed wysoką temperaturą ostrzegają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu.
3: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
2: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim i w związku z tym zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. Notowane jest tam coraz większe jej zużycie.
4: No i oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie.
2: Mówi prezes zielonogórskich wodociągów Dariusz Gusta. O rozwagę i dobre przygotowanie do górskich wycieczek apeluje ratownik TOPR-u Tomasz Wojciechowski.
5: Okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów.
2: Służby proszą też, by zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. Nie należy też zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach.
0: A te informacje przypomniała Małgorzata Naukowicz. Dzisiaj przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem Nakłohechło. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18, przy czym w weekendy bezpieczeństwo dodatkowo zabezpiecza tarnogórski WOPR. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Bytomski sanepid przebadał już wodę i ocenił ją jako w pełni przydatną do kąpieli. Kolejne kontrole będą powtarzane co 2-3 tygodnie. Nową atrakcją dla odwiedzających jest park linowy. Władze obiektu przypominają, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności samych plażowiczów. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy coraz więcej nieodpowiedzialnych zachowań, przyznaje Tomasz Kowalski, prezes Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna Silesia Rescue.
6: W tym roku już zauważamy znacząco wzrastającą ilość działań niepożądanych zdarzeń, które się pojawiają. Między innymi nieświadomość osób, wypływanie bez środków asekuracyjnych, branie dzieci bez środków asekuracyjnych, branie dzieci nadmiarowo, czy pływanie po alkoholu, bądź nawet z alkoholem, co jest skrajnie nieodpowiedzialne.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu i pracy ratowników w zalewie utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Wczoraj w Polsce utonęły dwie kolejne osoby, a w sumie od 1 kwietnia były to już 74 utonięcia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Pokazy, prezentacje, seminaria i stoiska to tylko część atrakcji w ramach trwających w Mikołowie dni otwartych drzwi Częstochowskiego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przez cały weekend w dzielnicy Śmiłowice podziwiać można wystawę maszyn rolniczych i uczestniczyć w koncertach. Wydarzenie do tej pory przyciągało tysiące osób. Reporter Radia Katowice Samuel Baron sprawdzał, co zachęciło uczestników.
7: Interesuję się od zawsze ziołami tradycyjnym, jakimś tam jedzonkiem naturalnym i chciałam pooglądać, czy się spełniam, czy mi czegoś tu brakuje w jakiejś wiedzy. Przeglądam, oglądam, degustuję się i spełniam się, jestem zadowolona.
8: Co panów tutaj dzisiaj przyciągnęło?
9: Wszystko, ciekawość, żeby zobaczyć, jak wygląda wieś, która się rozwija. Między innymi teraz oglądamy urządzenia.
10: Takie stare traktorki fajne są i tutaj zresztą cała ta maszyneria nowoczesna. Można sobie porównać stare technologie do nowoczesnych. Widać, że jest postęp na pewno, wielki nawet bym powiedział.
0: A na niedzielę zaplanowane są kolejne wydarzenia, m.in. seminaria pszczelarskie i spotkania z pszczelarzami. Sport, ogniska i świętojańska tradycja. W Pogórzu na Śląsku Cieszyńskim odbywa się dziś kros świętojański imienia Jana Marka. To impreza tworzona od prawie 40 lat przez lokalnych społeczników z LKS Pogórze. Na trasie są groble stawów, polne i leśne ścieżki oraz doping mieszkańców, mówi Stanisław Urbański, prezes LKS Pogórze.
11: Na trasie palone są w czterech miejscach ogniska, przy których gromadzą się kibice i kibicują. Pieczemy placki. Na blasze tak zwane są występy, siłowanie na rękę, tu pani Juroszek przyjeżdża. Trasa jest bardzo ciekawa, malownicza i miejscami dość trudna.
0: A start imprezy za godzinę. Temperatura maksymalna dziś w regionie do 35 stopni, w nocy minimalnie od 18 do 21, jutro w ciągu dnia nawet 38 stopni. Jeśli pojawią się chmury, to będą to raczej niewielkie obłoczki.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 20-letni nożownik z Małopolski jest już w rękach policji. Służby poszukiwały go od rana. Dziś do 38 stopni, jutro do 42. Afrykański skwar nad Polską. Tak gorąco jeszcze nie było. Na ratunek Wenezueli czescy ratownicy z psami lecą do Caracas. Kilka godzin trwała obława za młodym mężczyzną, który nad ranem podczas domowej kłótni zaatakował nożem 48-latka i uciekł do lasu. 20-letni mężczyzna został wypatrzony przez śmigłowiec policyjny na terenach leśnych pod Wadowicami. Został już przewieziony do komendy policji. Ranny mężczyzna jest w szpitalu, został tam przewieziony w stanie zagrażającym życiu. Obecnie stan jego zdrowia jest już stabilny. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Temperatury sięgające ponad 30 stopni Celsjusza to już zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z falą gorąca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie przebywania na słońcu, stałe nawadnianie i pamiętanie o zwierzętach.
1: Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu.
2: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
1: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najgoręcej o poranku było w województwie lubuskim i w związku z tym zielonogórskie wodociągi apelują o racjonalne korzystanie z wody. Notowane jest tam coraz większe jej zużycie.
3: No i oczywiście, jeżeli tak będzie to narastało, mogą powstawać miejscami spadki ciśnienia czy krótkie przerwy w wodzie.
1: Mówi prezes zielonogórskich wodociągów Dariusz Gusta. O rozwagę i dobre przygotowanie do górskich wycieczek apeluje ratownik TOPR-u Tomasz Wojciechowski.
4: Okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów.
1: Służby proszą też, by zwracać uwagę na osoby starsze i reagować, jeśli ktoś źle znosi upał. Nie należy też zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: A jutro jeszcze goręcej, synoptycy ostrzegają, termometry mogą sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza. Obecny rekord to 42 stopnia, który padł w 1920 roku na Opolszczyźnie. Wyjątkowo ciepła jak na Bałtyk woda, w Zatoce Gdańskiej nawet 22 stopnie spowodowała zakwit sinic. Czerwona flaga zakazująca wejścia do wody powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzono po wykryciu bakterii Escherichia coli. Obowiązuje na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czescy ratownicy będą pomagać w poszukiwaniu ocalałych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. 70 strażaków oraz psy poszukiwawczo-ratownicze przed południem wyleciały z Pragi.
5: Dowódca jednostki Petr Wodiczka powiedział przed wylotem, że zdjęcia z Wenezueli przypominają mu sytuację w Turcji, gdzie czescy ratownicy uczestniczyli w akcji po trzęsieniu ziemi w 2023 roku. Niektóre budynki wyglądają tak, jakby wciąż mogli znajdować się w nich żywi ludzie. Niestety są też takie, których zniszczenia prawdopodobnie nie dawały szans na przeżycie. Musimy zrobić jednak wszystko, co w naszej mocy, aby uratować tych, którym można jeszcze pomóc, a ofiarom katastrofy zapewnić przynajmniej godność po śmierci. Komendant główny czeskiej straży pożarnej Władimir Welczek zaznaczył, że Czechy jako jedne z pierwszych odpowiedziały na prośbę wenezuelskich władz o wsparcie w akcji ratunkowej. Dodał, że choć jego kraj nie dysponuje samolotem zdolnym do przetransportowania ciężkiego zespołu ratowniczego, to transport udało się zapewnić dzięki współpracy z NATO. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Według najnowszych informacji w trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło prawie 1000 osób, ponad 3000 zostało rannych. Na koniec raz jeszcze wracamy do upalnej pogody, która doskwiera nawet zwierzakom, którym upał nie powinien być straszny. W warszawskim zoo zwierzęta w najgorętszych godzinach wybierają cień. Mimo że żyrafy kojarzą się z upałem, obecne temperatury i dla nich są wyzwaniem, przyznaje opiekun żyraf Sebastian Guzowski.
6: To są zwierzęta urodzone w ogrodach zoologicznych, które nigdy w Afryce nie były, więc nie są też przyzwyczajone do takich warunków, jakie mamy teraz. W naturze bardzo rzadko się kładą, w ogrodzie zoologicznym kładą się i w takie upały bardzo często można je właśnie zobaczyć leżące.
0: W zależności od gatunku zwierzęta mają zapewnione różne formy ochłody.
6: Montujemy też na wybiegach kurtyny wodne, w które te zwierzęta mogą sobie wchodzić i się chłodzić w nich. Małpy na przykład dostają też lody, które mogą sobie spożywać w takich warunkach i różne inne mrożonki.
0: Pracownicy ZOO przypominają odwiedzającym, by podczas upałów nie hałasować, bo w tak wysokich temperaturach zwierzęta powinny spokojnie wypoczywać.
7: Klimat.
0: W większości kraju powietrze jest umiarkowanej jakości. Dostateczna jest w Żarach, Legnicy, Trzebnicy i na Górnym Śląsku. Dobra na północy kraju, w województwie lubelskim i na Podlasiu. 62% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Bezchmurne niebo, pełnia słońca i gorąco, nawet bardzo gorąco, 28 stopni na południu, na północy 31, 35 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
9: Trójka.

może właśnie kogoś ci brak.

0: Jest 15. Mamy nowe informacje o 8-latce, którą wczoraj w Sosnowcu pogryzły dwa psy. Radio Katowice uczestniczy w dniu otwartym w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. Opowiemy też o charytatywnym wydarzeniu dla 12-letniej Lilianki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Stan 8-latki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłaniał ją przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka potrzebowała jednak natychmiastowej pomocy medycznej, mówi Wojciech Gumułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
2: Dziewczynka w nocy została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
0: Psy, które napadły dziecko, zostało umieszczone na obserwacji w schronisku. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zajścia ustalą teraz śledczy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Radio Katowice uczestniczy w dniu otwartym w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Muzeum po ponadrocznej rozbudowie jest dwa razy większe. Odwiedzający mogą wejść m.in. do archiwum oraz na taras widokowy. Można też wziąć udział w spotkaniach ze świadkami historii, m.in. z jednym z przywódców strajku w kopalni Wujek w 1981 roku, Stanisławem Płatkiem.
3: Wszyscyśmy się bali. Strach nie jest niczym złym, bo trzeba być nie lada głupcem, żeby iść na czołgi i się nie bać. Tylko ja zakładałem jedno, że władza ludowa po raz drugi nie sięgnie po broń przeciwko swoim obywatelom. W przeciwieństwie do Gdańska, dlatego żeśmy nasz strajk organizowali w taki sposób, żeby nie wychodzić poza obrym kopalni, żeby nie dać im powodu. A mimo to oni przyszli zrobić swoje.
0: Opowieści świadków historii robią na nas wielkie wrażenie, mówi młodzież.
4: Czuję się zaszczycona, że jednak osoba, która to przeżyła, jest w stanie mi to powiedzieć. Jednak to jest takie jeden na jeden. Nie jest to tak, że jest to taka historia, że z podręcznika, taka żywa część historii, kiedy jednak słyszymy to od świadka.
5: Odwaga. Jedno słowo mi się ciśnie na usta. Odwaga. Najmłodszy miał 19 lat. Dziwnie się o tym myśli momentami, że to były osoby, które wtedy już pracowały na kopalni, które wtedy protestowały, no i przypłacały to zdrowiem i życiem. A ja obecnie, między innymi dzięki temu, że oni mieli siłę się sprzeciwić tamtemu ustrojowi, ja mogę sobie spokojnie w tym wieku pisać maturę, kończyć szkoły i planować przyszłość.
0: W rozbudowanym muzeum powstały nowe pomieszczenia przeznaczone między innymi na wystawy czasowe, warsztaty i koncerty. Święto Miasteczka Śląskiego zacznie się za pół godziny tradycyjnym pochodem sprzed Urzędu Miejskiego do Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej. Tam przygotowano muzykę, zabawę taneczną, a także konkursy z nagrodami. Na scenie wystąpią Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie i Orkiestra ze Wschowej. Mariusz Kalaga, Paweł Gołecki i Mezo. Zabawa zakończy się późną nocą. Trójstyk, kobieta na medal. Pod takim hasłem odbył się bieg, marsz Nordic Walking oraz rajd rowerowy. Pomimo upału i w szczytnym celu. Zmagania połączone były ze zbiórką charytatywną dla 12-letniej Lilianki, tłumaczy organizatorka Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
6: Zaczęłyśmy 6 lat temu organizować takie wydarzenie rekreacyjne, żeby połączyć aktywność z pomaganiem. Startują z Mikołowa, z Łazisk Górnych i z gminy Wyry biegacze, osoby maszerujące i rowerzyści. Spotykamy się na wieżysku. Jest to las, miejsce, gdzie łączą się drogi prowadzące z 3 gmin. Stąd nazwa Trójstyk.
0: Zmagania przyciągnęły uczestników o różnym doświadczeniu. Wszyscy jednak podkreślali, że liczy się dla nich duch współzawodnictwa, a nie wyniki.
4: Przy tych warunkach pogodowych to chyba lepiej po prostu dobiec i nie umrzeć po drodze.
7: Powiem tak, ja dopiero zaczynam. Rozpoczęłam chodzenie, zainstalowałam sobie aplikację do mierzenia kroków, chodzę na spacery i to jest tak jakby mój początek. A co będzie dalej, zobaczymy.
8: Ja jestem przyzwyczajona, ja biegam maratony, ja już jestem zaprawiona w boju i nieważne od warunków trzeba przebiec.
9: Panowie i panie muszą biegać, każdy musi aktywność wykonywać. Jest równouprawnienie, nie?
0: W tegorocznej 6. edycji wydarzenia udział wzięło ponad 200 osób. Ważne przypomnienie, alerty 3 stopnia przed upałem obowiązują niemal w całym województwie śląskim. Dziś na termometrach w regionie do 35 stopni, przy niemal bezchmurnym niebie, jutro nawet 38 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca. Minęła właśnie 16. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla Ukraińca, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu. Pracowity początek wakacji dla Topru, ratownicy od rana ruszali do kilku akcji. Tłumy w warszawskich łazienkach na urodzinowym pikniku Narodowego Centrum Kultury. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, usłyszał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej. Zatrzymali go kryminalni z zielonogórskiej policji, mówi Anna Baran z policji w Zielonej Górze.
2: Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gróźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej. Ponadto prokurator prokuratury rejonowej w Zielonej Górze skierował dziś do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Niezależnie od decyzji sądu, policjanci skierują również wniosek o deportowanie mężczyzny z kraju.
1: Mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Stan ośmiolatki, która została dotkliwie pogryziona przez 2 psy, jest stabilny. Do zdarzenia doszło wieczorem w Sosnowcu. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej, wyjaśnia Wojciech Gomułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
3: Dziewczynka w nocy została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
1: Psy, które napadły na dziecko, zostały umieszczone na obserwacji w schronisku. Na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Jego pilot zdołał się katapultować, informuje dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Wykonywał zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. 16 czerwca w wypadku bombowca Su-24M zginęli 2 lotnicy. Nieporozumienia na linii Warszawa-Kijów nie wpłynęły na przebieg gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Taką opinię wyraziła szefowa ukraińskiej organizacji Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko. W rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że o relacjach polsko-ukraińskich decydują zwykli ludzie, a nie politycy.
4: To zwykli ludzie otwierają firmy w Ukrainie czy w Polsce, działają w obu krajach, żeby wymyślać kolejne sposoby na współpracę. Byłam na stoiskach ukraińskich regionów, rozmawiałam z nimi, pytam się jak u was, co się dzieje. Oni są wszyscy zachwyceni, do nich podchodzą miasta partnerskie, oni się spotykają, oni podpisują kolejne memoranda i tak właśnie ta współpraca powinna wyglądać.
1: Konferencja odbudowy Ukrainy zakończyła się wczoraj w Gdańsku. Wzięło w niej udział ponad 7 tysięcy osób z kilkudziesięciu państw. To pracowity początek wakacji dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tylko dziś rano musieli pomagać 4 turystom w związku z urazami i wypadkami. Między innymi w Dolinie Roztoki udzielali pomocy turyście w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia, mówi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski.
5: Tam w pierwszej fazie turyści podjęli akcję resuscytacyjną, później nasi ratownicy dotarli śmigłowcem, przejęli te działania. Ratowany został przekazany do zakopiańskiego szpitala. Oprócz tego na Giewoncie uraz barku, na szlaku, na szpiglasową przełęcz złamana ręka, wypadek rowerzysty w Dolinie Suchej Wody, w związku z czym można powiedzieć całe spektrum działań.
1: Choć temperatury w górach są odrobinę niższe, to słońce operuje mocniej. Popołudniami mogą występować także burze. Tańce, koncerty, warsztaty i spotkania. W stołecznych Łazienkach Królewskich trwa urodzinowy piknik Narodowego Centrum Kultury. W cieniu drzew bawią się i tworzą całe rodziny. Tworzą m.in. ubrania dzięki technice ekoprintingu.
6: Trzeba wziąć taki biały materiał i potem wybrać sobie liście, a potem je pomaczać w tym czymś takim.
7: Tutaj można odbić liście na tkaninie naturalnej, czyli zrobić ekoprinting.
8: I to się odbije, ja później to mogę wziąć ze sobą i będę w tym chodził?
7: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
9: Bardzo mi się podoba, bardzo lubię prace ręczne, bardzo przyjemnie.
8: Czyli mimo upału warto tutaj przyjść sobie coś takiego przewiewnego, bo to bawełna, zrobić to. Nawet można się później to przebrać i będzie chłodniej, bo to biało takie brązowe będzie.
9: Zdecydowanie warto. Zachęcam wszystkich do przyjścia dzisiaj do Łazienek Królewskich i zrobienia sobie chusty, torby, koszulki, spodni. Każdą rzecz, jaką ktoś sobie dzisiaj zabierze, będzie można oliścić.
1: Nasz reporter Paweł Turski był na tym pikniku, a to był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Bezchmurnie dzisiaj w całym kraju i wszędzie upalnie. Na Podhalu 28 stopni, na północy 31, około 35 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
10: Autopromocja.
11: Halo.

0: Jest 17. Poważny, ale stabilny jest stan dziewczynki pokryzionej przez psy w Sosnowcu. 204 strażaków odebrało dzisiaj w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awanse na wyższe stopnie. Trwa przebudowa stacji kolejowej w Gliwickich Łabędach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wieczorem w dzielnicy Dajndówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak poinformował rzecznik placówki Wojciech Gumułka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa pomoc medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. 204 strażaków odebrało dziś w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
2: W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji nadaję panom i paniom stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.
3: Przyjemne spełnienie marzeń, na pewno dość duże po tych dwóch latach. W sumie to trochę więcej, bo przygotowania.
4: Pełne wzruszenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni całej kadrze.
5: Fajnie, że już koniec. Jeszcze troszkę życia przed nami, więc musimy te doświadczenie, które tutaj uzyskaliśmy, no teraz wykorzystać.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Trwa przebudowa stacji kolejowej w Gliwickich Łabędach. Zaawansowanie prac przekroczyło już 50%. Teraz roboty wkraczają w kolejny etap, mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
6: W ramach zadania przebudujemy wiadukt kolejowy przy ulicy Staromiejskiej, na którym powstanie nowy peron pierwszy wraz z drogą dojścia. Część miejska będzie obejmowała nową nawierzchnię drogową wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Dla wykonania tych prac od dziś tymczasowo został wstrzymany ruch drogowy pod wiaduktem przy ulicy Staromiejskiej, co skutkować będzie zmianami w autobusowej komunikacji miejskiej.
0: Co ważne, piesi nadal będą mogli korzystać z przejścia pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Staromiejskiej. Stare Fiaty, Polonezy, Wartburgi czy Trabanty ruszyły do Maroka. To już 20. edycja charytatywnego rajdu Złombol, który łączy chęć pomagania z podróżą w nieznane. W tym roku do rajdu zgłosiło się aż 780 pojazdów. Tradycyjnie uczestnicy wyruszyli sprzed superauto.pl Stadionu Śląskiego. Od 2007 roku udało się zebrać ponad 22 miliony złotych, które zostały przeznaczone na wsparcie tysięcy dzieci i młodzieży. Od wyjazdów wakacyjnych i zimowych po pomoc psychologiczną oraz finansowanie kursów i kwalifikacji zawodowych. A na Śląsk Cieszyński zjechały dzisiaj zabytkowe traktory. Gmina Harzlach organizuje czwarty zlot pod nazwą Traktor Power. W programie szkolenie dotyczące remontu zabytkowych pojazdów i koncerty zespołów Antyki i Bartnicki Band. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, a także Radia Katowice. W nocy w regionie odpoczniemy od upałów, ale trudno mówić o chłodzie, bo będzie to noc tropikalna. To oznacza, że termometry pokażą do 22 stopni. Jutro nawet 38 stopni w cieniu.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca i minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Radiowóz zderzył się z osobówką. W Warszawie dwie osoby trafiły do szpitala. Motorówka eksplodowała na Zalewie Zegrzyńskim. Właściciel został ranny. W serwisie także ostatnie przygotowania do charytatywnej wyprawy maluchów. Służby ustalają szczegółowe okoliczności wypadku z udziałem radiowozu na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Rozwadowskiego w Warszawie. Do szpitala trafiły dwie osoby, policjant kierujący radiowozem oraz kobieta prowadząca samochód osobowy. Radiowóz jechał jako pojazd uprzywilejowany z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, mówi Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej.
2: Radiowóz ze skrajnego pasa lewego skręcał, wykonywał manewr lewoskrętu i w wyniku tego lewoskrętu ze środkowego pasa ruchu kierująca Citroenem nie zauważyła radiowozu i uderzyła w pojazd.
1: Do wypadku doszło po 13. Wybuch łodzi motorowej na Zalewie Zegrzyńskim w Nieporęcie. Ranny został właściciel jednostki. Według wstępnych ustaleń eksplodował gaz zgromadzony w zamkniętej komorze silnika w motorówce.
2: W czasie zdarzenia łódź znajdowała się na wodzie, a silnik maszyny był w rozruchu. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został jeden mężczyzna, właściciel łódki. Został on przewieziony do szpitala z drobnymi poparzeniami kończyn dolnych.
1: Poinformował nas Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują służby. Łódź została wyciągnięta na brzeg. Nie ma utrudnień dla osób korzystających z Zalewu Zegrzyńskiego. Małopolska policja zatrzymała młodego mężczyznę, który rano w Łękawicy blisko Wadowic miał dźgnąć 48-latka ostrym narzędziem podczas rodzinnej kłótni. Obława trwała od 6.30, mówi Ilona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Do tej szeroko zakrojonej akcji skierowano kilkudziesięciu policjantów, psy tropiące, drona, także został podniesiony nasz śmigłowiec policyjny Bell. I właśnie o godzinie 11.40 załoga śmigłowca namierzyła 20-latka w masywie leśnym.
1: Mężczyznę przewieziono do komendy w Wadowicach, gdzie ma zostać przebadany przez lekarza, natomiast ranny 48-latek przebywa obecnie w szpitalu. Jego stan jest stabilny. 35 stopni pokazuje termometr w bazie ratowników WOPR-u w Międzyzdrojach. Tak gorącego lata nad Bałtykiem nie było od dawna. Na plaży zamiast parawanów las parasoli przeciwsłonecznych. W Międzyzdrojach jest Aneta Łuczkowska.
4: Temperatura powietrza 35 stopni, temperatura wody 24 stopnie. Życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.
5: Jak się pani taka pogoda podoba?
6: Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco.
5: Jak się pan odnajduje w tej temperaturze?
7: Dobrze.
5: Nie jest za ciepło trochę?
7: Nie, no ale jestem nad morzem, a nie w śniegu.
5: Ma pan jakieś sposoby na ten upał? Bo jest no jak w tropikach trochę.
7: Trochę w cieniu siedzieć i wystarczy.
5: I parasolkę od żony.
7: No i nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, no to gorąco.
1: No właśnie, jak jest lato, to musi być gorąco. A jutro ma być jeszcze cieplej, nad morzem nawet 38 stopni. Ratownicy przypominają o nawodnieniu, ochronie przed słońcem i regularnym schładzaniu się w cieniu. 50-letni Polak zmarł podczas pracy w polu we Flandrii Zachodniej w Belgii. Do zdarzenia doszło wczoraj. Według informacji przekazanych przez media, mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z rozważanych hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Wielka wyprawa maluchów wyruszy jutro po raz czwarty. To największa charytatywna akcja motoryzacyjna, której celem jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Trwają ostatnie przygotowania. W tym roku prawie setka maluchów chce dojechać do Normandii.
8: W maluchach sprawdzamy po kolei zawieszenie, układ hamulcowy, oświetlenie, stan płynów eksploatacyjnych, cieraczki, no i ogólnie czy jest wszystko w porządku pojazdem.
9: A dodatkowo jeszcze oklejamy samochody. Najważniejszą naklejką jest wielka wyprawa maluchów centralnie na masce. Na szybie jest numer boczny, a na drzwiach są partnerzy.
10: linkę zmiany biegów i linkę sprzęgła naprawiamy. Przyjechał zepsuty, także naprawiamy. Myślę, że za chwilę będzie gotowy.
1: Start jutro w samo południe z Wrocławia. Relacje z wyprawy na antenie Polskiego Radia Kierowców, które po raz czwarty jest patronem tego wydarzenia. A to był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Dariusz Urbanowicz.
11: Właśnie zaczął się trzeci mecz polskich siatkarzy podczas gliwickiego turnieju Ligi Narodów. Dotąd nasi wygrali z Belgami i Turkami w obu przypadkach po pięciosetowych bojach. Jak przebiegnie mecz z Niemcami? Patrzę na wynik. Na razie 4 do 4, czyli punkt za punkt. Warto wspomnieć, że do niedawna kadrę Niemiec prowadził Michał Winiarski. Trener mistrzów Polski z Warty Zawiercie zrezygnował jednak z tej funkcji, mimo obowiązującego do 2028 kontraktu z powodów osobistych. W poniedziałek rozpocznie się Wimbledon. Maja Chwalińska rozegrała otwarty sparing z Magdą Linet. Finalistka Rolanda Garrosa, która w Londynie zagra z dziką kartą, przegrała 3-6, 3-6 oraz w tiebreaku 6-10. Kończą się też turnieje prowadzące zawodników podlondyński Wielki Szlem. W Bad Homburg triumfowała Karolina Muchowa. Czeszka cieszyła się w umiarkowany sposób po kreczu Naomi Osaki. Przystanie 6-1 i 1-0 dla Czeszki. Powodem poddania meczu przez Japonkę uraz stopy dla Muchowej to trzeci tytuł WTA w karierze. W Wisber natomiast wygrała Amerykanka Madison Keys po finałowym zwycięstwie nad Niemką Tatianą Marią 7-5 i 6-4. Trzy polskie osady zobaczymy w jutrzejszych finałach Pucharu Świata w Lucernie. Wioślarki Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska stoczyły piękny pojedynek z gospodyniami regat. Walczyły o trzecie miejsce dające awans w półfinale, dające awans w dwójkach podwójnych. Szwajcarki przegrały z Polkami zaledwie o 0,06. W piątek już awans wywalczyły męska ósemka i żeńska czwórka bez sterniczki. Dominika Wodarczyk z drugą koszulką mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym w Lubawie. Zawodniczka UAE Team IDQ w wyścigu o tytuł pokonała Martę Lach. Trzecia była Agnieszka Skalniak-Sójka. Wcześniej Wodarczyk wywalczyła złoto w indywidualnej jeździe na czas. Ruchy kadrowe w Ekstraklasie. Po 5,5 roku z Lechem Poznań żegna się Antonio Milić. Chorwacki obrońca odrzucił przedstawionemu oferty na przedłużenie kontraktu. Inny ciekawy transfer. Kacper Urbański przychodzi z Legii Warszawa do Górnika Zabrze. To jeszcze odrobina futbolu w mistrzowskim wydaniu. Na mundialu dziś musimy poczekać na mecz do 23:00. Mecze tak naprawdę. O tej godzinie równolegle rozpoczną się dwa spotkania. Chorwacja zagra z Ganą, a Anglia z Panamą. O 1:30 Republika Demokratyczna Konga zagra z Uzbekistanem i Kolumbia z Portugalią. O 4:00 rano zaczną się starcia Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. A jeśli ktoś ma wstać skoro świt, by zobaczyć Lionela Messiego w akcji, może się nie trudzić. Dlaczego? O tym już za chwilę w studiu mundialowym.
1: Bezchmurnie dzisiaj w całym kraju i wszędzie bardzo gorąco. Na Podhalu 28 stopni, na północy 31, około 35 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
12: Autopromocja.

0: będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego

0: wszędzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie.

będziesz dla mnie miła taka.

nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

Tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest.

0: Jest 18. Trwają dni otwarte Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Wraz z początkiem wakacji na tory powrócił pociąg Kolei Śląskich z Częstochowy do Zakopanego. Przy katowickim Nosprze odsłonięto beboka o imieniu Ficiu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pokazy, prezentacje, seminaria i stoiska wystawiennicze. To tylko część atrakcji w ramach trwających w Mikołowie dni otwartych drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przez cały weekend w dzielnicy Śmiłowice podziwiać można wystawę maszyn rolniczych i uczestniczyć w koncertach, mówi zastępca dyrektora ośrodka Ewa Widuch.
2: Mamy tematycznie zrobione stanowiska, więc zapraszamy zainteresowanych produkcją zwierzęcą, roślinną, ekonomiką rolnictwa, terenami wiejskimi. Zapraszamy serdecznie. No i nowoczesne maszyny rolnicze, pokaz maszyn, ale też pokaz starych ciągników. Są stoiska z rękodzielnictwem, ale również z żywnością prosto od rolnika. Mamy pokaz psów rasowych, jest drobny inwentarz, króliki, kury, gołębie, alpaki, kozy miniaturowe.
0: Wydarzenie do tej pory przyciągnęło tysiące osób, a na jutro zaplanowane są kolejne wydarzenia, m.in. spotkania z pszczelarzami. Wraz z początkiem wakacji na tory powrócił Ornak. To pociąg Kolei Śląskich, który łączy Częstochowę z Zakopanem. To najdłuższa relacja w siatce połączeń przewoźnika, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
3: Ornak kursuje m.in. przez Sosnowiec, Katowice, Pszczymę, Bielsko-Białą, Kęty i Nowy Targ. Pociąg będzie kursował w soboty i niedzielę. Wyrusza z Częstochowy o godzinie 5.26, aby dotrzeć do Zakopanego o 12.01. Kurs powrotny startuje w Zakopanem o godzinie 14.59. Pociąg przyjeżdża do Częstochowy o godzinie 21.49.
0: Koleje śląskie będą kursowały do stolicy Tatry do końca sierpnia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Koncert My Life Prisoners Music będzie dziś zwieńczeniem międzynarodowego konkursu dla młodych kompozytorów w Bielsku-Białej. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest światowej sławy kompozytor filmowy bielszczanin Zbigniew Preisner.
4: Ja tylko zachęcam wszystkich młodych twórców, obojętnie jaką sztukę wykonują, do oryginalności. Próbowania znalezienia małej, uchylonej furtki, która się nazywa oryginalność. Czym nas więcej będzie zdolnych ludzi, którzy osiągną jakąś karierę w świecie, tym łatwiej będzie nam żyć.
0: W koncercie finałowym w hali pod Dębowcem wystąpią laureaci konkursu z Polski, Niemiec, Iranu i Węgier. W drugiej części orkiestrę poprowadzi sam Zbigniew Preisner, wykonując swoje najsłynniejsze dzieła filmowe. A początek wydarzenia o 19. Ma na imię Ficio, od Grzegorza Fitelberga, i jest jednym z najmłodszych katowickich beboków. Figurka odsłonięta została przy siedzibie Narodowej Orkiestry Polskiego Radia. Imię stworka nawiązuje do pierwszego dyrygenta i założyciela Nospru. Zostało wybrane w głosowaniu internautów. Odsłonięcie beboka było jednym z elementów zakończenia 90. sezonu orkiestry. Przed nami ciepła noc od 18 do 22 stopni, jutro do 38 w cieniu. Ma to być jak dotąd najgorętszy dzień roku. Cały czas słonecznie, a nieco chłodniej ma się zrobić od wtorku.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca. Minęła 18. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Ogromny pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej, kilkudziesięciu strażaków jest na miejscu. Miliony wyłudzone metodą na bank, jest akt oskarżenia wobec czterech Ukraińców. Rekordy temperatury w Czechach i w Niemczech. Z kolei zbyt ciepły Dunaj ograniczył pracę reaktora na Węgrzech. Pali się hala magazynowo-produkcyjna w Mszanie Dolnej. Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej, a także grupy ratownictwa chemicznego, medycznego oraz dronowa. Ogień objął cały obiekt.
2: Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu stolarskiego, działania ratowników koncentrują się zarówno na gaszeniu pożaru, jak i obronie zagrożonych zabudowań. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych.
1: Powiedział nam rzecznik Małopolskiej Straży Hubert Ciepły. Na terenie zakładu znajduje się m.in. stacja diagnostyczna oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych. Jest akt oskarżenia wobec czterech Ukraińców podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy metodą na pracownika banku, a także o pranie pieniędzy. Straty poszkodowanych szacowane są na prawie 5 milionów złotych. Oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury w Lublinie Beata Syk-Jankowska.
3: Do pokrzywdzonego dzwonił rzekomo pracownik banku, jak również sposobem działania było wykorzystywanie fałszywych platform inwestycyjnych, oszustw na portalach ogłoszeniowych, czy też przesyłanie linków phishingowych. Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na wskazane rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych.
1: Obywatele Ukrainy zostali tymczasowo aresztowani, przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 10 lat więzienia. W Czechach padł rekord temperatury 40,6 stopnia. Tak gorąco było około 15.30 w Doksanach, 40 km od granicy z Polską. Jeszcze cieplej było w Niemczech, 41,5 stopnia w Drewitz w Saksonii-Anhalcie. Również rekordy ciepła dla polskich stacji meteorologicznych mogą zostać w najbliższych dniach pobite. Do tej pory najwyższą temperaturę odnotowano 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. Było wtedy 40,2 stopnia. Jednak jak zwraca uwagę Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl, pomiary sprzed ponad 100 lat można kwestionować.
4: Pomiar temperatury powietrza jest brudny ze względu na to, że trzeba zapewnić optymalne warunki, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Trzeba zapewnić miejsce z dala więcej od zabudowań, jeśli patrzymy na wskazania Światowej Organizacji Meteorologicznej, i dodatkowo odpowiednio chronić czujniki przed promieniami słonecznymi, które potrafią mocno zafałszować pomiar. No i tutaj te rekordy sprzed ponad 100 lat w pewnym stopniu pokazują nam, że wtedy mieliśmy przekroczenie 40 stopni, tylko trzeba spojrzeć też na to, że dziedzina metrologii się rozwija i generalnie nie wiemy do końca, czy te wyniki, które zostały wtedy uzyskane, są na 100% prawidłowe.
1: Cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed upałem. Na zachodzie synoptycy prognozują jutro nawet 42 stopnie Celsjusza. Węgierska elektrownia atomowa w Paks zmniejszyła moc z powodu nadmiernie nagrzanej wody w Dunaju. Woda jest używana do schładzania reaktora, jednak po porannym pomiarze okazało się, że ma temperaturę 29,7 stopnia, czyli o 0,2 więcej niż jest to dopuszczalne. W okolicy elektrowni temperatura powietrza późnym popołudniem dochodziła do 37 stopni. Warsztaty i koncerty przy piknikowej atmosferze w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Trwa tam urodzinowy piknik Narodowego Centrum Kultury, a na miejscu jest Paweł Turski.
5: Obecnie największą popularnością cieszą się warsztaty, podczas których można założyć perukę.
6: Trochę zaswędziało, no dziwne.
7: Barokowa peruka, także wcale nie lekkie życie.
8: Można poprzymierzać, popróbować i zobaczyć, jak się wygląda w różnych odsłonach. Dzieci kombinują, czy z grzywką, czy bez grzywki, które kwiaty ewentualnie ładnie służą do danej kompozycji.
9: Fajnie jest, bo można poprzymierzać różne peruki i można zobaczyć, jak się wygląda w innych postaciach i jak aktorzy mogą się czuć w takich perukach.
5: Stoisko Polskiej Opery Królewskiej, do której stoi kolejka, wkrótce straci miano głównej atrakcji. Przed nami bowiem najważniejsze punkty programu, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski.
10: Popołudnie różnorodności, łącznie z wieczornymi spektaklami, przemarszami, paradami, big bandem Uniwersytetu Fryderyka Chopina, Marcin Masecki, jego standardy jazzowe, a potem na sam koniec dnia będziemy tańczyć pod gwiazdami, słuchawkami na uszach.
5: Wstęp na piknik Wolna Sobota w Łazienkach Królewskich jest darmowy.
1: A Polskie Radio jest patronem medialnym pikniku.
5: Klimat.
1: W północnej i wschodniej Polsce jakość powietrza jest dobra, w pozostałej części kraju umiarkowana lub dostateczna. 45% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia dużo słońca i upalnie. Na Podhalu 28 stopni, na północy 31, 35 w centrum i 38 na krańcach zachodnich.
12: Autopromocja.
13: Halo.

rękawic.

rękawicy.

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Jest 18. Trwają dni otwarte Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Wraz z początkiem wakacji na tory powrócił pociąg Kolei Śląskich z Częstochowy do Zakopanego. Przy katowickim Nosprze odsłonięto beboka o imieniu Ficio.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Pokazy, prezentacje, seminaria i stoiska wystawiennicze. To tylko część atrakcji w ramach trwających w Mikołowie dni otwartych drzwi Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przez cały weekend w dzielnicy Śmiałowice podziwiać można wystawę maszyn rolniczych i uczestniczyć w koncertach, mówi zastępca dyrektora ośrodka Ewa Widuch.
2: Mamy tematycznie zrobione stanowiska, więc zapraszamy zainteresowanych produkcją zwierzęcą, roślinną, ekonomiką rolnictwa, terenami wiejskimi. Zapraszamy serdecznie. No i nowoczesne maszyny rolnicze, pokaz maszyn, ale też pokaz starych ciągników. Są stoiska z rękodzielnictwem, ale również z żywnością prosto od rolnika. Mamy pokaz psów rasowych, jest drobny inwentarz, króliki, kury, gołębie, alpaki, kozy miniaturowe.
0: Wydarzenie do tej pory przyciągnęło tysiące osób, a na jutro zaplanowane są kolejne wydarzenia, m.in. spotkania z pszczelarzami. Wraz z początkiem wakacji na tory powrócił Ornak. To pociąg Kolei Śląskich, który łączy Częstochowę z Zakopanem. To najdłuższa relacja w siatce połączeń przewoźnika, mówi rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
3: Ornak kursuje m.in. przez Sosnowiec, Katowice, Pszczymę, Bielsko-Białą, Kęty i Nowy Targ. Pociąg będzie kursował w soboty i niedzielę. Wyrusza z Częstochowy o godzinie 5.26, aby dotrzeć do Zakopanego o 12.01. Kurs powrotny startuje w Zakopanem o godzinie 14.59. Pociąg przyjeżdża do Częstochowy o godzinie 21.49.
0: Koleje śląskie będą kursowały do stolicy Tatry do końca sierpnia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Koncert My Life Prisoners Music będzie dziś zwieńczeniem międzynarodowego konkursu dla młodych kompozytorów w Bielsku-Białej. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest światowej sławy kompozytor filmowy bielszczanin Zbigniew Preisner.
4: Ja tylko zachęcam wszystkich młodych twórców, obojętnie jaką sztukę wykonują, do oryginalności. Próbowania znalezienia małej, uchylonej furtki, która się nazywa oryginalność. Czym nas więcej będzie zdolnych ludzi, którzy osiągną jakąś karierę w świecie, tym łatwiej będzie nam żyć.
0: W koncercie finałowym w hali pod Dębowcem wystąpią laureaci konkursu z Polski, Niemiec, Iranu i Węgier. W drugiej części orkiestrę poprowadzi sam Zbigniew Preisner, wykonując swoje najsłynniejsze dzieła filmowe. A początek wydarzenia o 19.00. Ma na imię Ficio, od Grzegorza Fitelberga, i jest jednym z najmłodszych katowickich beboków. Figurka odsłonięta została przy siedzibie Narodowej Orkiestry Polskiego Radia. Imię stworka nawiązuje do pierwszego dyrygenta i założyciela Nospru. Zostało wybrane w głosowaniu internautów. Odsłonięcie beboka było jednym z elementów zakończenia 90. sezonu orkiestry. Przed nami ciepła noc od 18 do 22 stopni, jutro do 38 w cieniu. Ma to być jak dotąd najgorętszy dzień roku. Cały czas słonecznie, a nieco chłodniej ma się zrobić od wtorku.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 czerwca i minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 100 strażaków na miejscu, pali się hala w Mszanie Dolnej. Skwar bije kolejne rekordy, Słubice najgorętszym dziś miejscem w kraju, blisko 38 stopni. Do Ustki w niecałe 5 godzin, nowa wakacyjna trasa Pendolino. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Budynek o powierzchni prawie 100 metrów kwadratowych, w którym znajduje się stacja diagnostyczna pojazdów, niemal całkowicie został zajęty ogniem. Strażakom udało się obronić sąsiadujący z halą zakład stolarski, a także zbiornik z olejem napędowym o pojemności 20 tysięcy litrów, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
6: Apelujemy do mieszkańców Mszany Dolnej o niezbliżanie się do miejsca pożaru. Działania gaśnicze wciąż trwają. Strażacy podają pianę na objęte pożarem obiekty.
5: Na miejscu pracują m.in. strażacy z grupy chemicznej, a także medycznej i dronowej. 10-kilogramowa butla z gazem wybuchła na balkonie w jednym z bloków na warszawskiej Białołęce. Uszkodzony został sąsiedni blok. Na miejsce wezwano straż pożarną. Brygadier Kacper Papis powiedział, że na miejsce pojechały 4 zastępy.
7: Szczątki tej butli przeleciały na drugą stronę w kierunku bloku, który jest oddalony 20 metrów. Uszkodziły okno naprzeciwko. Strażacy nawet szukali, czy nie zostały uszkodzone jakieś elementy na dachu tego budynku. Nie było osób poszkodowanych, nie była prowadzona ewakuacja. Wybuch butli spowodował też pożar drewnianego wyposażenia tego balkonu. Pożar został ugaszony.
5: Służby przypominają, że przechowywanie butli z gazem na balkonach bloków jest zabronione. O 17 najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano w Słubicach 37,6 stopnia, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura sięgała 34-36 stopni, lokalnie przekroczyła właśnie 37. W Niemczech zanotowano dziś najwyższą w historii tego kraju temperaturę. Na stacji pogodowej niedaleko francuskiej granicy termometry wskazały 41,3 stopnia Celsjusza.
8: Sobota jest trzecim z rzędu dniem w Niemczech z temperaturowym rekordem czerwca. Tym razem słupek rtęci powędrował jednak tak wysoko, jak nigdy wcześniej w historii pomiarów. W Saarbrücken-Burbach w landzie Saarland na zachodzie Niemiec odnotowano o 0,1 stopnia więcej niż 7 lat temu w lipcu na dwóch stacjach nad Renii Północnej Westfalii w tej samej części kraju. Na autostradzie A7 upał zniszczył nawierzchnię. Trasa na południe od Hamburga będzie zamknięta do poniedziałku. Bardzo ciepłe i groźne dla życia w nich są rzeki. W Renie zmierzono 30 stopni. W Dunaju, który swoje źródło ma na południu, w dniu Niemiec do tej bariery zabrakło 1,5 stopnia. Hydrolodzy mówią, że o tej porze roku temperatura w rzekach nie powinna przekraczać 25 stopni. Rekordy padają już dzisiaj, choć szczyt fali upałów spodziewany jest jutro. Medycy apelują do mieszkańców kraju o unikanie aktywności na otwartym powietrzu i zalecają przebywanie w chłodnych pomieszczeniach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: Do Wenezueli dotarło 17 samolotów i ponad 1600 ratowników z całego świata. W La Guaira przebywa 14 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy policji, którzy patrolują teren i wprowadzają środki sanitarne. Polska misja medyczna pomoże ofiarom trzęsienia we współpracy z lokalną organizacją CESAP, mówi Jakub Belina-Brzozowski.
9: Te zespoły ratunkowe będą tam na miejscu do momentu, w którym będzie jeszcze szansa wydostać kogoś żywego z gruzów, a potem zacznie się równie ważny i trudny etap pomocy, bo to będzie pomoc dla tych, którzy stracili całe swoje dotychczasowe życie, którzy będą żyli w miejscach, gdzie zniszczona została infrastruktura.
5: W wyniku dwóch potężnych wstrząsów zginęło co najmniej 920 osób, ponad 3360 zostało rannych. Niespełna 5 godzin potrwa podróż pociągiem Pendolino z Warszawy do Ustki. Inauguracyjny skład wyjechał po południu z Warszawy, a jest w nim Aleksander Przoniak.
10: Nieco opóźniony inauguracyjny pociąg Pendolino do Ustki wyjechał przed godziną 16 ze stacji Warszawa Centralna. W Ustce będzie około godziny 20:30. Niektórzy pasażerowie wybrali właśnie to konkretne połączenie ze względu na komfort podróży.
11: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
10: Skład Pendolino z Warszawy do Ustki zgodnie z rozkładem jedzie 4 godziny i 52 minuty. Z Bielska-Białej, gdzie startuje to połączenie, około 8 godzin. Wiceprezes spółki PKP Intercity Adam Wawrzyniak powiedział, że jest to konkurencyjne połączenie względem transportu drogowego.
12: To są czasy super atrakcyjne, nie do pobicia transportem samochodowym.
10: Z Ustki do Warszawy pociąg Pendolino wyjeżdża po godzinie 7 rano, a w stolicy jest wczesnym popołudniem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport, Dariusz Urbanowicz.
13: Polska-Niemcy 3-1. Nasi siatkarze wygrali w Gliwicach w turnieju Ligi Narodów. Pierwszy set dla Niemców, potem już nasi wygrywali, także dobra nasza. Mundial mundialem, ale nie tylko upały rozgrzewają nas do czerwoności. Odbyło się dziś kilka ciekawych sparingów ekstraklasowiczów, którzy szlifują formę przed powrotem najlepszej ligi świata. Raków Częstochowa pokonał Piasta Gliwice 2-0, Wisła Płock Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-1, Lechia Gdańsk uległa rumuńskiemu Petru Lolowi 0-5, Śląsk Wrocław rozbił Bielawiankę Bielawa, uwaga, 11-0, Wisła Kraków przegrała z Niecieczą 3-4, Znicz Pruszków Polonia Warszawa 3-2, a Legia Warszawa pokonała rezerwy Bayernu Monachium 2-0 i tak dalej, mnóstwo się działo dzisiaj w tym upale. Walka o Mistrzostwo Świata trwa, kończy się faza grupowa mundialu. O 23:00 Chorwacja zagra z Ganą, a Anglia z Panamą. O 1:30 Republika Demokratyczna Konga zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Portugalią. O 4:00 rano dwa starcia, również Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. Argentyna bez Lionela Messiego. Podobno, to się oczywiście okaże w ostatniej chwili. A my w pocie czoła czekamy na pierwszy gwizdek Mistrzostw Europy dziewczyn do lat 19. O 20:00 w Sarajewie Polki zagrają ze Szwedkami. I jeszcze w kontekście sparingów odbył się dziś pokazowy mecz Magdy Linet z Mają Chwalińską. Wygrała Linet w trzech setach 6-3, 6-3 i 10-6 w super tiebreaku. Maja Chwalińska jako finalistka Rolanda Garrosa, jako posiadaczka dzikiej karty, jest jednym z najgorętszych nazwisk przed Wimbledonem.
14: Well, definitely these weeks were,
13: w ostatnich tygodniach doświadczyłam czegoś zupełnie nowego. Dużo uwagi na mnie się skupiło. Jak nigdy dotąd ludzie zaczęli rozpoznawać mnie na ulicach. To coś nowego, ale bardzo przyjemnego. Mam nadzieję do tego przywyknąć. Miałam też trochę czasu na regenerację. Byłam 4 dni na wakacjach z przyjaciółmi, potem wróciłam i pojechałam do Londynu. Jestem tu od niedzieli. Miałam kilka dni, by pograć na trawie i przygotować się jak najlepiej do pierwszego meczu. A pierwszy mecz Maja zagra z kwalifikantką Manan Chayo Savangev. Miejmy nadzieję, że Tajka nie zrobi takiej furiory w Londynie jak Maja w Paryżu. Kierowca Mercedesa George Russell wystartuje z pierwszego pola startowego w niedzielnym Grand Prix Austrii Formuły 1 na torze Red Bull Ring w Spielbergu. Brytyjczyk wygrał kwalifikacje, wyprzedził rywali z Ferrari, Monachijczyka Charlesa Leclerca i swojego rodaka Lewisa Hamiltona. Start jutro o 15:00, a podsumowanie w trzeciej stronie medalu chwilę po 17:00.
5: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, upalni na zachodzie nawet do 42, chłodniej na wybrzeżu i w górach około 30.
1: Zapraszamy

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Jest 19. Stabilny jest stan 8-latki pogryzionej przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka jest w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Trwa cykl mikrowypraw po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na Śląsk Cieszyński zjechały zabytkowe traktory.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan 8-latki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej, mówi Wojciech Gumułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
2: Dziewczynka w nocy została przewieziona do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka z innej placówki z licznymi ranami, które oczywiście zostały natychmiast zaopatrzone. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest w stanie poważnym, stabilnym.
0: Psy, które napadły dziecko, zostały umieszczone na obserwacji w schronisku. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zajścia ustalą policjanci. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma już 9 lat. Trwa kolejna odsłona kierunku GZM. To weekendowe cykle mikrowypraw, w czasie których można zajrzeć w miejsca często niedostępne na co dzień. Tegoroczna edycja to 4 wydarzenia specjalne i 265 wycieczek po wszystkich 41 miastach i gminach tworzących metropolię. Do wyboru są mikrowyprawy zaskakujące lub tradycyjne, wyciszające lub z muzyką, relaksujące bądź sportowe dla rodzin z dziećmi i seniorów. Można zobaczyć je zamki, fortyfikacje, stacje wodociągowe, neony, dawne szyby kopalniane, przejechać rowerem lub pospacerować nad rzeką.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na Śląsk Cieszyński zjechały zabytkowe traktory. Gmina Haszlach organizuje czwarty zlot pod nazwą Traktor Power. Pierwszych traktorzystów, którzy przybyli także z Czech, witał reporter Radia Katowice Szymon Brandys.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Přijel jsem po vlastní ose nějakých 350 kilometrů a trvalo to 2 dny.
3: Pan Rudolf mówi, že pokonal 350 kilometrów na starym Zetorze. Trvalo to 2 dni.
4: To však to je moje děcko.
3: Kamil Sturz ze skansenu Haszlach, Texas.
5: Serce się raduje, jak przyjeżdża coraz więcej kolekcjonerów z swoimi zabytkami. Planujemy około 70 sztuk w tym roku. Głównie z Polski, z naszych okolic wiadomo najwięcej. Przyjeżdżają ludzie z Poznania, przyjeżdżają ludzie właśnie z Czech, tutaj właśnie jak Rudolf, oraz nawet ze Słowacji.
6: Dla wszystkich widzów i dla traktorzystów to oczywiście konkurencja od 14 do 18 w sobotę. Zapraszamy.
7: Magdalena Grala z Gminnego Ośrodka Kultury w Haszlachu.
6: A od godziny 18 już zaczynamy taki bardziej program artystyczny. Zabawa, energia, po prostu musicie być z nami.
0: Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Radia Katowice. Dużo w ten weekend imprez w plenerze, korzystajmy z pogody, ale z głową. Niezmiennie ostrzegamy przed upałem, warto chronić się przed słońcem. Wśród podstawowych zasad jest unikanie promieni słonecznych między 10 a 14, noszenie odzieży ochronnej, nakrycia głowy, a także okularów z filtrami. Należy też używać odpowiednich kremów. Osoby lubiące się opalać muszą pamiętać, by robić to rozsądnie, mówi Marian Nowak, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Częstochowie.
8: Filtry chronią, ale tylko przed promieniami UV. Przed ciepłem. Przed ciepłem to chroni cień. Nawet przy filtrach 50 zbyt długotrwałe na słonecznie może jednak wywołać oparzenie słoneczne.
0: Nadmierna ekspozycja skóry na słońce może prowadzić nie tylko do poparzenia, ale też przyspieszenia jej starzenia, a nawet uszkodzenia komórek, co z kolei może prowadzić do nowotworów skóry. Od 18 do 22 stopni pokażą w nocy termometry w regionie, jutro do 38. Cały czas pogodniej, tak pozostanie do wtorku.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca i minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jest prawie 1500 zabitych. Upał zatrzymał wyścigi na Służewcu. Odwołano dzisiejsze i jutrzejsze gonitwy. 70. rocznica poznańskiego czerwca. W cieniu ekstremalnych temperatur jutrzejsze obchody przeniesiono do klimatyzowanej auli. Do 1430 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 3200 osób jest rannych. Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata, by pomóc w akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W ciągu najbliższej doby spodziewane jest przybycie kolejnych 25 lotów. Szef zespołu koordynacyjnego do spraw ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Marcin Kowalski podkreśla, że czas gra kluczową rolę.
10: W tego typu katastrofach kluczowe jest szybkie i sprawne działanie, dlatego że szanse na przeżycie po 72 godzinach drastycznie maleją. Dlatego tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby ratownicy dotarli szybko, byli wyszkoleni i dobrze wyposażeni. Mądre działania ratownicze zaczynają się dużo wcześniej, dlatego że ratownicy muszą być po prostu dobrze wyszkoleni, muszą ćwiczyć, muszą realizować różnego rodzaju scenariusze, muszą znać swój sprzęt. Ten sprzęt musi być bardzo nowoczesny.
9: PCK uruchomił także zbiórkę dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Strażacy opanowali pożar hali w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Z ogniem przez 2 godziny walczyło ponad 100 strażaków. Na miejscu trwa dogaszanie i prace rozbiórkowe zniszczonej przez ogień konstrukcji, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
11: Ratownicy sukcesywnie usuwają nadpalone elementy konstrukcji i przelewają zarzewia ognia, aby wyeliminować ryzyko ponownego pojawienia się ognia. W działaniach zaangażowanych było ponad 100 strażaków oraz specjalistyczne grupy ratownicze, w tym grupa chemiczna, medyczna i dronowa.
9: Po dogaszeniu pogorzeliska prace rozpoczną biegli śledczy, którzy będą ustalać przyczynę pożaru. Z powodu upału odwołano wszystkie dzisiejsze i jutrzejsze gonitwy na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie koni, jeźdźców oraz osób zaangażowanych w organizację wydarzenia. Dzisiaj w planie było 8 gonitw, jutro 10. Fala upałów przechodzi przez Europę, a stacje meteorologiczne odnotowują kolejne rekordy temperatury. W Czechach termometry pokazały po południu niemal 41 stopni.
12: Synoptycy przewidywali, że fala upałów przyniesie nowy rekord dopiero jutro. Tymczasem już dziś na 2 stacjach meteorologicznych temperatura przekroczyła 40 stopni. Najgoręcej było w Doksanach na północnym zachodzie kraju, gdzie zmierzono 40,8 stopnia. To o 0,4 stopnia więcej niż dotychczasowy najwyższy wynik w historii pomiarów, odnotowany w sierpniu 2012 roku w Dobrzychowicach. Czeski Instytut Hydrometeorologiczny poinformował, że rekord zostanie oficjalnie potwierdzony po weryfikacji poprawności pomiaru. Może się utrzymać bardzo krótko, ponieważ według prognoz jutro w Czechach ma być jeszcze cieplej. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: Jutro mija 70 lat poznańskiego czerwca. Z powodu ekstremalnych upałów główne obchody miejskich uroczystości zostały przeniesione z placu przed pomnikiem ofiar do klimatyzowanej auli uniwersyteckiej.
13: Wstęp do budynku będą mieli tylko zaproszeni goście. Wśród nich prezydenci Polski, Albanii, Łotwy i Węgier, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
14: Musi na pierwszym miejscu stać bezpieczeństwo, zdrowie, nawet życie naszych kombatantów, ale też mieszkańców, osób starszych, które chciałyby w uroczystościach uczestniczyć.
13: Władze Poznania apelują, aby nie przychodzić na plac pod pomnik ofiar czerwca i pozostać w domach. Mniejsze uroczystości przy tablicach i pomnikach, które rozpoczną się o 6 rano, odbędą się bez zmian, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
15: Na szczęście część z tych miejsc jest zacienionych, część tych uroczystości jest dość krótkich.
13: 70 lat temu robotnicy poznańskich zakładów wyszli na ulicę, upominając się o godną pracę i płacę oraz o poprawę warunków mieszkaniowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
9: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia, tam także możliwe burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni, upalniej miejscami na zachodzie nawet do 42, chłodniej na wybrzeżu i w górach około 30 stopni.
16: Autopromocja.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dajndówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumułka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz pracy remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze torów, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1500 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest najnowszy bilans. Najgoręcej było dziś w Słubicach. Termometry w wielu regionach pokazywały do 37 stopni. Bardzo prawdopodobne wcześniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne w Serbii. Prezydent zapowiedział dymisję. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło 1430 osób. Rannych jest ponad 3200. 3000 rodzin straciło dach nad głową. Do Wenezueli dotarło już 1600 ratowników z różnych krajów. Pomagają w akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W ciągu najbliższej doby spodziewani są kolejni. Na miejsce kataklizmu lecą już czescy ratownicy. Zespół złożony z 70 strażaków i 8 psów szkolonych do poszukiwań przed południem wyleciał z Pragi.
5: Dowódca jednostki Petr Wodiczka powiedział przed wylotem, że zdjęcia z Wenezueli przypominają mu sytuację w Turcji, gdzie czescy ratownicy uczestniczyli w akcji po trzęsieniu ziemi w 2023 roku. Niektóre budynki wyglądają tak, jakby wciąż mogli znajdować się w nich żywi ludzie. Niestety są też takie, których zniszczenia prawdopodobnie nie dawały szans na przeżycie. Musimy zrobić jednak wszystko, co w naszej mocy, aby uratować tych, którym można jeszcze pomóc, a ofiarom katastrofy zapewnić przynajmniej godność po śmierci. Komendant główny czeskiej straży pożarnej Władimir Welczek zaznaczył, że Czechy jako jedne z pierwszych odpowiedziały na prośbę wenezuelskich władz o wsparcie w akcji ratunkowej. Dodał, że choć jego kraj nie dysponuje samolotem zdolnym do przetransportowania ciężkiego zespołu ratowniczego, to transport udało się zapewnić dzięki współpracy z NATO. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: O 19.00 ponownie najwyższą temperaturę w Polsce odnotowano w Słubicach. 37,2 stopnia, informuje Instytut Meteorologii. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura osiągała dziś od 34 do 36 stopni. Niemal w całym kraju, z wyjątkiem północnego wschodu, Żywiecczyzny, Podhala i Bieszczad, do jutra do 20.00 obowiązują ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. Termometry mogą pokazać 40 stopni. Przebywanie na słońcu jest wtedy bardzo niebezpieczne i może prowadzić do udaru cieplnego.
6: To może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Z odwodnienia mogą być zaburzenia równowagi. Mogą być zasłabnięcia, mogą być utraty przytomności, mogą być oparzenia.
7: To co my możemy zadziałać, to co?
6: W pierwszej kolejności na pewno chronić się przed słońcem, schładzać się, ale nie nagle, żeby nie doszło do takiego właśnie wstrząsu termicznego, co może doprowadzić właśnie do utraty przytomności, zatrzymania krążenia i oddechu nawet.
4: Ostrzega ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk. Lekarze apelują o regularne picie wody, najwyżej, nawet powyżej 2 litrów dziennie. Jeśli możemy, zostańmy w domu. Prezydent Serbii zapowiada dymisję. Aleksandar Vučić ma zrezygnować z urzędu przed upływem kadencji w najbliższych tygodniach. Ogłosił to na partyjnym wiecu w Belgradzie. Krajem rządzi od 14 lat. Dymisja będzie oznaczała wcześniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne. Decyzję poprzedziły półtoraroczne protesty, które rozpoczęli studenci. Sprowokowała je katastrofa budowlana w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. W wyniku zawalenia się betonowego zadaszenia dworca kolejowego zginęło wtedy 16 osób. Narodowe Centrum Kultury świętuje jubileusz 75-lecia. Z tej okazji w Łazienkach Królewskich w Warszawie zorganizowano Wolną Sobotę. To forma pikniku z licznymi warsztatami i koncertami.
8: Z okazji swojego 75-lecia Narodowe Centrum Kultury przygotowało m.in. spektakle dla dzieci, prelekcje o literaturze i koncerty. Gwiazdą wieczoru będzie Marcin Masecki z projektem Polskie Standardy Jazzowe. Adam Safaryjski z NCK powiedział mi, że program wydarzeń został zaplanowany w taki sposób, by każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie.
9: Warsztaty, koncerty, wydarzenia, spotkania autorskie, wystawców książek, różnego rodzaju miejsca warsztatowe, na których można sobie różne ciekawe rzeczy wykonać. To kultura rozumiana bardzo szeroko.
8: I tak dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład warsztaty z ekoprintingu. A czym on jest, wyjaśnia jego prowadząca Anna Ludwicka.
10: Czyli taką ekologiczną technikę ozdabiania tkaniny. Używamy bardzo ekologicznych czynników jak rdza, woda i ocet oraz alun.
8: Z atrakcji można skorzystać do późnego wieczoru. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Klimat. W północnej i wschodniej Polsce jakość powietrza jest dobra, poza tym umiarkowana lub dostateczna. 18% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez całą noc można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
11: Polscy siatkarze pokonali Niemców 3-1 w gliwickim turnieju Ligi Narodów. Na parkiecie pojawił się długo wyczekiwany Wilfredo Leon.
7: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, który straciliśmy, ale no jedna się właśnie cieszy, mamy 3 punkty i wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze, a się kolejne 3 seta mieliśmy dominację. Ciszujemy, jakoś jesteśmy, myślę, że bardzo zadowolony z tym listem. Jest pierwszy raz na mnie tutaj w Gliwicach na tę sezonę. I no nie ukrywam się, łatwo to nie jest, bo po pierwszy raz podbiłem z tą piłką, pierwszy raz na tą halę. Atmosfera od razu niesamowite, ale no zadowolony się tak poziomieś.
11: To jeszcze dodam, że jutro o 20 mecz Polska-Argentyna. Reprezentacja polskich koszykarzy też do przodu pokonała w sparingu Słowację 115-80. Dominika Włodarczyk, mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego, to druga biało-czerwona koszulka kolarska wywalczona przez Włodarczyk w Lubawie, bo 2 dni temu zdobyła złoto w czasówce. Olimpijka z Vancouver Agnieszka Cyl została wybrana na prezes Polskiego Związku Biatlonu. W ostatnich latach Cyl pracowała w biatlonowej centrali jako dyrektorka sportowa.
12: Wiem, że najbliższe 4 lata też nie będą łatwe. Będą na pewno trochę inaczej skonstruowane, bo jestem w dużo lepszej sytuacji, jak pani Asia była. Dużo pracy przed nami, ale to zawsze jak chce się osiągać najlepsze rezultaty.
11: Wspomniana pani Asia to Joanna Badacz, po której Agnieszka Cyl przejmuje obowiązki. Kontrkandydatem jej był wicemistrz olimpijski Tomasz Sikora. W tajnym głosowaniu Cyl otrzymała 30, a Tomasz Sikora 27 głosów. Pozostajemy w klimatach zimowych. Andrzej Bargiel aklimatyzuje się na Nanga Parbat, 8-tysięczniku, z którego planuje zjechać na nartach, zamykając pętlę wszystkich 5 pakistańskich wierzchołków powyżej 8000 metrów.
13: Jesteśmy na 5450 metrów. Wyszliśmy po to, żeby się aklimatyzować. Droga, którą tutaj dzisiaj posadziliśmy, jest relatywnie łatwa i orientacyjnie w porządku z punktu widzenia tego, że przechodzi zachmurzenie, więc chodziliśmy takim bardzo łagodnym trzebem, więc wydaje się, że to jest najbezpieczniejsza opcja na ten moment.
11: Odbiór. W sporcie to już wszystko ze względu na Bejrut na Malcie. Podsumowanie nocnych wydarzeń mundialowych jutro o poranku, chwilę po 7:00.
4: W nocy przelotny deszcz na krańcach północno-zachodnich. Termometry pokażą od 17 do 20 stopni na wschodzie kraju, 21 do 24 na zachodzie. Jutro niemal wszędzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni.
14: Ogłoszenie społeczne.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan 8-latki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dańdówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumołka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz prac remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, zbliża się 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy rekord temperatury w czerwcu. Jutro może paść kolejny. Wszystko albo nic. Przed Chorwatami decydujący mecz na Mundialu. Odśwież się w 5 minut. W Holandii kampania na rzecz oszczędzania wody. Padł nowy rekord temperatury w czerwcu, informuje Instytut Meteorologii. W Słubicach odnotowano 38,9 stopnia. To najwięcej dla kończącego się miesiąca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Nie jest to rekord wszechczasów. Absolutnie najwyższa temperatura to 40,2 stopnia i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. IMGW podkreśla, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach się utrzyma, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować ostrożność. Jutro nastąpi kumulacja.
5: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, na północy do 36, ale już na północnym zachodzie pojawi się zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym, no, który przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Przed wysoką temperaturą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
6: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
4: Apeluje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W centrum i na wschodzie powyżej 30 stopni będzie do połowy przyszłego tygodnia. Na zachodzie w połowie tygodnia temperatury już spadną, ale dopiero od następnego weekendu ochłodzi się w całym kraju, będzie od 20 do 25 stopni. Ostrożny optymizm w Chorwacji przed ostatnim meczem grupowym reprezentacji na Mundialu. Pierwszy gwizdek za godzinę. Kibice zdają sobie sprawę, że spotkanie z Ganą będzie decydujące. Zwycięstwo daje Chorwacji awans do fazy pucharowej. Porażka może oznaczać powrót do domu.
7: Wśród kibiców w Chorwacji po wygranej z Panamą 1-0 pojawiła się ulga, ale nie ma przekonania, że drużyna jest już w optymalnej formie. Fani podkreślają, że najważniejsze były 3 punkty, jednak oczekują zdecydowanie lepszej gry niż w poprzednich spotkaniach. Gra chorwackiej reprezentacji po trudnym meczu z Panamą nadal budzi pytania o skuteczność w ataku i stabilność zespołu. W mediach społecznościowych i komentarzach kibiców często powtarza się przekonanie, że doświadczenie może być największym atutem Chorwatów. Wielu fanów liczy przede wszystkim na liderów, Lukę Modricia, Iwana Perisicia i zawodników, którzy w poprzednich mundialach udowadniali, że potrafią grać pod presją. Jednocześnie część kibiców ostrzega, że Gana będzie znacznie trudniejszym rywalem niż Panama i że Chorwacja nie może pozwolić sobie na kolejne nerwowe spotkanie. Przed meczem w chorwackich miastach przygotowywane są wspólne oglądania spotkania w barach i strefach kibica. Po wcześniejszych meczach reprezentacji media zwracały uwagę, że atmosfera wokół kadry pozostaje bardzo emocjonalna. Od dumy z pokolenia, które zdobywało medale mundiali, po obawy, czy obecny zespół jest jeszcze w stanie powtórzyć te sukcesy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Na wygranie grupy L największe szanse ma jej lider Anglia, która także za godzinę zagra z outsiderem Panamą. Lwy Albionu mają 4 punkty, ale potknięcie może zostać wykorzystane przez Chorwację lub Ganę. Nie bądź ignorantem, odśwież się w 5 minut, czyli bierz prysznic nie dłużej niż trwa twoja ulubiona piosenka. Holenderski rząd nową kampanią zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem, bo czysta woda w kranach nie jest oczywistością. Spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
8: Holendrzy stoją pod prysznicem średnio 8 minut. Wystarczy czas ten skrócić o 3 minuty, aby zaoszczędzić setki litrów wody pitnej dziennie. Twórcy kampanii radzą, jak zabrać się do działania. Nastaw budzik lub włącz swoją ulubioną piosenkę, która trwa nie dłużej niż 5 minut. W wyborze przeboju pod prysznic pomaga specjalna lista piosenek dla każdego. Od Abby, Michaela Jacksona i Boba Marleya po Bruno Marsa i Lady Gaga. Twórcy kampanii liczą na to, że uda im się dotrzeć zwłaszcza do nastolatków, którzy w tym wieku nadmiernie dbają o higienę i wygląd. Prysznic biorę 30 minut dziennie, to jest po prostu przyjemne. Dużo czasu zajmuje mi umycie włosów, mówiła mi 12-latka. Władze chcą, aby mieszkańcy Holandii za 10 lat zużywali maksymalnie 100 litrów wody pitnej na osobę dziennie. Czysta woda w kranach, jak przekonują, nie jest bowiem oczywistością. Znalezienie i uruchomienie jej nowych źródeł jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego ta humorystyczna kampania potrwa kilka lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni.
9: Autopromocja.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dajndówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumułka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awanse. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz pracy remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze torów, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 27 czerwca, zbliża się 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy rekord temperatury w czerwcu. Jutro może paść kolejny. Wszystko albo nic. Przed Chorwatami decydujący mecz na Mundialu. Odśwież się w 5 minut. W Holandii kampania na rzecz oszczędzania wody. Padł nowy rekord temperatury w czerwcu, informuje Instytut Meteorologii. W Słubicach odnotowano 38,9 stopnia. To najwięcej dla kończącego się miesiąca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Nie jest to rekord wszechczasów. Absolutnie najwyższa temperatura to 40,2 stopnia i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie pod Opolem. IMGW podkreśla, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach się utrzyma, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować ostrożność. Jutro nastąpi kumulacja.
5: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, na północy do 36, ale już na północnym zachodzie pojawi się zapaka niżowa wraz z frontem atmosferycznym, no, który przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Przed wysoką temperaturą ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
6: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
4: Apeluje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W centrum i na wschodzie powyżej 30 stopni będzie do połowy przyszłego tygodnia. Na zachodzie w połowie tygodnia temperatury już spadną, ale dopiero od następnego weekendu ochłodzi się w całym kraju, będzie od 20 do 25 stopni. Ostrożny optymizm w Chorwacji przed ostatnim meczem grupowym reprezentacji na Mundialu. Pierwszy gwizdek za godzinę. Kibice zdają sobie sprawę, że spotkanie z Ganą będzie decydujące. Zwycięstwo daje Chorwacji awans do fazy pucharowej. Porażka może oznaczać powrót do domu.
7: Wśród kibiców w Chorwacji po wygranej z Panamą 1-0 pojawiła się ulga, ale nie ma przekonania, że drużyna jest już w optymalnej formie. Fani podkreślają, że najważniejsze były 3 punkty, jednak oczekują zdecydowanie lepszej gry niż w poprzednich spotkaniach. Gra chorwackiej reprezentacji po trudnym meczu z Panamą nadal budzi pytania o skuteczność w ataku i stabilność zespołu. W mediach społecznościowych i komentarzach kibiców często powtarza się przekonanie, że doświadczenie może być największym atutem Chorwatów. Wielu fanów liczy przede wszystkim na liderów, Lukę Modricia, Iwana Perisicia i zawodników, którzy w poprzednich mundialach udowadniali, że potrafią grać pod presją. Jednocześnie część kibiców ostrzega, że Gana będzie znacznie trudniejszym rywalem niż Panama i że Chorwacja nie może pozwolić sobie na kolejne nerwowe spotkanie. Przed meczem w chorwackich miastach przygotowywane są wspólne oglądania spotkania w barach i strefach kibica. Po wcześniejszych meczach reprezentacji media zwracały uwagę, że atmosfera wokół kadry pozostaje bardzo emocjonalna. Od dumy z pokolenia, które zdobywało medale mundiali, po obawy, czy obecny zespół jest jeszcze w stanie powtórzyć te sukcesy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Na wygranie grupy L największe szanse ma jej lider Anglia, która także za godzinę zagra z outsiderem Panamą. Lwy Albionu mają 4 punkty, ale potknięcie może zostać wykorzystane przez Chorwację lub Ganę. Nie bądź ignorantem, odśwież się w 5 minut, czyli bierz prysznic nie dłużej niż trwa twoja ulubiona piosenka. Holenderski rząd nową kampanią zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem, bo czysta woda w kranach nie jest oczywistością. Spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
8: Holendrzy stoją pod prysznicem średnio 8 minut. Wystarczy czas ten skrócić o 3 minuty, aby zaoszczędzić setki litrów wody pitnej dziennie. Twórcy kampanii radzą, jak zabrać się do działania. Nastaw budzik lub włącz swoją ulubioną piosenkę, która trwa nie dłużej niż 5 minut. W wyborze przeboju pod prysznic pomaga specjalna lista piosenek dla każdego. Od Abby, Michaela Jacksona i Boba Marleya po Bruno Marsa i Lady Gagę. Twórcy kampanii liczą na to, że uda im się dotrzeć zwłaszcza do nastolatków, którzy w tym wieku nadmiernie dbają o higienę i wygląd. Prysznic biorę 30 minut dziennie, to jest po prostu przyjemne. Dużo czasu zajmuje mi umycie włosów, mówiła mi 12-latka. Władze chcą, aby mieszkańcy Holandii za 10 lat zużywali maksymalnie 100 litrów wody pitnej na osobę dziennie. Czysta woda w kranach, jak przekonują, nie jest bowiem oczywistością. Znalezienie i uruchomienie jej nowych źródeł jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego ta humorystyczna kampania potrwa kilka lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro niemal wszędzie bezchmurnie, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni.
9: Autopromocja.

0: Jest 21. Dziecko pogryzione przez psy w Sosnowcu jest w stanie poważnym, ale stabilnym. Promocję na wyższy stopień odebrali dziś adepci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Wkrótce początek Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Nie udało się jeszcze w tym roku doprowadzić pociągów pod Żywiecki Amfiteatr.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Stan ośmiolatki z Sosnowca, która została dotkliwie pogryziona przez dwa psy, jest poważny, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Dajndówka. Poszkodowany został również ojciec dziecka, który osłonił je przed agresywnymi zwierzętami. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jak przekazał rzecznik placówki Wojciech Gumułka, jej stan jest obecnie stabilny, choć obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna. Ojcu udzielono pomocy na miejscu. Jak ustaliła policja, mężczyzna przyjechał z córkami do firmy, w której pracuje, by, jak robił to regularnie, nakarmić przebywające tam psy. W czasie karmienia doszło do pogryzienia jego córki. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przewiezione do schroniska na obserwację. Śledczy wyjaśniają teraz, co doprowadziło do ataku. 204 strażaków odebrało w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie awans na młodszego aspiranta. To efekt ukończenia dziennego i zaocznego studium aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej. Cieszy nas to, że mamy cały czas chętnych do szkolenia się w naszym zawodzie, który staje się coraz bardziej wymagający, mówi starszy brygadier Jarosław Jankowski, komendant Częstochowskiej Szkoły.
2: Kiedyś to były tylko pożary, teraz jest to dużo tak zwanych miejscowych zagrożeń. Zresztą widać to głównie na Śląsku. Tutaj wszystkie możliwe zagrożenia występują. Codziennie stykamy się choćby w mediach z informacjami o zdarzeniach. Społeczeństwo chyba widzi, ile jest zagrożeń, ile jest akcji, do których Straż Pożarna wyjeżdża.
0: Pierwszy sprawdzian wytrzymałości młodsi aspiranci mieli podczas promocji. Przez ponad godzinę w galowych mundurach w pełnym słońcu, było ponad 30 stopni Celsjusza, odbierali awansem. Sprawdzian zakończył się sukcesem.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Terminarz pracy remontowanej linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka nie pozwoliłby w tym sezonie miłośnicy folkloru mogli podjechać koleją pod sam amfiteatr pod Grojcem w Żywcu. Rewitalizowany odcinek ma już nowe tory i trakcję elektryczną, a przy amfiteatrze pojawił się przystanek Żywiec Amfiteatr. W tym sezonie goście i mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego obok centrum przesiadkowego, ale niestety z nowego przystanku skorzystają dopiero podczas przyszłorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, mówi burmistrz Żywca Antoni Szlagor.
3: No bo teraz dopiero będą wszystkie sprawy za chwileczkę odbiorowe, zanim zaczną się regulacje jeszcze toru, zanim takie czy inne po prostu działania przy tych przejazdach. Inwestycja ma być skończona do końca roku 2026. No więc w przyszłym roku myślę, że już dojedziemy na TKB i inne imprezy właśnie kolejami.
0: Odcinek linii kolejowej Żywiec-Sucha-Beskidzka przechodzi wielką modernizację wartą około 440 milionów złotych od wiosny ubiegłego roku. Tymczasem występy Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbędą się jak zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Przed południem oficjalnie otwarto sezon na kąpielisku nad zalewem na Kłochechło. Potrwa do końca sierpnia. Ratownicy będą pełnić dyżury na terenie pola biwakowego codziennie między 10 a 18. Przed inauguracją na terenie obiektu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych. Wyremontowano drogi dojazdowe i nawierzchnię wokół zalewu, odnowiono sieć elektryczną na polu biwakowym, wyrównano plaże oraz uruchomiono monitoring i sanitariaty. Aby tomski sanepid potwierdził, że woda nadaje się do kąpieli. W nocy w regionie temperatura około 20 stopni, jutro nawet 38. Cały czas słonecznie, od wtorku odrobinę chłodniej, mogą pojawić się burze.
4: Nocy Piotr Balasza. Dobry wieczór i zapraszam na aktualności jedynki. Jeden rekord już został pobity. Rekord temperatury w czerwcu. Wczoraj w Słubicach odnotowano prawie 39 stopni. Odkąd w Polsce prowadzone są pomiary, nigdy i nigdzie w czerwcu nie było jeszcze aż tak gorąco. Ale jest jeszcze jeden rekord. Utrzymuje się od ponad 100 lat. To temperaturowy rekord wszechczasów, odnotowany na Opolszczyźnie w 1921 roku. 40,2 stopnia. I ten rekord może dzisiaj zostać pobity, bo niedziela to kulminacja tej fali upału, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: Temperatury będą dochodzić na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, na północy do 36, ale już na północnym zachodzie pojawi się zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym, no, który przyniesie gwałtowne zjawiska, burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: Czy czeka nas więc dzisiaj nowy rekord temperatury? Synoptycy uważają, że to bardzo prawdopodobne, choć potwierdzenie tego i właściwy pomiar wcale nie są takie proste, wyjaśnia Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
6: Pomiar temperatury powietrza jest brudny ze względu na to, że trzeba zapewnić optymalne warunki, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Trzeba zapewnić miejsce z dala mniej więcej od zabudowań, jeśli patrzymy na wskazania Światowej Organizacji Meteorologicznej, i dodatkowo odpowiednio chronić czujniki przed promieniami słonecznymi, które potrafią mocno zafałszować pomiar.
4: I w taki upał, proszę sobie jeszcze wyobrazić, brak wody. A z takim problemem zmaga się teraz gmina Grabówka na Podlasiu. W sieci wodociągowej wykryto znaczne ilości groźnych bakterii. Dlatego woda z kranów nie nadaje się teraz ani do picia, ani do kąpieli. Trwa już czyszczenie instalacji, ale na razie trzeba korzystać z wody zapewnionej przez gminę i wydawanej w kilku punktach. Między innymi w Sowlanach, Henrykowie czy Sobolewie. Z powodu upału, a także rozpoczętych właśnie wakacji nad wodą, tłumy. I niestety przybywa tragicznych wypadków. Do kolejnego doszło niedaleko Torunia. Służby zostały wezwane nad jezioro Zacisze z powodu 44-latka, mówi Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji.
7: Policjanci zostali poinformowani o możliwym utonięciu mężczyzny pływającym na desce typu SUP na jeziorze Zacisze w miejscowości Osówka Kolonia. Po godzinie 17.20 z wody wyłowione zostało ciało 44-letniego mężczyzny. Prowadzone teraz w tej sprawie postępowanie wyjaśni przyczynę i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
4: Od kwietnia w całej Polsce odnotowano już ponad 70 utonięć, od czerwca ponad 30. Walka strażaków w Mszanie Dolnej już zakończona. Zapaliła się tam wczoraj hala magazynowa. Na miejsce ściągnięto 20 zastępów strażaków, w tym ekipę ratownictwa chemicznego i medycznego, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych.
4: Ogień objął cały obiekt, znajdowała się tam m.in. stacja diagnostyczna oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych.
1: To są aktualności jedynki.
4: Ulicami Budapesztu przeszła parada Pride. Tegoroczny marsz odbył się w zupełnie innej atmosferze niż poprzedni. Uczestnicy nie musieli już skupiać się na protestach wobec polityki Viktora Orbana. Ale wielu ekspertów zwraca uwagę, że mimo zmiany władzy organizowanie takich wydarzeń wciąż jest trudne.
9: Obowiązują nadal przepisy dotyczące zgromadzeń, które wprowadzono za poprzedniej władzy i które, według organizatorów, miały utrudniać organizację Parady Równości. Nowy rząd deklarował, że należy umożliwić legalne przeprowadzenie wydarzenia, ale do czasu samego marszu nie doszło jeszcze do pełnej zmiany prawa. Atmosfera w kraju jest o wiele spokojniejsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku był to właściwie protest, ale w tym roku jest jak święto wolności, mówi jeden z uczestników. Organizatorzy Budapest Pride podkreślali, że tegoroczny marsz ma być pokazem równości, wolności zgromadzeń i powrotu do normalności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: A na koniec aktualności wracamy jeszcze do wysokiej temperatury podniesionej w Radomiu także przez gwiazdy, bo na scenie Lata z Radiem na naszym drugim przystanku w tym sezonie pojawiły się m.in. Natalia Kukulska, Wiki Gabor, Kasia Mosi, Kasia Stankiewicz. A nasi słuchacze mimo skwaru pojawili się tłumnie nad zalewem w Borkach, doskonale przygotowani.
10: Jest ciepło, ale myślę, że sama atmosfera, którą już tutaj widzę i myśl, że będą super gwiazdy śpiewać, to ciary pomagają temu, żeby właśnie tu stać i czekać. Więc dajemy radę, 4 butelki mam z wodą, więc zabezpieczona jestem.
11: Wiatrak, pan ma wiatraczek, jak to wieje?
12: Tak, bardzo fajnie.
11: To działa.
13: Wytrzymamy.
4: I wytrzymaliśmy. Kolejny przystanek na wakacyjnej trasie Lata z Radiem już w przyszłą sobotę. Będziemy w Zakopanem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Ulga nocą? O, nie wszędzie. W wielu miejscach jeszcze około 30 stopni. Tak jest lokalnie w Lubuskiem na zachodzie, także w centrum, na Mazowszu. Poniżej 20 stopni lokalnie, tylko wzdłuż wschodniej granicy Polski i na Podhalu. Niebo nawet bezchmurne, tylko na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i przelotnie popadać. A pod koniec tego najgorętszego dnia tej fali upałów możliwe burze i przelotny deszcz, także na północnym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: To już niedziela, 179 dzień roku, wschód słońca o 4.16, a zachód o 21.01. W kalendarium kilka dat. 112 lat temu, w 1914 roku, w Sarajewie od kul serbskiego zamachowca zginął austriacki następca tronu arcyksiąg.